usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu komu

0: Radio Jura. W kalendarzach wtorek, 9 dzień czerwca. Na zegarach godzina 6, przed nami wiadomości.
1: Wciąż nie wiadomo, czy prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zachowa order Orła Białego. Po posiedzeniu kapituły orderu prezydent Karol Nawrocki otrzymał rekomendację w tej sprawie, jednak jej treść nie została ujawniona. Tymczasem premier Donald Tusk zaapelował do prezydentów Polski i Ukrainy o bezpośrednią rozmowę, by zapobiec pogłębianiu napięć. Do słów szefa rządu odniósł się prezydencki minister Marcin Przydacz, nazywając apel premiera dowodem bezradności rządu. Kontrowersję, przypomnijmy, wywołała decyzja prezydenta Zełenskiego o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Mówił o tym wczoraj wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Pomoc dla Ukrainy nie jest zapomnieniem o Wołyniu. Jest tak naprawdę pokazaniem, że my jesteśmy w stanie naprawdę dużo zrobić, ale liczymy na wzajemny szacunek. Mam nadzieję, że ta informacja dotarła również do prezydenta Zełenskiego po naszych rozmowach z generałem Budanowem. Ja to wyraźnie mówiłem, jak to jest dla nas ważne, jak niezrozumiała jest ta decyzja.
1: A według ukraińskich mediów w czasie wizyty w Warszawie Kryła Budanowa, szefa kancelarii prezydenta Zełenskiego, udało się uniknąć, tu cytat, najgorszego scenariusza, a rozmowy dotyczyły znacznie trudniejszych spraw niż kwestie orderów. W ciągu ostatnich 2 lat drastycznie, bo o prawie 16 tysięcy spadła liczba kierowców z zagranicy w polskich firmach transportowych. O tym problemie przewoźnicy mają rozmawiać w tym tygodniu w Ministerstwie Infrastruktury. Między innymi właśnie z powodu braku kierowców ciężarówek. Według nich od początku roku padło prawie 500 polskich firm transportowych. Co planuje resort infrastruktury? O tym Michał Dobrowicz.
3: Wiceminister Stanisław Bukowiec zapewnia, że resort stawia na ułatwienia dla kandydatów na zawodowych kierowców.
4: Staramy się obniżać wiek, możliwość zdobycia prawa jazdy przez młodych kierowców.
3: Prezes Związku Transport i Logistyka Polska Maciej Wroński odpowiada, że największy problem jest gdzie indziej i dotyczy pozyskania zezwoleń dla doświadczonych kierowców z zagranicy, a bariera to teraz długie procedury.
5: Cóż stoi na przeszkodzie, żeby po prostu utworzyć dla nich szybką ścieżkę? Przecież to jest skandal 1,5 roku.
3: Szansę na przyspieszenie wydawania tych zezwoleń dawało nowe rozporządzenie, które miało wpisać kierowcę ciężarówki na listę zawodów deficytowych. Te przepisy utknęły jednak na etapie konsultacji.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
0: Poranek dość rześki, ale w wielu miejscach wynik dwucyfrowy utrzymuje się. Najcieplej w tej chwili, uwaga, na zachodzie naszego kraju, w Słubicach ponad 19 stopni, w Kielcach najzimniej 8,2. No proszę, aż się chciałoby powiedzieć, że trochę rześko, jak w Kieleckim. W ciągu dnia jednak temperatura zacznie rosnąć jak szalona, w wielu miejscach zrobi się naprawdę gorąco, na Lubelszczyźnie nawet 29 stopni, no i tam już synoptycy ostrzegają przed upałami. Ale to kończyć się może dzisiaj bardzo niebezpiecznie. W wielu miejscach na południu naszego kraju zapowiadane są burze, niewykluczone nawet te z gradem. Już teraz przygotujcie się na tę niedogodność. Ciśnienie w miarę stabilne, biometr jednak z powodu wysokich temperatur będzie się pogarszał. Tak więc to będzie miły, cieplutki dzień, ale potem skończyć może się różnie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
9: Anna Kruszewska, zapraszam na podsumowanie tematów, o których w wiadomościach Radia Jura mówiliśmy w poniedziałek. Częstochowscy uczniowie z 30 w Kiedrzynie połączyli zdalnie siły z rówieśnikami z Grecji w obronie planety. Szkoła podstawowa z ulicy Ludowej zrealizowała wyjątkowe badania z okazji Dnia Ziemi pod hasłem „Jak bardzo ekologiczni jesteśmy w szkole”. Akcja odbyła się w ramach międzynarodowego programu eTwinning pod nazwą „Korzenie nauki”. Kultywowanie wiedzy na świeżym powietrzu dla zrównoważonej przyszłości.
10: Realizujemy innowacyjne działania we współpracy ze szkołą podstawową nr numer 18 w Kardisie w Grecji. Realizujemy te działania na platformie Twin Space. To jest taka nasza wspólna wirtualna przestrzeń robocza, na której od samego początku na bieżąco pokazujemy efekty naszej współpracy. No i świetnym tego przykładem są nasze działania z okazji Dnia Ziemi, kiedy to przeprowadziliśmy wśród uczniów specjalne ankiety, pytając ich, jak wyobrażają sobie idealną, ekologiczną, zieloną szkołę.
9: Młodzi częstochowianie wypełnili ankiety dotyczące segregacji śmieci czy oszczędzania energii, mówi dyrektor podstawówki nr 30 Sylwia Schreiber-Kobołkiewicz. Projekt oprócz samej ekologii uczy dzieci analizy danych oraz angielskiego w praktyce. Pojawiło się przy okazji mnóstwo twórczych pomysłów.
10: Młodzież pokazała ogromną świadomość i zaskoczyła nas bardzo dojrzałymi pomysłami. Chcą uczyć się bliżej natury, spędzać lekcje na świeżym powietrzu, wskazując jednocześnie na bardzo konkretne rozwiązania, jak na przykład szkolny butelkomat, lepsze oznakowanie koszy do segregacji, czy używanie wielorazowych bidonów i pojemników na drugie śniadanie, aż po nowoczesne technologie, jak tablety zamiast papierowych podręczników. Z inicjatywy, z potrzeb uczniów narodziło się marzenie o stworzeniu takiego stałego miejsca do badań przyrodniczych i relaksu w naszej szkole.
9: Teraz częstochowscy i greccy uczniowie podczas internetowych wideokonferencji porównują swoje wyniki z partnerami programu. Szkoła zaprezentowała także oficjalne logo inicjatywy, które łączy pomysł uczniów obu krajów, a jego symbolem stał się roznoszący wiedzę mniszek lekarski. Ekologiczny projekt spodobał się młodym uczniom.
11: Dowiedziałam się bardzo dużo rzeczy o Grecji, na przykład jak oni żyją, co robią po szkole i jak spędzają czas. Robiliśmy logo, to logo robiliśmy i ja dostałam wyróżnienie. Mój jeden kolega dostał drugie miejsce.
12: Ja uważam, że to jest bardzo fajny projekt, bardzo fajne jest też wykonanie. Bardzo mi się też podobały te takie filmiki, które kręciliśmy. Bardzo fajnie.
11: Dużo się też dowiedzieliśmy na temat Grecji. Mają bardzo dużo ciekawych posągów, mają bardzo ładną pogodę w styczniu.
9: Mówią nam młodzi uczestnicy projektu Magdalena oraz Iwo ze szkoły podstawowej nr 30 w Częstochowie. Więcej o ekologicznych polsko-greckich działaniach uczniów posłuchajcie w niedzielnym wydaniu programu Zielona Jura. Oczywiście na naszej antenie. Jedna z najbardziej wyczekiwanych inwestycji drogowych w Częstochowie ma zielone światło i trwa jej projektowanie. Przebudowa węzła Bugajska BIS wkroczy w tym roku już w kolejną fazę. Takie są plany, aby prace rozpoczęły się jesienią. Kierowcy od lat liczą, że nowe, bezkolizyjne rozwiązanie odciąży ruch i całkowicie odmieni komunikację w tej części miasta, czy komunikację spod częstochowskim Olsztynem.
13: Dla nas na razie kluczowy jest fakt rozpoczęcia budowy zjazdu na Olsztyn. Tego zjazdu z Alei Wojska Polskiego, gdzie powstają korki. W godzinach szczytu ten zjazd na Olsztyn jest bardzo utrudniony. Bardzo liczymy, że jesienią, tak jak tutaj informuje Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie, te prace ruszą, wszak kontrakt jest przecież podpisany. Myśmy tutaj występowali w roli inspiratora i organizatora różnych spotkań i przy udziale parlamentarzystów.
9: Mówi burmistrz Olsztyna Tomasz Kucharski. Choć inwestycja realizowana jest w formule projektuj i buduj, to kluczowe procedury oraz liczne uzgodnienia dobiegają już końca. Prace w terenie powinny ruszyć jesienią tego roku. Przypomnijmy, że to strategiczne przedsięwzięcie połączy Aleję Wojska Polskiego z nowym przebiegiem drogi krajowej nr 46 nad torami kolejowymi oraz rzeką Wartą.
14: To jest inwestycja, która jest realizowana w trybie zaprojektuj zbuduj, więc pierwszy etap tej inwestycji to jest etap projektowy. Wykonawca, który został wyłoniony w drodze przetargu, najpierw musi tą inwestycję zaprojektować, a potem będzie ją budować. Na razie jesteśmy już na końcówce prac projektowych. W przeciągu kilku miesięcy będą złożone dokumenty na pozwolenie na budowę. Później będzie można już rozpocząć realizację.
9: Dodaje Joanna Holi-Sosnowska, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Częstochowie. Co niezwykle ważne dla miejskiego budżetu, to gigantyczne zadanie, podobnie jak inne kluczowe projekty, powstanie przy dużym udziale pozyskanych środków zewnętrznych.
13: Miasto stanęły na wysokości zadania. Ja mówię, jesteśmy właściwie w przeddzień rozpoczęcia.
15: A jak wiemy, to będzie ogromna inwestycja drogowa, prawda?
13: Co najmniej te 250 milionów, tak? Tak, kontrakt upiewa na 242, no ale wiemy, że w trakcie tej budowy pewnie się tam pojawią jeszcze jakieś kwestie dodatkowe, więc jest to duża budowa, historyczna właściwie, bo ona zupełnie zmieni sposób dojazdu do Olsztyna, skróci go, znacznie go skróci, nie będzie też przejazdu kolejowego.
9: Mówił Tomasz Kucharski, burmistrz Olsztyna. Festiwalowe emocje wracają do Częstochowy, a organizatorzy odsłaniają pierwsze karty. Już 25 czerwca w mieście rusza piąta edycja festiwalu imienia Piotra Machalice. Mariusz Osyla ma pierwsze informacje i nazwiska.
16: Czterodniowy event, który potrwa do 28 czerwca, tym razem dedykowany jest zmarłej w grudniu ubiegłego roku Magdzie Umer. Festiwalowe wydarzenia z udziałem gwiazd zagoszczą w kilku punktach miasta. Gościnne są jak zwykle sale ośrodków, które zapewniają na co dzień artystyczne przedsięwzięcia. Za przygotowanie jak zawsze odpowiada Fundacja imienia Piotra Machalicy oraz wdowa po aktorze Aleksandra Machalica. Między innymi Teatr imienia Adama Mickiewicza zaprosi na bezpłatny spektakl Separatka w reżyserii Anny Szczepkowskiej. Tu zagości też koncert Katarzyny Żak i odbędzie się wyjątkowe spotkanie z udziałem Anny Dymnej. Co ważne, głośnych nazwisk będzie więcej. Bezpłatne wejściówki na festiwalowe wydarzenia mają być wydawane w kasach miejskich instytucji już 17 czerwca od 10 i w drugiej puli od godziny 17.
9: Wydarzeniu ponownie patronuje Radio Jura. Nowa droga jest, przystanki stoją, ale autobusy się na nich nie zatrzymują. Starsze osoby podróżujące komunikacją miejską w Częstochowie skarżą się na utrudnienia w rejonie ulicy Krakowskiej oraz na nowym przedłużeniu ulicy 1 Maja, gdzie pasażerowie wciąż nie mogą korzystać z wybudowanej infrastruktury. W tej sprawie odebraliśmy wiadomość od słuchaczki.
17: Chciałam prosić o pomoc w przywróceniu przystanku MPK. W czasie budowy wiaduktu 1 Maja autobus zatrzymywał się przy Krakowskiej 66 zamiast przy Małej. Natomiast po uruchomieniu wiaduktu zastępczy przystanek został zlikwidowany, a na nowym wyremontowanym przystanku przy ulicy Małej nie zatrzymuje się żaden autobus. Jest on w ogóle nieużywany. Dlaczego urzędnicy tak utrudniają mieszkańcom życie?
9: Jak wyjaśniają przedstawiciele MZD, ostateczny kształt siatki połączeń w tym miejscu nie został jeszcze ustalone, ponieważ decyzję o przebiegu tras podejmie Wydział Inżynierii Miejskiej i Kontroli Urzędu Miasta. Obecnie urzędnicy prowadzą szczegółowe analizy ruchu, które były możliwe dopiero po pełnym otwarciu nowych dróg. Ma to też związek z ruchem autobusów w tym rejonie.
18: Należy mieć świadomość tego, że docelowa organizacja komunikacji miejskiej w obrębie nowej inwestycji nie będzie wyglądała tak, jak było to rozwiązane tymczasowo w trakcie realizacji prac, czy tym bardziej jak wyglądało to przed rozpoczęciem budowy. Infrastruktura przystankowa, zarówno ta wybudowana na nowo w dotychczasowych lokalizacjach, jak i ta, która powstała w zupełnie nowych miejscach, będzie służyć także przyszłym, jeszcze nieistniejącym połączeniom. Te mogą zostać wytyczone dopiero po przeprowadzeniu analiz. Takowe trwają, a mogły rozpocząć się dopiero od momentu, kiedy odbywa się tamtędy pełnoprawny ruch.
9: Informuje Maciej Hasik, rzecznik w MZD. Mieszkanka Starego Miasta dopytywała o przystanki tymczasowe, jak i zatoczki autobusowe na nowym wiadukcie. Faktycznie na razie nie obsługują one linii MPK.
17: Dlaczego wiadukt udostępniono tylko zmotoryzowanym, a dla pasażerów MPK jest dostępny, choć wszystkie przystanki tam są gotowe. Jest wiele tutaj osób na ulicy Krakowskiej, starszych, niepełnosprawnych.
9: Wybudowane zatoki mają obsługiwać także zupełnie nowe relacje autobusowe, a pierwsze stałe korekty w rozkładach jazdy i trasach zostaną wprowadzone najprawdopodobniej dopiero w kolejnych miesiącach. Urzędnicy obserwują natężenie ruchu na nowej drogowej przeprawie.
18: Od tego, jakie parametry wykażą badania, zależą docelowe ustawienia połączeń. Czas na zmiany czy nowości przyjdzie zapewne po wakacjach, kiedy to wprowadza się zazwyczaj korekty w rozkładach jazdy czy trasach komunikacji miejskiej. To, że autobus aktualnie nie zatrzymuje się na nowym przystanku, nie znaczy, że ta infrastruktura nie będzie w niedługim czasie służyła innym połączeniom. Układ komunikacyjny się tam zmienił, prawdopodobnie docelowo zmienią się także trasy linii autobusowych. Ponadto pasażerowie mają do dyspozycji inne przystanki w obrębie tego, którego funkcjonowanie zaintrygowało słuchaczkę. Najbliższy w odległości około 200 metrów od przystanku Mała, który jeszcze nie został uruchomiony do obsługi pasażerskiej.
9: Do tego czasu pasażerowie muszą korzystać więc z sąsiednich czynnych przystanków. W kolejnych miesiącach możemy oczekiwać jednak zmian na liniach MPK w tej części miasta, wyjaśniał nam rzecznik Maciej Hasik. Przypomnijmy, prace nad tym rozwiązaniem trwają ciągle w częstochowskim magistracie.
0: witajcie we wtorkowy poranek, 9 dzień czerwca w kalendarzach, a my zaczynamy nasze poranne spotkanie. Wracamy do muzyki wybranej dla ciebie. Marek Watts, dzień dobry, kłaniam się nisko.
19: Radio Jura.

0: Wtorkowy poranek, 9 czerwca, czas na kartkę z kalendarza. Ten 9 dzień jest 160. dniem roku. Tak przy okazji, słońce wstało dzisiaj kwadrans po godzinie 4:00, zacznie zachodzić 6 minut przed 21:00, a dzień potrwać ma 16 godzin i 39 minut. Okazja do świętowania, dziś Międzynarodowy Dzień Archiwów, jest Dzień Kaczora Donalda, znana postać, choć chyba jakby coraz mniej. Jest Dzień Przyjaciela, o proszę, i Dzień Księgowego, albo buchaltera, jak kto woli. Jest Dzień Agugaga, w tym języku sobie pewnie jeszcze dzisiaj o poranku porozmawiamy. No i mamy Dzień Trójkąta Koralowego. Jeśli chodzi o dzisiejszych solenizantów, na liście Pelagia, Felicjan, Anna, Ryszard, Józef, Sylwester, Sylwestra, Bertrand i Efrem. Czy możemy świętować Sylwestra? Oczywiście, jeśli macie wśród znajomych taką osobę, koniecznie wproście się. Chodźmy na małą poranną kawkę.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Szukasz stabilnej i dobrze płatnej pracy w Radomsku? Contrain rekrutuje do nowoczesnego centrum dystrybucyjnego. Oferujemy umowę o pracę, premie, benefity i możliwość zdobycia uprawnień UDT. Aplikuj już dziś na contrain.pl lub zadzwoń 785-069-814. Praca w Contrain. 785-069-814.
4: Szukasz adrenaliny na dwóch albo czterech kołach? Odwiedź Traktom w Przybyszowie koło Radomska. W ofercie quady, motocykle i crossy renomowanych marek. CF Moto, Ghost, Barton, Kayo, MRF i Hysun. Pojemności od 50 do 1000 cm3. Idealne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Zaczynasz przygodę, szukasz mocnych wrażeń? Zadzwoń. 513 306 810. Traktom. Napędzamy Twoją pasję. Przybyszów 15 koło Radomska.
5: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Sokołów gulasz angielski 290 gramów i golonka wieprzowa 300 gramów 4,99 zł za sztukę. Koral, lody, kostka śnieżna 180 ml. Wybrane rodzaje przy zakupie dwóch sztuk. Cena 2,49 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Po reklamie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
0: W Częstochowie początek dnia dość pogodny, a potem wzrastać będzie zachmurzenie. Po południu z tych chmur, które pojawią się nad naszymi głowami, zagrzmi i to momentami burze mogą być gwałtowne. Już teraz ostrzegają synoptycy. No i też deszczowo zacznie się robić. W kolejnych dniach przelotnie każdego dnia coś nam popada. Dzisiaj bardzo ciepło, 26 stopni w najcieplejszym momencie dnia, ale uwaga, jutro już tylko 17.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Wtorkowy poranek i muzyka wybrana dla Ciebie. Ruch coraz większy, poranny szczyt chyba zbliża się wielkimi krokami. No i właśnie robi się tłoczno. A co by było, gdyby na przykład działo się tak jak na Kubie, bo tam podobno tamtejsze prawo nakazuje osobom, które kierują pojazdami należącymi do rządu i urzędów, zabieranie każdej napotkanej osoby, która chce się zabrać na tak zwanego stopa. Ciekawe, jakby to było u nas. Rzeczywiście mogłoby być ciekawie, czy ruch na drogach stałby się dzięki temu mniejszy. No, każda forma podwózki jest jak najbardziej mile widziana. Szczęśliwe i spokojnej podróży, jeśli właśnie ją odbywacie.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Twój silnik wymaga regeneracji? Problem z odpaleniem? Spadek mocy? Pobór oleju? Przyjedź do Grubmach Serwis na Krzemienną 9. Grubmach. Eksperci od silników w Częstochowie. Naprawa, regeneracja, wymiana. Szybko i profesjonalnie. Nowe i używane silniki, pełna diagnostyka i mechanika. Grubmach Serwis. Częstochowa, Krzemienna 9. Sprawdź na www.grubmach.pl. Grubmach Serwis. Drugie życie Twojego silnika.
4: Wejdź na wyższy poziom i spróbuj naprawdę świeżo palonej kawy. Olsema. Kawa z temperamentem. Tworzona w Częstochowie z pasji do dobrego smaku, charakteru i jakości bez kompromisów. Olsema to wyrazista, aromatyczna kawa o wyjątkowym charakterze. Dla tych, którzy od kawy oczekują czegoś więcej. Olsema.pl.
5: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie serie Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch.

0: oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Ale sztosy.
8: Ale co?
7: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Po reklamie.
10: Słuchasz Radia Jura.

0: Wtorkowy poranek z muzyką wybraną dla Ciebie, ale oczywiście mamy dla Was także najważniejsze wiadomości, te o każdej pełnej godzinie. Tak będzie właśnie już za kilka chwil, punktualnie o godzinie 7. Czy będzie coś o Pani Mai? Mam nadzieję, że w końcu uda jej się tak porządnie wyspać, bo wiemy, że o tym marzyła.
1: We wtorkowych wiadomościach o 7 będzie o dramatycznej sytuacji finansowej Filharmonii Częstochowskiej, o dwudniowych wyłączeniach wody na jednej z ulic w Kłobucku oraz o wielkim sukcesie częstochowskich lekkoatletów. Bądźcie z nami, Katarzyna Fica, słyszymy się za kilka chwil.
2: Reklama.
3: No, to jedziemy.
4: Tato, czy dziś ja prowadzę?
3: Jasne, w końcu to twój dzień.
4: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
5: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
6: Niskie ceny i świeże oferty

0: kilogram. Do tego zlady tradycyjne i schab wieprzowy bez kości. Jedynie 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.

0: Wiadomości od sklepu. Biedronka.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
2: Po reklamie.
3: W kalendarzach wtorek, 9 dzień czerwca, już 7, a my zapraszamy Was na wiadomości.
4: Katarzyna Fica, zapraszam. Filharmonia Częstochowska na poważnym finansowym zakręcie. Instytucji dramatycznie brakuje milionów złotych na podstawową działalność i godne pensje dla pracowników. To jedyna miejska placówka kultury pod Jasną Górą, która od 4 lat nie doczekała się zwiększenia dotacji z kasy miasta. Roczne wsparcie z magistratu wynosi niespełna 10 milionów złotych. Kolejne 3 miliony Filharmonia wypracowuje sama, a z budżetu województwa otrzymuje 2 miliony. To jednak wciąż za mało, by zbilansować budżet. Dodatkowe wsparcie na szczeblu wojewódzkim zabiega obecnie wiceprzewodniczący Sejmiku Śląskiego Stanisław Gmitruk.
5: Ta kwota jest mała, zdecydowanie za mała, jakby skutecznie dopełnić budżet Filharmonii na rok 2026. Są czynione starania, żeby tą kwotę zwiększyć, głównie na konkretne cele, na zakup instrumentów, na nagłośnienie, którego Filharmonia własnego nie ma, na inne cele. Ja wierzę, że ostatni wniosek, który został przez dyrekcję Filharmonii złożony, będzie skuteczny.
4: A o środki ze stolicy regionu, głównie na konieczną modernizację, mocno zabiega też Częstochowski Teatr imienia Adama Mickiewicza.
6: Twoje sprawy.
4: A teraz ważna informacja dla mieszkańców Kłobucka. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji informuje, że zarówno dzisiaj, jak i jutro mieszkańcy ulicy Czarnieckiego zostaną pozbawieni dostępu do bieżącej wody. Sucho w kranach będzie w godzinach od 9 rano do 17. Powodem odcięcia kurków jest konieczna modernizacja sieci wodociągowej. Wodociągowcy przepraszają za utrudnienia, apelują o zabezpieczenie zapasów wody na najbliższe godziny.
6: Radio Jura poleca.
4: Wielkie kolarskie emocje na Jurze wracają w nowej odsłonie. 20 czerwca wystartuje Jurajski Klasyk. To wyjątkowe wydarzenie w skali kraju, które oficjalnie łączy kolarstwo amatorskie z branżą nowych technologii, goszcząc jednocześnie drugie mistrzostwa Polski branży IT. Na zawodników czekają dystanse 40 oraz 80 kilometrów. O szczegółach i przygotowanych atrakcjach mówi jeden z głównych organizatorów, Antoni Chrząstowski.
7: J-Labs Go Cha Race to wyścig amatorski. My jako Jura Sport Events, jako marka, która organizuje te wyścigi, organizuje profesjonalne wyścigi kolarskie dla amatorów. Regulaminy naszych wydarzeń wręcz zabraniają startu zawodowcom, ponieważ to właśnie w nich są zapisy, że osoby posiadające licencję U23, Elita i tak dalej nie mogą startować w naszych wydarzeniach. Zatem do startu zapraszamy kolarzy amatorów, choć wiemy, że ci kolarze amatorzy czasem są bardzo blisko tych zawodowców sprzętem i swoim poziomem. Zapisy trwają.
6: Sport w Radiu Jura.
4: A na koniec jeszcze świetne wieści ze stadionów lekkoatletycznych. Zawodnicy CKS-u Budowlani zdominowali krajowe meetingi. Prawdziwym bohaterem został Michał Bator, który w biegu na 5 kilometrów pobił rekord życiowy i wywalczył oficjalną przepustkę do reprezentacji Polski. Powody do dumy mają też młodsi zawodnicy z kategorii U16, którzy wygrali drugą rundę drużynowych Mistrzostw Śląska. Przywieźli medale z ogólnopolskiego finału we Wrocławiu. W tym srebro zdobyła Julia Wróbel, a brąz Michał Kluźniak. No i to wszystko ode mnie. Sprawdźmy jeszcze, co o poranku dzieje się w kraju i na świecie.
8: Kapituła Orderu Orła Białego podjęła decyzję w sprawie ewentualnego odebrania odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu, informując o niej prezydenta Karola Nawrockiego.
9: Prezydent do tej pory nie poinformował, czy prezydent Ukrainy order straci, czy nie. Karol Nawrocki w odpowiednim czasie podejmie decyzję, tak napisał na Platformie X rzecznik głowy państwa Rafał Leśkiewicz.
8: Kapituła Orderu Orła Białego spotkała się wczoraj w prezydenckim ośrodku w Juracie. Jednym z punktów posiedzenia miało być odebranie ukraińskiemu przywódcy najwyższego polskiego odznaczenia państwowego.
9: Przypominamy, decyzja Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu elitarnej jednostce wojskowej Centrum Operacji Specjalnych Północ honorowego tytułu bohaterów ukraińskiej powstańczej armii. W konsekwencji Karol Nawrocki stwierdził, że prezydentowi Ukrainy order Orła Białego powinien zostać odebrany.
8: Michał Krasoń, Michale, gdzie w tej grze orderem jest premier?
0: Premier Donald Tusk stwierdził, że dotychczasowe działania dyplomatyczne nie przyniosły efektów, dlatego zaapelował do prezydentów Nawrockiego i Załańskiego o bezpośrednią rozmowę. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz jako wyjątkowo złą określił decyzję o nazwaniu jednostki wojskowej imieniem bohaterów UPA.
10: Nie można takich decyzji podejmować, bo one nie zostaną bez śladu i bez konsekwencji. Warto, żeby to wezwanie premiera Tuska zostało jak najszybciej zrealizowane.
0: Na propozycję Donalda Tuska odpowiedział szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta Marcin Przydacz. Zarzucił premierowi brak skuteczności.
8: Krótki odpoczynek i powrót do treningów. To plan Mai Chwalińskiej, finalistki French Open, która wczoraj wróciła do kraju.
9: Na lotnisku w Warszawie witała ją spora grupa fanów.
11: Nie spodziewałem się tego, no bo nie oszukujmy się. Miesiąc temu nikt Mai nie znał, ja też jej nie znałem. Gra była świetna, natomiast ten półfinał był chyba najbardziej emocjonujący, tak paradoksalnie. Ja na pewno będę wyrażał się w samych dobrych słowach.
9: Tyle kibice. W porannych faktach nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek. Czarku, Polka oswoiła się już z sukcesem?
12: Dzień dobry. Wydaje się, że tak, że jest po prostu gotowa na ten sukces. W Paryżu często jeszcze mówiła, że nie wie, co się dzieje wokół niej po kolejnych wygranych. Teraz sprawiała wrażenie świadomej tego, co osiągnęła i zarazem przekonanej, że w jej życiu teraz sporo się zmieni.
13: Będzie to na pewno dla mnie nowe doświadczenie i będę się musiała do tego zaadoptować, ale potraktuję to jako wyzwanie.
12: Przypomnę, że Maja wskoczyła na 21. miejsce w światowym rankingu spoza pierwszej setki.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
3: W Częstochowie początek dnia dość pogodny, a potem wzrastać będzie zachmurzenie. Po południu z tych chmur, które pojawią się nad naszymi głowami, zagrzmi i to momentami burze mogą być gwałtowne. Już teraz ostrzegają synoptycy. No i też deszczowo zacznie się robić. W kolejnych dniach przelotnie każdego dnia coś nam popada. Dzisiaj bardzo ciepło, 26 stopni w najcieplejszym momencie dnia, ale uwaga, jutro już tylko 17.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
8: Wtorkowy poranek, my już w komplecie, duecie. Ewelina Kroczek, dzień dobry.
3: Marek Moc, kłaniam się ponownie, no to gramy.
2: Muzyka wybrana dla ciebie.
6: Radio Jura.

0: wtorkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. U nas o tej porze czas na horoskop.
1: Zodiakalny byku, dziś najlepiej sprawdzą się konkretne działania i spokojne realizowanie planów. Wieczór sprzyja odpoczynkowi w gronie bliskich lub przy ulubionym zajęciu.
0: Teraz skorpion. Możesz usłyszeć wiadomość, która wywoła uśmiech i doda ci energii do działania. W kontaktach z innymi warto postawić na otwartość. Dzięki temu łatwiej osiągniesz porozumienie.
1: I jeszcze lew, słucha nas uważnie. To dobry dzień, by pokazać swoje pomysły i zawalczyć o uwagę otoczenia. Nie zapominaj jednak o chwili relaksu, bo nawet największe lwy potrzebują czasem odetchnąć.
2: Radio Jura.

0: to wtorkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: A dziś w kalendarzu świąt mamy coś absolutnie fantastycznego. Dzień Agugaga, czyli święto niezrozumiałych, ale jakże uroczych rozmów z naszymi bąbelkami.
0: Tak, ale to bardzo wpływowy język jest. Jednym gaga maluch może wynegocjować na przykład dodatkową godzinę zabawy.
1: Zgadza się. Jeszcze Marek, właściwie to moglibyśmy program w tym języku poprowadzić. Może mógłbyś spróbować zapowiedzieć, co dalej? Co, o czym powiemy?
0: No powiem ci, że nie zabrzmiałoby to wiarygodnie, także zostawmy ten język naszym najmłodszym.
1: A myślałam, że cię namówię.
2: Radio Jura.
3: Reklama. Myślisz o przyszłości? Zdobądź prestiżowy zawód medyczny. Kierunki: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, sekretarka i rejestratorka medyczna, technik sterylizacji medycznej. Nowość: asystent medyczny. Medyczne studium zawodowe. Brzezińska 6A. www.msz.chest.pl.
4: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
5: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
6: Pielęgnacja ogrodu to przyjemność, ale i ciężka praca.
7: W salonie Traktom doskonale to rozumiemy i wiemy, jak ważne jest profesjonalne wsparcie przy wyborze sprzętu ogrodniczego.
6: Traktom to ogromna oferta kosiarek, robotów koszących, sekatorów, podkaszarek, pilarek i innych narzędzi, a także ciągników rolniczych i osprzęców.
7: Sprzęt renomowanych marek: Husqvarna, Stiga, Alco, Cap Cadet, Solis.
6: Zapraszamy do największego w regionie salonu ze sprzętem ogrodniczym.
7: Traktom, Kolonia Poczesna, ulica 1 Maja 20 przy DK1.
6: Telefon 515-660-031.
8: To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału, gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi stanie się twoim drugim letnim domem. Taras. Urządź go po swojemu z salonem płytek CMW. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMW w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMW. Inspiruje do zmian.
9: To już koniec? Twój gruchot nie odpali? Zezłomuj go i pozbądź się problemu. Dzwoń do Autozłomu Motobajor 722 28 28 28. Złomowanie pojazdów i sprzedaż części z demontażu, transport pojazdów i pomoc drogowa. Autozłom Motobajor, Wancerzów, ulica Sadowa 71. Telefon 722 28 28 28. www.motobajor.pl.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej, a lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Poznaj MG S9. Nowego 7-miejscowego SUV-a o napędzie hybrydowym, który przejedzie aż 100 km na prądzie. Czeka na ciebie w należącym do grupy Frank Cars salonie MG FC Auto Częstochowa. Razem z pełną gamą modeli MG i nie tylko. Własny serwis, zakład blacharsko-lakierniczy oraz kompleksowa obsługa finansowa i ubezpieczeniowa w jednym miejscu. Odwiedź MG FC Auto Częstochowa przy ulicy Żółkiewskiego 18. Twoje nowe MG jest bliżej niż myślisz.
8: Po reklamie.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
13: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa Główna 56.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa Krótka 26.
0: Nawet 26 stopni mają pokazać termometry w Częstochowie. To będzie najcieplejszy dzień tego tygodnia, bo jutro już tylko 17. A to wszystko za sprawą frontu, który nadciąga do nas z południowego zachodu. Przyniesie nam do tego deszcz i burze. Tak ma być dzisiejszego popołudnia. No i od jutra, jak mówiłem, chłodniej. Także przelotne opady deszczu będą się nam pojawiały w każdym kolejnym dniu.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
16: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
17: Słuchasz Radia Jura.

0: to wtorkowy poranek z muzyką wybraną dla Ciebie.
1: Plotki i ploteczki zwykle serwujemy Wam po 9, ale dziś nie mogłam się powstrzymać. Moją uwagę przykuł nagłówek. Tak wygląda Jennifer Lopez po przebudzeniu.
0: A skoro my i część naszych słuchaczy też dopiero walczy ze śladami poranka,
1: to z czystej ciekawości sprawdziliśmy, jak wygląda 56-letnia J.Lo zaraz po wstaniu z łóżka. No i patrz, Marek, jesteśmy w szoku. Patrz, cera gładka. Mm. Popatrz tutaj na to zdjęcie. Rozświetlona, praktycznie bez zmarszczek. Mm-hmm. Powiem więcej, ja takiego efektu nie osiągnęłam. Ja takiego efektu nie osiągam nawet po 2 godzinach makijażu.
0: No to dobrze, to jaki jest sekret, ja się pytam.
1: Jennifer twierdzi, że pomaga jej krem z własnej linii kosmetycznej. Taki krem cud poranka chyba. Nie wiem.
0: No to boję się zobaczyć, jak wygląda Jennifer po nieprzespanej nocy.
1: Pewnie nadal lepiej niż ja po urlopie.

0: Reklama. Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
1: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej by Versal.
0: O!
1: Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się w tym właściwym. Częstochowa Parkitka, Okulickiego 84.
0: www.furnipol.pl.
2: Masz coś do ukrycia? Masz coś do ukrycia?
3: Ukryj to z nami! Skrytka.org.pl. Najtańsze magazyny samoobsługowe w Częstochowie. Już od 179 zł miesięcznie. Skrytki o różnych rozmiarach. Szczelne i suche. Dostęp i monitoring non-stop. Ubezpieczenie i doskonała lokalizacja. Częstochowa, ulica Warszawska 107. Skrytka.org.pl.
2: Bo w Częstochowie każdy ma coś do ukrycia.
4: Poznaj Ulina Park, nowe miejsce na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Dawny kamieniołom zamienił się tu w niezwykły park aktywnej przygody dla całych rodzin i szkolnych wycieczek. Park linowy, tyrolka, symulator 5D, basen i wodny, plac zabaw, motylarnia, labirynt skalny, ciuchcia, multimedialne fontanny i wiele innych atrakcji. Odpocznij wśród natury i przeżyj dzień pełen emocji w wyjątkowym miejscu, zaledwie 100 km od Częstochowy. Ulina Park, natura, zabawa i przygoda w jednym miejscu. www.ulinapark.pl.
5: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
6: Czy nie myślałeś, żeby obniżyć koszty eksploatacji swojego samochodu?
7: Załóż instalację gazową marki Stag do swojego samochodu, ale nie rób tego byle gdzie. Autogaz Simex. Autoryzowany serwis Stag zrobi to najlepiej.
8: Dysponujemy najnowszą technologią do prawie wszystkich silników z bezpośrednim wtryskiem. Autogaz Simex. Kolonia Poczesna, Bankowa 19A. Od ponad 20 lat jesteśmy po to, żeby robić dobrą robotę. Telefon 34 327 65 04.
9: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
10: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
9: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną

0: Inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
1: Awansuj międzynarodowo, studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
0: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
1: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
0: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
2: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
3: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
2: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
3: No, no.
4: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
5: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Po reklamie.
7: Słuchasz Radia Jura.

0: 9 dzień czerwca w kalendarzu. To może dziś sprawdzimy, jakie przysłowie?
1: O, chyba się spełni. W czerwcu pełnia sprowadza burzę, ostatnia kwadra zaś deszcze duże.
0: Czy synoptycy to potwierdzą? Sprawdzimy tuż po wiadomościach, a te za chwilę. Zapraszamy.
2: W wiadomościach Radia Jura o gwałtownym załamaniu pogody będą ostrzeżenia IMGW. A poza tym o oblężeniu częstochowskiego magistratu przez wnioski o warunki zabudowy i o nadchodzącej sobocie paszportowej. Katarzyna Fica, zapraszam na 8.
3: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazją w Społem. Sokołów gulasz angielski 290 gramów i golonka wieprzowa 300 gramów 4,99 zł za sztukę. Koral, lody, kostka śnieżna 180 ml. Wybrane rodzaje przy zakupie dwóch sztuk. Cena 2,49 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta.
4: Zespół Szkół imienia Szymborskiej w roku jubileuszu stulecia ZDZ zapewnia naukę atrakcyjnych zawodów, dzięki którym znajdziesz dobrą pracę. Wybierz technikum, liceum ogólnokształcące, liceum mundurowe i klasy OPW, czyli oddziały przygotowania wojskowego. Teraz nowość. Klasa mundurowa OPM. Straż Graniczna, Policja. Więcej na www.szkołyczęstochowa.zdz.pl. Nasze centrum kształcenia ma również szeroką ofertę kursów i szkoleń dla dorosłych. Częstochowskie Szkoły ZDZ imienia Szymborskiej. Jagiellońska 141.
5: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Krotoski Częstochowa przy ulicy Makuszyńskiego 70/72. Szczegóły u partnerów marki.
6: Wejdź na wyższy poziom i spróbuj naprawdę świeżo palonej kawy. Olsema. Kawa z temperamentem. Tworzona w Częstochowie z pasji do dobrego smaku, charakteru i jakości bez kompromisów. Olsema to wyrazista, aromatyczna kawa o wyjątkowym charakterze. Dla tych, którzy od kawy oczekują czegoś więcej. Olsema.pl.
7: Antrax, sklep AGD i RTV zaprasza do zakupów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy niepodważalnymi ekspertami na lokalnym rynku. Nasi doradcy przy pysznej kawie pomogą wybrać idealne rozwiązania dla Twoich potrzeb. Raty 0%, a do tego transport, wniesienie i podłączenie. To nasza oferta dla Ciebie. Antrax AGD RTV. Częstochowa, ulica Bukajska 66. Zadzwoń 34 361 93 93. Antrax. Stawiamy na jakość.
8: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, Ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
9: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Częstochowie robi dni otwarte.
10: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
9: Mają tam liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
10: Kiedy to?
9: Już 10 czerwca. Częstochowa, Żwirki i Wigury, 6/14.
10: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
9: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
11: Co masz?
12: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
11: Chips Lays? Dzięki.
12: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
11: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
13: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
12: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
14: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
3: Po reklamie.
1: Na zegarach już godzina 8, a u nas o poranku czas na kolejne wiadomości.
2: Katarzyna Ficam, zapraszam. Zaczynamy od prawdziwego oblężenia w częstochowskim magistracie. Mieszkańcy i inwestorzy masowo ruszyli po warunki zabudowy, a urzędnicy dwoją się i troją, by nadążyć z papierami. Wszystko przez zbliżający się plan ogólny miasta, który ma wejść w życie już tego lata. Każdy chce zdążyć przed nowymi przepisami. Efekt? Tylko do końca maja do urzędu wpłynęło ponad 1000 wniosków, podczas gdy decyzji wydano niewiele ponad 460. O szczegółach i budowlanym natłoku spraw mówi Marcin Breczko z Biura Prasowego Magistratu.
15: Już od ubiegłego roku odnotowujemy bardzo duży wzrost liczby wniosków o warunki zabudowy. To jest związane z perspektywą wejścia w życie planu ogólnego miasta Częstochowy. Plan ogólny zastąpi dotychczasowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta. Plan ogólny określi, jak nazwa sugeruje, ogólne zasady zagospodarowania miasta. Wskaże obszary uzupełniania zabudowy. Poza tymi obszarami uzyskanie warunków zabudowy nie będzie możliwe.
2: Urzędnicy apelują o cierpliwość. Przypominają, że cała procedura jest niezwykle czasochłonna, a z podobnymi problemami mierzą się teraz samorządy w całym kraju.
7: Twoje sprawy.
2: Wakacje zbliżają się wielkimi krokami, warto więc sprawdzić dokumenty tożsamości. Jeśli wasz paszport traci ważność, najbliższa sobota, 13 czerwca, będzie tak zwaną sobotą paszportową. Tego dnia od 9 do 14 wnioski złożycie i gotowe dokumenty odbierzecie w delegaturze w Częstochowie, a także w Katowicach i Bielsku-Białej. Obsługa będzie możliwa wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty przez internetowy system rezerwacji. Opłatę uiścicie kartą na miejscu.
7: O tym się mówi w regionie.
2: Miejskie przedszkole numer 38 w Częstochowie zostało laureatem konkursu Eko Przedszkolak. Dzięki dofinansowaniu w wysokości 50 tysięcy złotych przy placówce powstanie mini ogród botaniczny 4 pory roku, gdzie maluchy będą uczyć się poprzez bezpośredni kontakt z naturą. Z kolei Częstochowska Fundacja Refing bierze na celownik Nasze Szafy i przypomina o dawaniu drugiego życia niepotrzebnym ubraniom. Odpady odzieżowe należy segregować, a te w dobrym stanie przekazywać do sklepów charytatywnych.
16: W tych sklepach sprzedajemy rzeczy, które otrzymaliśmy od naszych darczyńców, czyli ludzie przynoszą do nas czyste, nadające się do ponownego użycia rzeczy i my je wyceniamy i przekazujemy, można je w atrakcyjnych cenach nabyć i dzięki temu zmniejszyć trochę swój ślad środowiskowy, właśnie wybierając rzeczy z drugiej ręki. To nie tylko ubrania, to też rzeczy do domu, książki, zabawki, w zasadzie wszystko z wyjątkiem używanej bielizny i przedmiotów gabarytowych. Wszystko, co oczywiście czyste i w dobrym stanie.
2: O szczegółach mówiła prezes Fundacji Refing Małgorzata Terero-Rozmus. Na koniec ważna informacja dla kierowców podróżujących A1. Trzeba bezwzględnie ściągnąć nogę z gazu. W rejonie Częstochowy Zabrze, a także w stronę Piotrkowa Trybunalskiego właśnie ruszają zupełnie nowe odcinkowe pomiary prędkości. O tym, gdzie dokładnie stanęły żółte kamery i jak będą rejestrować wykroczenia, szczegółowo opowie Mariusz Osyra. Zapraszam na ten raport już za godzinę w serwisie o 9. Teraz Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski. Sprawdźmy, co dzieje się w kraju i na świecie.
17: Podejrzany o zabójstwo polskiego żołnierza Mateusza Sitka ukrywa się na Białorusi, dowiedział się nieoficjalnie Krzysztof Zasada. Chodzi o mężczyznę, który przed 2 laty przy płocie granicznym w okolicach miejscowości Dubicze Cerkiewne na Podlasiu śmiertelnie ranił wojskowego.
18: Sierżant Mateusz Sitek próbował uniemożliwić migrantom wdarcie się do Polski od strony Białorusi. To śledztwo od początku objęte było tajemnicą.
19: Jak usłyszałem, wymagało tego dobro postępowania. Wyjaśnianie sprawy poza prokuraturą okręgową w Warszawie zaangażowało się wiele służb. Aby były efekty tego współdziałania, zdecydowano, że na zewnątrz nie powinny wyciekać żadne informacje.
17: No więc właśnie, a propos efektów, co wiemy w tej chwili?
19: Okazuje się, że śledczy już od kilkunastu miesięcy znają tożsamość mężczyzny, który miał śmiertelnie ranić młodego żołnierza. To obywatel jednego z krajów północnej Afryki. Już w lipcu sporządzono postanowienie o przedstawieniu mu zarzutów. Sąd zastosował areszt, rozpoczęły się poszukiwania listem gończym, a także europejskim nakazem aresztowania. Prowadzący śledztwo ustalili też, że sprawca przebywa na Białorusi. W grudniu do Mińska wysłano wniosek o aresztowanie podejrzanego i wydanie go Polsce. Do tej pory białoruskie władze nie zareagowały na ten wniosek. W związku z brakiem reakcji w maju śledztwo zostało zawieszone.
17: Synoptycy o poranku ostrzegają przed burzami, zagrzmi w 13 województwach.
18: Alerty drugiego stopnia obowiązują dla Małopolski oraz części województwa śląskiego. Zaczną obowiązywać od 13, aktualne mają być do 23.
17: Burzą towarzyszył będzie silny wiatr w porywach do 75 km na godzinę i intensywny deszcz. W centralnej i południowo-wschodniej Polsce obowiązują natomiast ostrzeżenia przed upałami.
18: W Łódzkiem, Świętokrzyskiem czy na Lubelszczyźnie termometry mogą pokazać nawet do 30 stopni.
17: Polska i Niemcy chcą ogłosić konkurs, w którym do zdobycia będzie 60 tysięcy darmowych biletów na tygodniowe podróże koleją po obu krajach.
18: Projekt skierowany jest do osób przed 27 rokiem życia. Nasz reporter Stanisław Pawłowski sprawdzał, co o tym bilecie przyjaźni myślą młodzi w Gdańsku.
20: Podróże czasami są drogie, więc fajnie. Czemu nie?
21: A Niemcy to w ogóle jest ciekawy kierunek?
20: No ja nigdy nie byłam, więc w sumie nie wiem. Wolałabym może inne, ale zawsze coś.
21: Znaczy za darmo zawsze warto. Na pewno jest tam kilka miejsc do zobaczenia. Na przykład Hamburg jest bardzo ładny, Berlin jest fajny. Może do zagłębia rury Europy.
20: Wydaje mi się, że jakby koszt podróży jest zawsze jednym z tych mniejszych, bo jednak trzeba się gdzieś zatrzymać, więc potem i tak będą te same problemy.
22: Uważam, że super. Fajna oferta dla studentów, którzy może nie mają tyle pieniędzy, ile by chcieli mieć na ten moment, a mogą sobie skorzystać i podróżować.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl, ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
1: Nawet 26 stopni mają pokazać termometry w Częstochowie. To będzie najcieplejszy dzień tego tygodnia, bo jutro już tylko 17. A to wszystko za sprawą frontu, który nadciąga do nas z południowego zachodu. Przyniesie nam do tego deszcz i burze. Tak ma być dzisiejszego popołudnia. No i od jutra, jak mówiłem, chłodniej. Także przelotne opady deszczu będą się nam pojawiały w każdym kolejnym dniu.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl, ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
0: Rozpoczynamy kolejną wspólną godzinę i pozdrawiamy tych, którzy słuchają nas w trasie. Szerokiej drogi wam życzymy.
1: No i oczywiście pięknie wam do tej podróży zagramy.
0: Ewelina Kroczek
1: i Marek Moc.
0: Zapraszamy.

0: Tak, wam pięknie gramy we wtorkowy poranek.
1: Pewnie wielu z naszych słuchaczy słucha nas właśnie teraz w drodze do pracy albo w trasie. Szerokości życzymy.
0: A dojazdy, jak wiemy, potrafią zabrać sporo czasu.
1: Oj tak, sprawdziliśmy. Średnio każdy z nas przeznacza około godziny dziennie w dni robocze na dojazd do pracy. To w skali roku dodaje nam ponad 200 godzin, wyobrażasz sobie?
0: No i pewnie teraz myślicie, co można by zrobić w 200 godzin?
1: No właśnie, 200 godzin. 8,5 dnia, jak mały urlopik w samochodzie. No i co można zrobić? No co? Przemyśleć swoje życie. My polecamy nasze radio. Za chwilę wracamy do muzyki, wybranej dla ciebie.

0: wtorkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: A dziś w kalendarzu mamy święto absolutnej legendy, Dzień Kaczora Donalda.
0: Czyli bohatera, który potrafi się zdenerwować szybciej niż każdy rodzic, kiedy bąbelki rozrabiają.
1: Kiedy mówią agugugu i nie chcą spać. Kaczor Donald zadebiutował właśnie w 1934 roku w filmie animowanym. No i od tej pory stał się sławny, a ten jego charakterystyczny, niewyraźny głos. No trudne do naśladowania. Potrafiłbyś powiedzieć coś jak Kaczor Donald? Potrafiłbyś,
0: kiedyś
1: Marek?
0: Kiedyś potrafiłem, ale tu nie będę teraz ryzykował, żeby nie wzbudzić jakichś niepotrzebnych emocji.
1: Może nie wzbudziłbyś, ale byś na pewno obudził.
0: No to
1: jakbyś
0: tak.
1: Jakbyś tak troszkę popróbował. A ciekawostka numer dwa. Donald ma nawet własną gwiazdę w hollywoodzkiej Alei Gwiazd.
0: No cóż, działa na wyobraźnię. Działa. Bądź jak Kaczor Donald.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
3: Reklama. Myślisz o przyszłości? Zdobądź prestiżowy zawód medyczny. Kierunki: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, sekretarka i rejestratorka medyczna, technik sterylizacji medycznej. Nowość: asystent medyczny, medyczne studium zawodowe. Brzezińska 6A, www.msz.czest.pl.
4: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
5: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Częstochowie robi dni otwarte.
6: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
5: Mają tam liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
6: Kiedy to?
5: Już 10 czerwca. Częstochowa, Żwirki i Wigury, 6/14.
6: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
5: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
7: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
8: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
7: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto oszczędnościowe na start, 9. edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
9: Poznaj MGS9, nowego 7-miejscowego SUV-a o napędzie hybrydowym, który przejedzie aż 100 km na prądzie. Czeka na ciebie w należącym do grupy Frank Cars salonie MGFC Auto Częstochowa. Razem z pełną gamą modeli MG i nie tylko. Własny serwis, zakład blacharsko-lakierniczy oraz kompleksowa obsługa finansowa i ubezpieczeniowa w jednym miejscu. Odwiedź MGFC Auto Częstochowa przy ulicy Żółkiewskiego 18. Twoje nowe MG jest bliżej niż myślisz.
10: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
11: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magdat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
12: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
3: Po reklamie.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
14: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa Krótka 26.
0: Ciśnienie w Częstochowie w tej chwili dość stabilne na poziomie 1015 hektopaskali, ale biometr w ciągu dnia będzie nam się niestety pogarszał z powodu wysokiej temperatury. Przypomnę, na termometrach w najcieplejszym momencie dnia 26 stopni. Do tego nadchodzi front, który przyniesie burzę, no i też pojawić się może dość silny i porwisty wiatr, jak to przy takiej okazji bywa. Kapryśna aura od jutra i niestety też chłodniej, w środę 17 stopni.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
16: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
17: Słuchasz Radia Jura.

0: Wtorkowy poranek, a my w tej godzinie z kalendarzem w dłoni, który dziś pęka w szwach, bo jeszcze mamy Dzień Przyjaciela. Ho, ho, ho.
1: No, musimy to wreszcie głośno powiedzieć. Przyjaźń męska jest prostsza. Jeden SMS, piątek, tu się spotkamy, 19:00, i po sprawie temat zamknięty.
0: No, trochę tak. No, my kobiety potrafimy przez 3 tygodnie analizować jednego SMS-a, łożyć plan działania na 5 lat w przód. No tak jest, nie ukrywam.
1: No właśnie, a facet pyta kumpla, co tam u ciebie? Słyszy, no nic. No i dla nas to jest wyczerpująca odpowiedź.
0: Nie, czasem nie rozumiem. Pomilczycie sobie przez te 2 godziny przy aucie i uznacie to za głęboką rozmowę. No tak właśnie tak macie.
1: Tak, tak bez zbędnych przepisów. Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Radio Jura. Reklama. Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Krotowski Częstochowa przy ulicy Makuszyńskiego 70/72. Szczegóły u partnerów marki.
3: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
4: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
3: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
4: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
3: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
4: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
3: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej. Masz coś do ukrycia? Masz coś do ukrycia? Ukryj to z nami! Skrytka.org.pl. Najtańsze magazyny samoobsługowe w Częstochowie. Już od 179 zł miesięcznie. Skrytki o różnych rozmiarach. Szczelne i suche. Dostęp i monitoring non-stop. Ubezpieczenie i doskonała lokalizacja. Częstochowa, ulica Warszawska 107. Skrytka.org.pl. Bo w Częstochowie każdy ma coś do ukrycia.
5: Marian, jesteśmy tu już 30 minut i nikt się nami nie interesuje. Jedźmy stąd.
6: Kochani, ale musimy zrobić tę łazienkę.
5: To może jedźmy do Cyrprojekt. Anka mówiła, że mają tam świetną obsługę. Doradzą nam płytki i wyposażenie, a do tego zrobią nam piękny projekt.
6: Tak, jeszcze powiedz, że gratis.
5: Jasne, a jak się poczujesz zmęczony ogromnym wyborem, który mają do zaoferowania?

0: To ci nawet kawkę zrobią.
1: No to co my tu jeszcze robimy? Grażyna, zbierajmy się do nich.
0: Salon Łazienek Cer Projekt, ulica Równoległa 68, Salon Fachowiec.
1: www.cermyślnikprojekt.pl.
2: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.
3: Promed Optyk Szczerbiscy. Najlepsze marki w jednym miejscu. Okulary stały się modne. Wstąp do nas, a znajdziemy coś wyjątkowego specjalnie dla ciebie.
4: Promed Optyk. Troszymy się o twoje oczy.
5: Już dziś w KFC czeka na ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
6: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
7: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chips Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: Po reklamie.
12: Słuchasz Radia Jura.

0: 9 dzień czerwca w kalendarzu sprawdzamy, co wydarzyło się tego dnia, lata temu.
1: No i przypominamy, że w 1934 roku mieliśmy premierę pierwszego filmu animowanego z Kaczorem Donaldem.
0: W 1993 premiera filmu Science Fiction Jurassic Park w reżyserii Stevena Spielberga. Pamiętamy te dinozaury? Oj, tak,
1: tak jest. No to pozostańmy w klimacie filmowym. Rok 1997 wyemitowano ostatni odcinek serialu komediowego Świat według Bandych.
0: Było zabawnie. A teraz sprawdzimy, co dzieje się wokół nas. Aktualne, bieżące informacje już za chwilę.
2: W wiadomościach o 9:00 nowe fakty w sprawie zabójstwa polskiego żołnierza i podejrzanym, który ukrywa się na Białorusi. Poza tym o odcinkowych pomiarach prędkości na jedynce, o oficjalnym otwarciu sezonu kąpielowego w Częstochowie oraz o kolejnym wzmocnieniu siatkarskiego Norwida. Katarzyna Fica, to wszystko u nas już za moment.
3: Reklama. Kameralny klimat.
4: Nauka.
3: Kultura.
4: Turystyka i sport. Katolickie tradycyjne wychowanie.
5: Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Szkoła z internatem. Ulica Biskupa Kubiny 15.
6: Moja szkoła!
5: Kształcąc, wychowujemy.
7: To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału, gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi stanie się Twoim drugim letnim domem. Teraz urządź go po swojemu z salonem płytek CMB. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMB w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMB inspiruje do zmian.
8: Antrax, sklep AGD i RTV zaprasza do zakupów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy niepodważalnymi ekspertami na lokalnym rynku. Nasi doradcy przy pysznej kawie pomogą wybrać idealne rozwiązania dla Twoich potrzeb. Raty 0%, a do tego transport, wniesienie i podłączenie. To nasza oferta dla Ciebie. Antrax AGD RTV. Częstochowa ulica Bukajska 66. Zadzwoń 34 361 93 93. Antrax. Stawiamy na jakość.
9: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
10: Wejdź na wyższy poziom i spróbuj naprawdę świeżo palonej kawy. Olsema. Kawa z temperamentem. Tworzona w Częstochowie z pasji do dobrego smaku, charakteru i jakości bez kompromisów. Olsema to wyrazista, aromatyczna kawa o wyjątkowym charakterze. Dla tych, którzy od kawy oczekują czegoś więcej. Olsema.pl.
11: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
12: Czy można powtórzyć pytanie?
11: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
12: Tak.
11: Brawo!
13: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Jedziemy?
16: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
17: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
18: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Po reklamie.
1: Dziś wtorek, to 9 dzień czerwca, 9 na zegarach. Czas więc na wiadomości.
2: Katarzyna Fica zaprasza. Kierowcy podróżujący autostradą A1 muszą ściągnąć nogę z gazu. W rejonie Częstochowy, Zabrze, a także w stronę Piotrkowa Trybunalskiego ruszają nowe odcinkowe pomiary prędkości. Mariusz Osyra, nieprzydatne dane dla zmotoryzowanych.
19: Główny Inspektorat Transportu Drogowego kończy właśnie montaż urządzeń, które mają zacząć działać już od 30 czerwca. To oznacza poprawę bezpieczeństwa, ale też koniec piracenia na autostradzie dla wielu kierowców. Największe zmiany czekają nas na trasie między Częstochową a Piotrkowem, gdzie pod stałym nadzorem znajdzie się niemal nieprzerwany, blisko 60-kilometrowy odcinek drogi. System wyliczy naszą średnią prędkość również między węzłami Częstochowa Południe i Woźniki oraz Zabrze Północ i Zabrze Zachód. Kamery są już w trakcie montażu, dlatego na czas prac drogowych warto przygotować się na lokalne zwężenia jezdni, potem już tylko na płynną jazdę, ale z przepisowym 140 km na godzinę bądź mniej w miejscach z ograniczeniami prędkości.
2: Dodajmy, że na północ od Częstochowy uruchomienie odcinkowego pomiaru prędkości na łódzkim odcinku A1 ma nastąpić do 30 czerwca.
20: O tym się mówi w Częstochowie.
2: 9 czerwca w kalendarzu sprawdzamy, co dzisiaj dzieje się w Częstochowie. Właśnie teraz od 9 w Szkole Podstawowej nr 11 imienia Marii Dąbrowskiej rozpoczyna się międzynarodowy konkurs pod hasłem Tańce i pląsy na patriotyczną nutę. Z kolei pół godziny temu w Zespole Szkół Specjalnych nr 28 rozpoczęło się uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród w konkursie fotograficznym. Tajemnicze miejsca, czyli znane i nieznane zakątki naszego regionu.
20: Wiadomości Radia Jura.
2: Sezon kąpielowy w Częstochowie został oficjalnie otwarty. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zainaugurował już letnie atrakcje w Parku Wypoczynkowym Lisiniec, gdzie popularne kąpielisko czeka na mieszkańców codziennie od 10 do 20. To jednak nie koniec dobrych wiadomości. Wraz z końcem roku szkolnego swoje bramy otworzy także letnia pływalnia pod gołym niebem. O szczegółach dyrektor MOSiR-u Tomasz Łuszcz.
21: Obiekty, na których można wskoczyć do wody, te letnie obiekty, będą funkcjonować w okresie, kiedy trwać będzie na terenie gminy miasta Częstochowy tak zwany sezon kąpielowy. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta w tym roku to okres od 4 czerwca do 31 sierpnia. Uznaliśmy, że to będzie dobry dzień na rozpoczęcie sezonu kąpielowego w Parku Wypoczynkowym Lisiniec. Długi świąteczny weekend. Natomiast pływalnia letnia przy ulicy Dekabrystów ruszy nieco później, bo 20 czerwca, bliżej końca roku szkolnego.
2: Liczymy tylko na dobrą pogodę.
20: Sport w Radiu Jura.
2: Na koniec jeszcze siatkówka. Norwid Częstochowa nie zwalnia tempa, kontynuuje budowę mocnego składu na nowy sezon Plus Ligi. Nowym zawodnikiem częstochowskiego zespołu został Mats Kajety Jensen. To mierzący aż 209 cm wzrostu, atakujący reprezentacji Danii. 27-letni siatkarz w ostatnich latach występował na parkietach włoskiej Serii A, a miniony sezon spędził w portugalskim Sportingu, grając w Lidze Mistrzów. Co ciekawe, częstochowscy kibice mieli już okazję oglądać Duńczyka na żywo podczas memoriału Janusza Sikorskiego. Zdobył 17 punktów przeciwko Norwidowi. I to tyle z naszego regionu. Czas na wiadomości z kraju i ze świata. Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
22: Białoruś nie reaguje na polskie wnioski o zatrzymanie i wydanie obywatela jednego z krajów Afryki Północnej, który ma odpowiedzieć za zabójstwo polskiego żołnierza na granicy.
23: Podejrzany o śmiertelne ranienie sierżanta Mateusza Sitka ukrywa się na Białorusi. 2 lata temu polski żołnierz został zaatakowany w okolicach miejscowości Dubicze-Cerkiewne na Podlasiu, gdy próbował uniemożliwić grupie migrantów wdarcie się do Polski.
22: Krzysztof Zasada zajmuje się tą sprawą. Krzysztofie, jak w tej sprawie wyglądają aktualne kontakty polskiej prokuratury z Białorusią? Rusinami.
24: Po ustaleniu, że podejrzany znajduje się na Białorusi, śledczy na początku grudnia wysłali do Mińska wniosek o zatrzymanie i przekazanie do Polski tego mężczyzny. Minęło już ponad pół roku, a białoruskie władze milczą. Nie ma żadnej reakcji. To sprawiło, że prokuratura w maju tego roku zawiesiła postępowanie. A okazuje się, że jest ono na bardzo zaawansowanym etapie. W wyniku współpracy prokuratorów i wielu służb nie tylko ustalono tożsamość podejrzanego, ale udało się potwierdzić, gdzie przebywa. W tym śledztwie przesłuchano w Polsce i poza granicami ponad 140 osób. To pozwoliło na wydanie jeszcze w lipcu zeszłego roku postanowienia o postawieniu zarzutów podejrzanemu. Jest też ścigany listem gończym oraz europejskim nakazem aresztowania.
23: Papież Leon XIV z politycznym orędziem w hiszpańskim parlamencie.
22: Mówił tam o pogłębiającej się polaryzacji, lekceważeniu praw człowieka, w tym praw imigrantów i przedkładaniu siły nad dyplomację.
25: Broń
22: może wymusić tymczasową ciszę, ale nigdy nie zbuduje prawdziwego i trwałego pokoju.
0: Obradera.
23: Po tym wystąpieniu Leon XIV w nuncjaturze apostolskiej w Madrycie spotkał się z 6 ofiarami wykorzystywania seksualnego ze strony duchowieństwa.
22: Dziś papież z Madrytu udaje się do Barcelony na tamtejszym stadionie olimpijskim. Wieczorem spotka się z kilkudziesięcioma tysiącami wiernych na czuwaniu modlitewnym. Jutro z kolei Leon XIV poświęcić ma nowo ukończoną wieżę Chrystusa w Bazylice Sagrada Familia.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl, ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
1: Ciśnienie w Częstochowie w tej chwili dość stabilne na poziomie 1015 hektopaskali, ale biometr w ciągu dnia będzie nam się niestety pogarszał z powodu wysokiej temperatury. Przypomnę, na termometrach w najcieplejszym momencie dnia 26 stopni. Do tego nadchodzi front, który przyniesie burzę, no i też pojawić się może dość silny i porwisty wiatr, jak to przy takiej okazji bywa. Kapryśna aura od jutra i niestety też chłodniej, w środę 17 stopni.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl, ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
6: I rozpoczynamy kolejną wspólną godzinę, a za kilka chwil będziemy zapraszać Was na kawę i plotki w ramach krótkiej przerwy w pracy.
1: Nadstawcie ucha, zapraszamy.
6: Ewelina Kroczek
1: i Marek Mąc.
20: Radio Jura.

0: Mamy wtorkowy poranek, muzyka wybrana dla ciebie, no i kawa z ploteczką.
1: Jessica Ziółek to była partnerka piłkarza Arkadiusza Milika. Ostatnio w mediach społecznościowych pochwaliła się radosną nowiną.
0: No co tam się wydarzyło?
1: Jessica i jej obecny partner, piłkarz Miłosz Mleczko, zorganizowali tak zwany gender reveal. No, to impreza, podczas której przyszli rodzice ujawniają płeć dziecka. Często w bardzo, bardzo widowiskowy sposób.
0: Balony, konfetti, kolorowy dym, rozumiem.
1: Tak, blisko jesteś. Tym razem obyło się bez fajerwerków. Główną rolę zagrał tort. Po jego przekrojeniu ukazało się niebieskie wnętrze, co oznacza, że para spodziewa się syna. Gdyby krem był na przykład truskawkowy albo smaku malinowym, taki różowy troszkę, to pewnie byłby to znak, że urodzi się dziewczynka. Tutaj proszę bardzo.
0: Kiedyś wystarczył telefon do rodziny, a dziś potrzeba wielkiego scenariusza wydarzenia. No to trzymamy kciuki, żeby się wszystko udało.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
5: Szukasz adrenaliny na dwóch albo czterech kołach? Odwiedź Traktom w Przybyszowie koło Radomska. W ofercie quady, motocykle i crossy renomowanych marek. CF Moto, Ghost, Barton, Kayo, MRF i Hysun. Pojemności od 50 do 1000 cm sześciennych. Idealne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Zaczynasz przygodę, szukasz mocnych wrażeń? Zadzwoń. 513 306 810. Traktom. Napędzamy Twoją pasję. Przybyszów 15 koło Radomska.
6: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
7: Poznaj Ulina Park, nowe miejsce na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Dawny kamieniołom zamienił się tu w niezwykły park aktywnej przygody dla całych rodzin i szkolnych wycieczek. Park linowy, tyrolka, symulator 5D, basen i wodny, plac zabaw, motylarnia, labirynt skalny, ciuchcia, multimedialne fontanny i wiele innych atrakcji. Odpocznij wśród natury i przeżyj dzień pełen emocji w wyjątkowym miejscu, zaledwie 100 km od Częstochowy. Ulina Park, natura, zabawa i przygoda w jednym miejscu. www.ulinapark.pl.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej, a lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Poznaj MG S9. Nowego 7-miejscowego SUV-a o napędzie hybrydowym, który przejedzie aż 100 km na prądzie. Czeka na Ciebie w należącym do grupy Frank Cars salonie MG FC Auto Częstochowa. Razem z pełną gamą modeli MG i nie tylko. Własny serwis, zakład blacharsko-lakierniczy oraz kompleksowa obsługa finansowa i ubezpieczeniowa w jednym miejscu. Odwiedź MG FC Auto Częstochowa przy ulicy Żółkiewskiego 18. Twoje nowe MG jest bliżej niż myślisz.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Jeżyny 125 gramów, cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Co masz?
13: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
12: Chipsy Lays? Dzięki.
13: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
12: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
13: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
14: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
3: po reklamie.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
16: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, krótka 26.
17: Uwaga na gwałtowne załamanie pogody. Nad Śląsk nadciągają burze. Synoptycy z IMGW wydali alerty dla całego województwa. Od godziny 13 możliwe są intensywne opady, grad i wiatr osiągający do 75 km na godzinę. W rejonie Częstochowy i Kłobucka obowiązuje pierwszy stopień ostrzeżenia. Groźniej będzie na południu i w centrum województwa. Tam prognozowane są opady deszczu do 45 litrów wody na metr kwadratowy. Lokalnie burze mogą utrzymywać się do godziny 23.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
16: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, krótka 26.
2: Słuchasz Radia Jura.

0: Mamy wtorkowy poranek, u nas muzyka wybrana dla ciebie.
1: Na rynku można kupić koszulki piłkarskie z nazwiskami sławnych piłkarzy. To nic nowego, czasem chłopcy noszą takie na przykład z napisem Ronaldo. Kojarzysz bardzo, nie?
0: Oczywiście, to tak, dla niektórych to marzenie.
1: Masz taką w szafie?
0: Nie.
1: No, dobra, nie będę wnikać. Ale uwaga, to teraz będzie można sobie nabyć limitowaną koszulkę z napisem Leon XIV.
0: Przepraszam, od kiedy papież gra tak w piłkę oficjalnie?
1: No nie gra, no nie wiem, może gra, ale tak oficjalnie nie gra. Wystarczyło, że papież wyraził sympatię do klubu z Hiszpanii, a Real Madryt zrobił z tego produkt kolekcjonerski.
0: Aha, czyli wiara, futbol i marketing w jednym.
1: No trochę tak. Koszulka trafiła do oficjalnego sklepu klubu, kosztuje 195 euro, limitowana edycja, więc kto pierwszy ten?
0: Lżejszy o 195 euro.

0: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Sokołów gulasz angielski 290 gramów i golonka wieprzowa 300 gramów 4,99 zł za sztukę. Koral, lody, kostka śnieżna 180 ml. Wybrane rodzaje przy zakupie dwóch sztuk. Cena 2,49 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta.
1: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
2: Antrax, sklep AGD i RTV zaprasza do zakupów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy niepodważalnymi ekspertami na lokalnym rynku. Nasi doradcy przy pysznej kawie pomogą wybrać idealne rozwiązania dla Twoich potrzeb. Raty 0%, a do tego transport, wniesienie i podłączenie. To nasza oferta dla Ciebie. Antrax AGD RTV, Częstochowa ulica Bukajska 66. Zadzwoń 34 361 93 93. Antrax. Stawiamy na jakość.
3: Wejdź na wyższy poziom i spróbuj naprawdę świeżo palonej kawy. Olsema. Kawa z temperamentem. Tworzona w Częstochowie z pasji do dobrego smaku, charakteru i jakości bez kompromisów. Olsema to wyrazista, aromatyczna kawa o wyjątkowym charakterze. Dla tych, którzy od kawy oczekują czegoś więcej. Olsema.pl.
4: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na Audi.pl.
5: Znowu lecicie?
6: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
5: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
7: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
10: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
11: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
12: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolni swój czas.
0: Po reklamie.
13: Słuchasz Radia Jura. Daleko.

0: 109 dzień czerwca, to wtorek, jeszcze z kalendarzem w ręku. Wspominaliśmy, że dziś jest wiele powodów do świętowania, a żeby niczego nie pominąć, trzeba powiedzieć, że dziś mamy także...
1: Dzień trójkąta koralowego.
0: I nie chodzi o kolorowy trójkąt, który wydaje dźwięki, chodzi o jeden z najbogatszych pod względem różnorodności biologicznej obszarów morskich na świecie i o ochronę tego miejsca właśnie.
2: W wiadomościach o 10:00 nasze pieniądze. Do Sejmu trafi projekt ustawy regulujący płatności systemem BLIK. Poza tym o bezwzględnym oszustwie internetowym w gminie Łazy i nowym placu zabaw na Wrzosowiaku. Bądźcie z nami, Katarzyna Ficam. Do usłyszenia.
3: Reklama. To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału, gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi stanie się Twoim drugim letnim domem. Teraz urządź go po swojemu z salonem płytek CMB. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMB w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMB inspiruje do zmian.
4: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Krotowski Częstochowa przy ulicy Makuszyńskiego 70/72. Szczegóły u partnerów marki.
5: Twój silnik wymaga regeneracji? Problem z odpaleniem? Spadek mocy? Pobór oleju? Przyjedź do Grubmach Serwis na Krzemienną 9. Grubmach. Eksperci od silników w Częstochowie. Naprawa, regeneracja, wymiana. Szybko i profesjonalnie. Nowe i używane silniki, pełna diagnostyka i mechanika. Grubmach Serwis. Częstochowa, Krzemienna 9. Sprawdź na www.grubmach.pl. Grubmach Serwis. Drugie życie Twojego silnika.
6: Słyszałeś? Cosinus Young 15 plus w Częstochowie robi dni otwarte.
7: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
6: Mają tam liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
7: Kiedy to?
6: Już 10 czerwca. Częstochowa, Żwirki i Wigury 6/14.
7: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
6: Cosinus Young 15 plus. Tu nauka łączy się z pasją.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
12: Kaufland jest!
13: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki opakowanie 500 gramów 9,99. Tak, polskie truskawki opakowanie 500 gramów 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
15: Po reklamie.
1: Na zegarach już godzina 10:00, we wtorkowy poranek. Czas na kolejną porcję wiadomości.
2: Katarzyna Fica, zapraszam. Słońce ustępuje miejsca groźnej pogodzie. Synoptycy ostrzegają przed załamaniem aury w naszym regionie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty dla całego województwa. Od 13 nadciągną burze z gradem i porywistym wiatrem. W regionie częstochowskim i kłobuckim obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia z mniejszymi opadami. Jeszcze mocniej popada na południu i w centrum województwa. Tam obowiązuje drugi stopień. Niebezpiecznie zrobi się m.in. w powiecie myszkowskim i zawierciańskim. Burzowa pogoda utrzyma się lokalnie nawet do godziny 23. Słuchajcie Radia Jura, będziemy Was informować na bieżąco.
14: O tym się mówi w regionie.
2: Policjanci z Zawiercia ostrzegają przed nową i niezwykle bezwzględną metodą internetowych złodziei. Ofiarą takiego procederu padła 35-letnia mieszkanka gminy Łazy, która straciła prawie 5 tysięcy złotych po tym, jak na popularnym portalu ogłoszeniowym wystawiła do sprzedaży swoje auto. Jak wyglądał cały mechanizm manipulacji? O tym Małgorzata Kmieciak.
15: Policja podała nam szczegóły. Kobieta skorzystała z aplikacji jednego z portali oferujących sprzedaż i kupno pojazdów. Dostała wiadomość o konieczności weryfikacji tożsamości. Kliknęła w link i trafiła na fałszywą stronę banku. Chwilę później zadzwonił mężczyzna podający się za pracownika tej placówki. Polecił jej zalogować się do aplikacji i wygenerować kod płatności mobilnej. 35-latka wykonała instrukcję i potwierdziła transakcję. Wtedy z konta zniknęło prawie 5 tysięcy złotych, a rozmówca natychmiast się rozłączył. Sprawą zajmują się policjanci z Zawiercia, które podkreślają, że to kolejny przykład, jak łatwo paść ofiarą oszustów.
14: Wiadomości Radia Jura.
2: I wracamy do Częstochowy. Na Wrzosowiaku rusza drugi etap inwestycji rekreacyjnej. Centrum Usług Komunalnych zaczyna pracę przy skwerze przy ulicy Bohaterów Katynia, gdzie w ciągu 3 miesięcy powstanie nowoczesny plac zabaw i siłownia terenowa. Dorośli skorzystają m.in. ze stepera z biegaczem, orbitreka czy wioślarza. Dla najmłodszych zaplanowano piramidę linową, ślisk ze stali nierdzewnej, tunel linowy, huśtawki, bujaki i trampoliny. Będzie też popularne bocianie gniazdo. Pojawi się bezpieczna nawierzchnia z gumowych mat, ławki, kosze i żywopłot. Koszt drugiego etapu inwestycji to blisko 500 000 zł.
14: Radio Jura poleca.
2: Na koniec wracamy do sportowych zapowiedzi, bo wielkie kolarskie emocje na Jurze powracają w nowej odsłonie. 20 czerwca wystartuje Jurajski Klasyk. To wydarzenie wyjątkowe w skali kraju, które oficjalnie łączy kolarstwo amatorskie z branżą nowych technologii, goszcząc jednocześnie drugie mistrzostwa polskiej branży IT.
16: Jest to bardzo duża liczba uczestników jak na wyścig kolarski, więc czas się zapisywać. jurasportevents.pl albo wszystkie social media. Wychodzimy z założenia, że właśnie tym amatorom chcemy dać najwyższy standard bezpieczeństwa, najwyższy standard organizacji i chcemy, żeby poczuli się, jakby jechali swoje Tour de France, tylko że na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej w Małopolsce. Naszym założeniem jest właśnie to, żeby dostarczyć tym amatorom poczucia startu w zawodach najwyższej rangi. Właśnie osiągamy ten efekt przez to, że koło tego amatora na podjeździe jedzie motor, jest transmisja na żywo, jak na wyścigach zawodowych.
2: O przygotowaniach mówił jeden z organizatorów, Antoni Chrząstowski. I to wszystkie informacje teraz ode mnie. Na kolejne wiadomości zapraszam punktualnie o 11. Sprawdźmy jeszcze, co dzieje się w kraju i na świecie. Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
17: Jest bardzo mało prawdopodobne, by Białoruś wydała Polsce mężczyznę podejrzanego o śmiertelne ranienie na granicy sierżanta Mateusza Sitka. Usłyszał od osób znających kulisy śledztwa Krzysztof Zasada.
18: Jak ujawniliśmy dziś w faktach, prokuratura od kilkunastu miesięcy zna tożsamość napastnika. Wie, że przebywa na Białorusi. Zwróciła się do władz w Mińsku o zatrzymanie cudzoziemca i wydanie go Polsce.
17: Białoruś wnioski ignoruje.
19: Według moich rozmówców, gdyby ten mężczyzna, obywatel jednego z państw Afryki Północnej, trafił do Polski, podczas przesłuchania pytany byłby m.in. o to, w jaki sposób dostał się na Białoruś. Kolejną sprawą byłyby pytania o to, jak znalazł się na polskim pograniczu. To mogłoby potwierdzić mechanizmy działania reżimu Łukaszenki, który wywołał kryzys migracyjny w naszej części Europy. Mogłoby to też potwierdzić rolę, jaką w tworzeniu presji migracyjnej odgrywają białoruskie służby i pogranicznicy. To nie jest na rękę władzom w Mińsku. Świadczy też o tym całkowity brak reakcji na polski wniosek wysłany na początku grudnia zeszłego roku.
17: Przypominamy, sierżant Mateusz Sitek zmarł 2 lata temu, kilka dni przed śmiercią został ciężko zraniony na granicy polsko-białoruskiej w okolicach wsi Dubicze-Cerkiewne. Sprawca próbował nielegalnie przedostać się do Polski.
15: Do Sejmu trafi projekt ustawy regulujący płatności systemem BLIK.
17: Jak dowiedział się Kacper Wróblewski, proponowane przepisy mają usprawnić system tak, by użytkownicy nie stracili swoich pieniędzy.
15: Kacprze, wyjaśnij nam proszę, jak to ma wyglądać w praktyce.
20: Chodzi o wyeliminowanie przypadków, kiedy to wysyłamy przelew tak zwanym BLIK-iem na numer, który nie jest już aktywny. Na przykład nasz znajomy zmienił operatora sieci komórkowej, a my przesłaliśmy pieniądze na jego poprzedni numer, który nie jest już powiązany z jego kontem bankowym. A jest wiele takich przypadków, podkreślając podkreśla autor ustawy, wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka.
0: Co roku jest kilkaset przypadków, które docierają do Blika, ale będzie pewnie dużo więcej takich, o których nikt nie wie, o których po prostu nikt nie mówi.
20: Dzięki przepisom banki będą automatycznie otrzymywać informacje o rezygnacji z danego numeru telefonu, a co za tym idzie, wyłączać go z płatności Blikiem. Poselski projekt ustawy w tej sprawie trafi do Sejmu najpóźniej w przyszłym tygodniu.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
2: Jeśli planujecie spacer, warto za sobą zabrać parasol, bo sielanka za oknem nie potrwa długo. Aktualnie w Częstochowie jest jeszcze słonecznie, ale uwaga, to tylko cisza przed burzą. Synoptycy MGW wydali oficjalne ostrzeżenia dla naszego regionu. Ciemne, deszczowe chmury mogą nadciągnąć nad miasto lada moment. Przyniosą ze sobą nie tylko ulewny deszcz, ale również silny, porywisty wiatr. Mimo tej groźnej aury cały czas będzie ciepło, a wręcz parno. Termometry w Częstochowie wskazują teraz 22 stopnie, a w najcieplejszym momencie dnia słupki rtęci podskoczą nawet do 26.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
24: W tej godzinie zajrzymy na boiska i do biblioteki.
1: No proszę, proszę. Zapraszamy, robi się ciekawie.
24: Dla każdego coś miłego. Ewelina Kroczek
1: i Marek Moc.
24: Bądźcie z nami.
25: Radio Jura.

0: To wtorkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Ostatnio głównie skupialiśmy się na tenisie, a tymczasem Mistrzostwa Świata w piłce nożnej zbliżają się wielkimi krokami, a naukowcy już policzyli wszystko za piłkarzy, już wszystko jasne jest.
0: O, czyli Mistrza Świata mamy przed pierwszym gwizdkiem, tak?
1: No trochę tak, bo w symulacjach największe szanse mają Hiszpania, Anglia, Francja i Niemcy.
0: Czyli klasyczna europejska wielka czwórka w roli faworytów.
1: A przypomnijmy, że turniej startuje już w czwartek, rozgrywany będzie w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, w Meksyku, więc część meczów wypadnie wieczorem i w nocy naszego czasu.
0: Tak, będziemy wyspani, bo naszych na mundialu nie ma.

0: Reklama. Myślisz o przyszłości? Zdobądź prestiżowy zawód medyczny. Kierunki: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, sekretarka i rejestratorka medyczna, technik sterylizacji medycznej. Nowość: asystent medyczny. Medyczne studium zawodowe. Brzezińska 6A. www.msz.chest.pl.
1: Zepsuta lodówka? Stary telewizor? Chcesz szybko pozbyć się elektrośmieci? Skontaktuj się z firmą Bofi. Zadzwoń 661-700-800, a my odbierzemy i zutylizujemy zużyty sprzęt AGD RTV. Przyjeżdżamy do osób prywatnych, małych i dużych firm. Zadbaj o środowisko z firmą Bofi. Odbiór i utylizacja elektroodpadów. 661-700-800. www.bofiagd.pl.
2: To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału, gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi stanie się Twoim drugim letnim domem. Taras. Urządź go po swojemu z salonem płytek CMW. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMW w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMW. Inspiruje do zmian.
3: Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
4: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej by Versal.
3: O!
4: Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się w tym właściwym. Częstochowa Parkitka, Okulickiego 84.
3: www.furnipol.pl.
5: Masz coś do ukrycia? Masz coś do ukrycia?
6: Ukryj to z nami! Skrytka.org.pl. Najtańsze magazyny samoobsługowe w Częstochowie. Już od 179 zł miesięcznie. Skrytki o różnych rozmiarach. Szczelne i suche. Dostęp i monitoring non-stop. Ubezpieczenie i doskonała lokalizacja. Częstochowa, ulica Warszawska 107. Skrytka.org.pl.
5: Bo w Częstochowie każdy ma coś do ukrycia.
6: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
3: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
6: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
3: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
6: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
3: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
6: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
7: Promet Optyk Szczerbiński. O okularach i badaniu wzroku wiemy wszystko. Optyką zajmujemy się od ponad 30 lat. Kształciliśmy się w tym zakresie, a teraz pracujemy dla Was.
8: Promet Optyk. Troszymy się o Twoje oczy.
9: 18,47,12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
10: To ja też chcę.
9: 24,30.
11: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie serie Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Po reklamie.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
16: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, krótka 26.
18: Przed nami gwałtowna zmiana aury w Częstochowie. Kto może, niech łapie dzisiejsze słońce. Na termometrach zobaczymy dzisiaj wręcz wakacyjne wartości. W najcieplejszym momencie dnia słupki rtęci podskoczą nawet do 26. Jeśli jednak nie przepadacie za takimi temperaturami, no to jest też dobra wiadomość. Od jutra głęboki oddech i wyraźna ulga. Odpoczniemy od upałów. Termometry w kolejnych dniach wskażą od 16 do 18 stopni. No i taka chłodniejsza aura według synoptyków zostanie z nami przynajmniej przez najbliższy tydzień. Czeka nas klasyczna pogoda. Woda w kratkę, czyli na zmianę. Trochę słońca i przelotny deszcz.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
16: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, krótka 26.
10: Słuchasz Radia Jura.

0: To wtorkowy poranek. Warto przypomnieć, że to także Dzień Pracowników Archiwów i Bibliotek, więc trochę się przygotowaliśmy w tym temacie i mamy najnowsze dane z Biblioteki Narodowej.
1: O, czyli co? Nasi Polacy rodacy wrócili do czytania?
0: Co najmniej jedną książkę w ubiegłym roku przeczytało 41% Polaków. Co ty na to?
1: Czyli nadal jest nadzieja dla miłośników papieru.
0: Jest, jest. No i co ciekawe, biblioteki znów zyskują na popularności i nie chodzi tylko o wypożyczanie książek. Lubimy tam przebywać, jak się okazuje, bo tam można fajne rzeczy robić. Na przykład co? Zagrać w planszówki można, posłuchać audiobooka.
1: Ho, wypić kawkę, zjeść śniadanko, trochę się zdrzemnąć. No to rzeczywiście szerokim frontem do klienta. Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Radio Jura. Reklama.
3: Kameralny klimat.
4: Nauka.
3: Kultura.
4: Turystyka i sport. Katolickie, tradycyjne wychowanie.
5: Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Szkoła z internatem. Ulica Biskupa Kubiny 15.
6: Moja szkoła!
5: Kształcąc, wychowujemy.
7: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
8: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
9: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
8: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
9: No, no.
10: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
11: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
12: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
13: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
14: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Kabanosy Exclusive Tarczyński w promocji 2 plus 1 za grosz. 4,53 za opakowanie przy zakupie 3. Oferta ważna do 10 czerwca. Cena przed obniżką 6,79.
15: Słyszałeś? Cosinus Young 15 plus w Częstochowie robi dni otwarte.
16: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
15: Mają tam liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
16: Kiedy to?
15: Już 10 czerwca. Częstochowa, Żwirki i Wigury 6 przez 14.
16: A na cosinusyoung.pl rekrutacja.

0: Łączy się z pasją.
1: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
2: Citroën. Po reklamie.
3: Słuchasz Radia Jura.

0: czerwca mamy wtorek. Kto dziś świętuje, o tej porze sprawdzamy.
1: 63 lata kończy Johnny Depp. Marek, to już tyle czasu minęło.
2: Co? No normalnie, no. Czas płynie.
0: Jak dla mnie wiecznie młody chłopak jest. 45 lat kończy Natalie Portman, także Mirosław Klozak, czyli były rekordzista świata pod względem liczby bramek zdobytych na Mistrzostwach Świata, świętuje.
2: I jeszcze jedno ważne święto, Dzień Księgowego, czyli dzień ludzi, którzy potrafią sprawić, że nawet największy bałagan w papierach i liczby nagle zaczynają się zgadzać.
0: Wszystko się zgadza. Najlepsze życzenia dla Was, moi drodzy. Wszystkiego najlepszego. A już teraz zapraszamy Was na wiadomości.
3: Dlaczego Polska może nie dostać pełnego zwrotu z Brukseli za broń dla Ukrainy? Posłuchajcie o 11. A poza tym o mrożącym krew w żyłach, napadzie z nożem i wzięciu zakładnika w Częstochowie Katarzyna Fica. Szczegóły już za moment.
4: Reklama. Szukasz stabilnej i dobrze płatnej pracy w Radomsku? Contrain rekrutuje do nowoczesnego centrum dystrybucyjnego. Oferujemy umowę o pracę, premie, benefity i możliwość zdobycia uprawnień UDT. Aplikuj już dziś na contrain.pl lub zadzwoń 785 069 814. Praca w Contrain 785 069 814.
5: Zespół Szkół imienia Szymborskiej w roku jubileuszu stulecia ZDZ zapewnia naukę atrakcyjnych zawodów, dzięki którym znajdziesz dobrą pracę. Wybierz technikum, liceum ogólnokształcące, liceum mundurowe i klasy OPW, czyli oddziały przygotowania wojskowego. Teraz nowość. Klasa mundurowa OPM, Straż Graniczna, Policja. Więcej na www.szkołyczęstochowa.zdz.pl. Nasze centrum kształcenia ma również szeroką ofertę kursów i szkoleń dla dorosłych. Częstochowskie Szkoły ZDZ imienia Szymborskiej. Jagiellońska 141.
6: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na Ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.
7: Wejdź na wyższy poziom i spróbuj naprawdę świeżo palonej kawy. Olsema. Kawa z temperamentem. Tworzona w Częstochowie z pasji do dobrego smaku, charakteru i jakości bez kompromisów. Olsema to wyrazista, aromatyczna kawa o wyjątkowym charakterze. Dla tych, którzy od kawy oczekują czegoś więcej. Olsema.pl.
8: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
3: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
4: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
7: Po reklamie.
8: Minęła już godzina 11, jest wtorek, to 9 dzień czerwca. Czas na wiadomości.
9: Katarzyna Fica, zapraszam. Zamaskowany napastnik z nożem w ręku steroryzował obsługę i klientów jednego ze sklepów spożywczych w Częstochowie. Jako zakładnika wziął przypadkowego mężczyznę. Te pilne informacje przynosi do studia Mariusz Osyra.
10: Wszystko rozegrało się w jednym ze sklepów przy ulicy Szymanowskiego w Częstochowie. Mężczyzna z maską karnawałową na twarzy wszedł do środka, wyciągnął nóż i natychmiast zaatakował. Agresor przyłożył ostrze do gardła przypadkowego klienta i jako zakładnika wykorzystał go do zastraszenia ekspedientki. Bandyta zażądał gotówki. Kiedy usłyszał, że w kasie nie ma takich pieniędzy, zabrał z półki 4 butelki alkoholu i uciekł. Szybko ruszyła policyjna obława. Kluczowe okazały się nagrania z monitoringu. Kryminalni namierzyli sprawcę. Okazał się nim 31-letni mieszkaniec Częstochowy, który został szybko zatrzymany, gdy przechodził obok jednego z bloków przy ulicy Nowowiejskiego. Usłyszał już prokuratorski zarzut rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia i wzięcia zakładnika. Najbliższe miesiące spędzi w areszcie. Ostatecznie za kratami może posiedzieć nawet 20 lat.
9: Dziękuję za te informacje. Do tematu będziemy wracać. A tymczasem Filharmonia Częstochowska znalazła się na poważnym finansowym zakręcie.
11: Zawsze reagujemy na Wasze sygnały.
9: Instytucji brakuje milionów złotych na podstawową działalność, przez co ledwo wystarcza na pensje dla pracowników. To jedyna miejska placówka kultury, która od 4 lat nie doczekała się zwiększenia dotacji z kasy miasta. Roczne wsparcie z magistratu wynosi niespełna 10 milionów złotych. O dodatkowe środki na szczeblu wojewódzkim zabiega obecnie wiceprzewodniczący Sejmiku Śląskiego Stanisław Gmitruk.
12: Trochę powiem subiektywnie, jak widzę, jakie środki finansowe dostają inne jednostki kultury w województwie śląskim, to jest ta dysproporcja zbyt duża, wręcz rażąca. Wierzę, że będzie Filharmonia Częstochowska imienia Bronisława Hubermana doceniona i środki finansowe będą.
9: O podobne wsparcie ze stolicy regionu, głównie na konieczną modernizację budynku, mocno stara się również Częstochowski Teatr imienia Mickiewicza.
11: Wiadomości Radia Jura.
9: A teraz bierzemy pod lupę wiosenne wietrzenie szaf, które znalazło się na celowniku ekologów. Podczas sezonowych porządków mnóstwo ubrań ląduje bezpośrednio w koszach na śmieci. Częstochowska Fundacja Refing przypomina, że odpady odzieżowe należy bezwzględnie segregować, te w dobrym stanie przekazywać do sklepów charytatywnych. To realny sposób na zmniejszenie śladu węglowego. Do odpowiedzialnych postaw apeluje prezes fundacji Małgorzata Terero-Rozmus.
13: Osoby mieszkające blisko zaglądają regularnie, ale cały czas pojawiają się osoby, które dowiedziały się o naszym sklepie po raz pierwszy. Chcą oddać rzeczy i pytają, na jakich zasadach można to zrobić, albo przychodzą, bo ktoś im ten sklep polecił. Tradycja czystego konsumpcjonizmu przyszła do nas i ona jest przez nas bojkotowana. Uważamy, że nie należy kupować pochopnie tylko dlatego, że coś ma obniżoną cenę, że trzeba robić przemyślane zakupy.
9: Fundacja, która działa w Częstochowie od 2019 roku, stawia sobie za cel dalszą walkę z plastikową plagą oraz globalną edukację ekologiczną. I to wszystko teraz ode mnie na kolejne wiadomości Radia Jura. Zapraszam punktualnie o 12. Sprawdźmy jeszcze, co dzieje się w kraju i na świecie. O tym Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
0: Polska może nie otrzymać z Brukseli pełnego zwrotu za broń przekazaną Ukrainie. Chodzi o 2 miliardy złotych z unijnego funduszu pokojowego.
7: Funduszu opiewającego na ponad 6,5 miliarda euro. O pieniądze wielokrotnie upominała się Polska, jednak blokował je ówczesny premier Węgier, Viktor Orbán.
0: Katarzyna Szymańska-Borgino, nasza korespondentka w Brukseli. Kasiu, nowy szef węgierskiego rządu, Peter Magyar, odblokował fundusz. Dlaczego więc Polska może nie dostać pełnej kwoty?
14: 6 miliardów euro odblokowane przez Węgry to za mało, by pokryć unijne zobowiązania wobec wszystkich krajów, które przekazywały Ukrainie broń. Zobowiązania te wynoszą łącznie ponad 13 miliardów euro. Ponadto szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas przedstawiła własny plan wykorzystania tych środków. Przyznała, że suma ta była pierwotnie przeznaczona na zwroty dla państw, w tym dla Polski, jednak zaproponowała kompromis ze względu na potrzeby Ukrainy. Jej plan zakłada, że pieniądze te zostaną podzielone na 3 różne cele. Część zostanie zwrócona krajom za dostarczaną Ukrainie broń, część pójdzie na sfinansowanie nowych wspólnych zamówień na potrzeby sił zbrojnych Ukrainy, a reszta na utrzymanie misji szkoleniowej wojsk ukraińskich.
7: Ani śladu jak na razie po koniu, który zaginął w Krakowie.
0: Koń należący do ułanów ze szwadronu imienia Józefa Piłsudskiego w sobotę spłoszył się podczas jazdy w terenie.
15: Jechali kusem, na szczęście nie jechali galopem. No i koń się potknął, wyłożył się razem z ułanem. Ułan spada, koń poszedł do przodu w kierunku hałdy żużlowej tu w Pleszowie. No i do tej pory nie ma go. Szukali go we dwójkę, zgłosili mi, że nie ma, zgłosili na policję też. No i szukamy go cały czas. Wczoraj nawet dronem, do tej pory nie znaleźliśmy. Ten koń po prostu ma na sobie siodło kawaleryjskie o głowie. No i to dziwne, bo przeważnie konie mają to do siebie, że nawet jak jeździec spadnie, to wracają.
0: To rotmistrz Henryk Bogański, dowódca krakowskiego szwadronu ułanów imienia Józefa Piłsudskiego.
7: Amaretto, pieszczotliwie nazywany też amarantem, ma 12 lat.
0: Ułani apelują o pomoc. Każdy, kto zauważa amaranta, proszony jest o kontakt ze Strażą Miejską albo z samym szwadronem.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
9: Całkiem możliwe, że przed nami bardzo niespokojne popołudnie. Synoptycy ostrzegają, groźne chmury burzowe nadciągają nad cały nasz region. Niebezpiecznie zrobi się od Częstochowy przez Myszków, Poraj, Lubliniec aż po Kłobuck. Ciemne chmury zbierą się na niebie w najbliższych godzinach. Obowiązują oficjalne ostrzeżenia przed burzami, którym będzie towarzyszył ulewny deszcz oraz bardzo silny, porywisty wiatr. Zanim jednak zacznie grzmieć, mamy uderzenie gorąca. Temperatura w regionie cały czas rośnie. Zatrzyma się dzisiaj w okolicach 26 kreski. Będzie więc bardzo parno i duszno. Z kolei jutro czeka nas całkowita zmiana aury. Słońce schowa się za chmurami, będzie ponuro i znacznie chłodniej. W Częstochowie i okolicznych powiatach termometry pokażą maksymalnie 17 stopni.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
19: To już wtorkowe przedpołudnie, Marek, daj się namówić na ten język Agugaka, no.
8: Nie dam
19: powiemy
8: się,
19: krótko.
8: Absolutnie, nie.
19: No powiemy krótko, pożegnamy się.
8: Proszę.
19: Krótko. Ewelina Kraczek, Agu.
8: Marek Moc, coś tam, dziękujemy za dzisiaj.
19: Ale ty jesteś, no. Do usłyszenia, do jutra, pa!
20: Radio Jura.

0: Rádio Jura.
1: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Sokołów gulasz angielski 290 gramów i golonka wieprzowa 300 gramów 4,99 zł za sztukę. Koral, lody, kostka śnieżna 180 ml. Wybrane rodzaje przy zakupie dwóch sztuk cena 2,49 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta.
2: Promed Optyk Szczerbiejscy. Centrum okularów progresywnych. Oferujemy wyjątkową usługę. U nas przed zakupem możesz przymierzyć próbne okulary progresywne o Twoich mocach.
3: Promed Optyk. Troszymy się o Twoje oczy.
4: Poznaj MG S9. Nowego 7-miejscowego SUV-a o napędzie hybrydowym, który przejedzie aż 100 km na prądzie. Czeka na Ciebie w należącym do grupy Frank Cars salonie MG FC Auto Częstochowa. Razem z pełną gamą modeli MG i nie tylko. Własny serwis, zakład blacharsko-lakierniczy oraz kompleksowa obsługa finansowa i ubezpieczeniowa w jednym miejscu. Odwiedź MG FC Auto Częstochowa przy ulicy Żółkiewskiego 18. Twoje nowe MG jest bliżej niż myślisz.
5: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
6: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
7: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając cię do Żabki.
8: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
1: Po reklamie.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
10: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa Główna 56.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa Krótka 26.
12: Dziś czeka nas prawdziwy miks pogodowy. Z jednej strony wysokie temperatury, z drugiej duże ryzyko dynamicznych zjawisk. Słupki rtęci w Częstochowie powędrują dzisiaj wysoko, aż do 26 kreski. Przejaśnienia mogą jednak szybko ustąpić miejsca burzom, dlatego warto mieć pod ręką parasol i śledzić niebo. Od jutra czeka nas wyraźny spadek temperatury. Słońce nieco odpuści, termometry wskażą od 16 do maksymalnie 18 stopni. Co ciekawe, taka chłodniejsza i bardziej stonowana aura ma z nami zostać na dłużej. Synoptycy prognozują podobne wartości na najbliższy weekend. Na pocieszenie dla wszystkich uczniów jest jednak ważna informacja. Pogoda może na chwilę zwolnić, ale kalendarz nie zwalnia. Do oficjalnego zakończenia roku szkolnego już tylko 17 dni.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
10: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa Krótka 26.
0: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
3: Słyszałeś? Cosinus Young 15 plus w Częstochowie robi dni otwarte.
4: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
3: Mają tam liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
4: Kiedy to?
3: Już 10 czerwca. Częstochowa, Żwirki i Wigury 6x14.
4: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
3: Cosinus Young 15 plus. Tu nauka łączy się z pasją.
5: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.

0: Taniej od sklepu. Biedronka.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
9: Jak tak, to Allegro.
10: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Po reklamie.
13: Słuchasz Radia Jura.

0: Ile można zarobić na diecie z Brukseli? W wiadomościach prześwietlimy oświadczenia eurodeputowanych. Poza tym, częstochowski magistrat, urzędnicy są zasypani wnioskami o warunki zabudowy. Bądźcie z nami, Katarzyna Fica. Szczegóły już o 12.
1: Reklama.
2: Poznaj Ulina Park, nowe miejsce na jurze krakowsko-częstochowskiej. Dawny kamieniołom zamienił się tu w niezwykły park aktywnej przygody dla całych rodzin i szkolnych wycieczek. Park linowy, tyrolka, symulator 5D, basen i wodny, plac zabaw, motylarnia, labirynt skalny, ciuchcia, multimedialne, fontanny i wiele innych atrakcji. Odpocznij wśród natury i przeżyj dzień pełen emocji w wyjątkowym miejscu, zaledwie 100 km od Częstochowy. Ulina Park, natura, zabawa i przygoda w jednym miejscu. www.ulinapark.pl.
3: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie Bakal, jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99, a produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Szukasz stabilnej i dobrze płatnej pracy w Radomsku? Contrain rekrutuje do nowoczesnego centrum dystrybucyjnego. Oferujemy umowę o pracę, premie, benefity i możliwość zdobycia uprawnień UDT. Aplikuj już dziś na contrain.pl lub zadzwoń 785 069 814. Praca w Contrain. 785 069 814.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
5: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź się ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
7: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suple

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
3: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dalmayer Pro Domo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Po reklamie.
5: Wtorek, 9 dzień czerwca, wybiło południe, czas na wiadomości.
6: Katarzyna Fica, zapraszam. Zaczynam od bardzo ważnego ostrzeżenia dla kierowców. PKP przygotowuje się do kolejnych etapów remontów przejazdów kolejowo-drogowych na terenie Częstochowy. Wymusi to ich całkowite czasowe zamknięcie, dlatego już teraz warto zaplanować alternatywne trasy. Pierwsze utrudnienia ruszą już jutro, 10 czerwca, potrwają do 16 czerwca. W tym czasie drogowcy zamkną przejazdy na ulicy Cmentarnej oraz na ulicy Karłowicza. Kolejne techniczne cięcia czekają nas od 17 do 24 czerwca. Na ulicy Morsztyna.
1: Twoje sprawy.
6: W częstochowskim magistracie prawdziwe oblężenie. Mieszkańcy i inwestorzy masowo ruszyli po warunki zabudowy. Urzędnicy dwoją się i troją, by nadążyć z wydawaniem dokumentów. Wszystko przez zbliżający się plan ogólny miasta, który ma wejść w życie już tego lata. Każdy chce zdążyć przed nowymi przepisami. O skali tego budowlanego boomu mówi Marcin Breczko z Biura Prasowego Urzędu Miasta.
7: Ludzie masowo składają teraz wnioski, gdyż te złożone do dnia wejścia w życie planu ogólnego są rozpatrywane zgodnie z dotychczasowymi przepisami. Dla porównania, w całym 2025 roku wniosków było 1718, a w poprzednich latach grubo poniżej 1000 rocznie, więc ta różnica jest ogromna. Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej naszego urzędu informuje, że w sytuacji takiego nawału wniosków niezbędne jest wydłużanie terminów wydawania decyzji.
6: A do końca maja wpłynęło ponad 1000 wniosków. Urzędnicy wydali na razie 460 decyzji. Magistrat apeluje do mieszkańców o cierpliwość.
1: Wiadomości Radia Jura.
6: Dokładnie teraz o godzinie 12 w sali widowiskowej Muzeum Monet i Medali Świętego Jana Pawła II przy ulicy Jagiellońskiej rozpoczynają się wielkie uroczystości. Szkoła podstawowa nr 25 imienia Stanisława Staszica świętuje wyjątkowy jubileusz stulecia swojego istnienia. Wszystkim pedagogom, absolwentom i uczniom składamy gratulacje. Z kolei mieszkańcy Biskupic oraz Nowych Biskupic muszą przygotować się na dzisiejsze braki w dostawie wody. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji prowadzi pilne prace konserwacyjne. Do godziny 16 kranówka nie poleci m.in. przy ulicach Olsztyńskiej, Chorońskiej, Szkolnej, Kościelnej oraz Zrębskiej.
1: www.radiojura.pl.
6: A na koniec dobre informacje. Sezon kąpielowy w Częstochowie został oficjalnie otwarty. MOSiR zainaugurował już letnie atrakcje w parku wypoczynkowym Lisiniec. Kąpielisko czeka codziennie od 10 do 20. Co ważne, wraz z pierwszym wakacyjnym dzwonkiem ruszy też letnia pływalnia przy ulicy Dekabrystów. O szczegółach mówi dyrektor MOSiR-u Tomasz Łuszcz.
8: Z praktyki wiemy, że jednak kiedy dzieci i młodzież chodzą jeszcze do szkół, to ta frekwencja na obiekcie jest niska, a przecież równolegle w tym czasie funkcjonują jeszcze dwie nasze kryte pływalnie, czyli pływalnia kryta Przelej Niepodległości, pływalnia kryta Sienkiewicz Częstowa i oczywiście Park Wodny Częstowa przy ulicy Dekabrystów. Także tych, którzy chcieliby popływać, mamy gdzie przyjąć. Ruszamy pełną parą, bo wiadomo, przesilenie wakacyjne, masa gości, klientów.
6: Przypomnijmy, że po technicznej przerwie i wymianie wody działa już też kryty park wodny oraz saunarium. Ręczniki w dłoń i udanego wypoczynku. Zostańcie z Radiem Jura, sprawdźmy jeszcze, co dzieje się w kraju i na świecie. O tym Bogdan Zalewski.
9: Średnio ponad 500 000 złotych zarobił w ubiegłym roku każdy z polskich deputowanych do Parlamentu Europejskiego. Oświadczenia majątkowe europosłów wzięli pod lupę Igor Skrzypek i Kacper Wróblewski. Dzień dobry, panowie.
10: Dzień dobry.
9: Ile można zaoszczędzić, mając dietę z Brukseli?
10: No, na przykładzie Grzegorza Brauna wychodzi na to, że niewiele, bo europoseł deklaruje, że na koncie ma nieco ponad 2000 złotych i niecałe 1 euro. Z kolei europoseł PiSu Daniel Obajtek ma zaoszczędzone 900 000 złotych, 50 000 euro i jest posiadaczem jednego domu o powierzchni niemal 300 metrów, a wartość tego domu wylicza na 500 000 złotych.
11: Sporo zaoszczędził Robert Biedroń z Lewicy, prawie 170 000 euro, czyli więcej niż jego roczna dieta. Na koncie ma już prawie 2 000 000 złotych. Do tego jest współwłaścicielem 4 mieszkań. Na oszczędzaniu zna się też Hanna Gronkiewicz-Waltz z Koalicji Obywatelskiej. Była prezesem BP, ma 3 700 000 złotych na koncie w gotówce i aktywach. Tu pomogła pewnie wysoka emerytura z ZUS-u, ponad 250 000 w skali roku.
9: Polskie i ukraińskie ekipy archeologiczne wróciły do obwodu lwowskiego i rozpoczęły poszukiwania miejsc spoczynku polskich ofiar mordu dokonanego przez Ukraińców w startej z powierzchni ziemi wsi Huta Pieniacka. Ta nieistniejąca już miejscowość to symbol martyrologii Polaków z dawnych kresów Rzeczypospolitej. 28 lutego 1944 roku polscy mieszkańcy Huty Pieniackiej zostali bestialsko zamordowani przez ukraińskich żołnierzy 4. Galicyjskiego Pułku Ochotniczego SS, dowodzonego przez Niemców, przy udziale oddziału Ukraińskiej Powstańczej Armii i paramilitarnego oddziału ukraińskich nacjonalistów pod dowództwem Włodzimierza Czerniawskiego. Spalili oni w stodołach i zastrzelili około 850 Polaków. Teraz trwają poszukiwania szczątków naszych rodaków. Jest kolejny kandydat na prezydenta miasta Krakowa. Start w wyborach zapowiedział Jan Hoffman, jeden z głównych inicjatorów przeprowadzenia referendum, które doprowadziło do odwołania Aleksandra Miszalskiego.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
0: Po pogodnym poranku, po południu już zmiany. Obowiązują ostrzeżenia o burzach. W czasie burz wiatr silny, niewykluczony opadek gradu, także proszę być czujnym.
5: Przed nadejściem burz temperatura na poziomie 25, lokalnie 27 stopni Celsjusza, później spadnie nawet o 10 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z południa, a biometr w Częstochowie nam się psuje.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
5: Dzień dobry, cześć i czołem. Kłaniamy się, jesteśmy. Meldujemy się na posterunku.
0: Martyna Wachtarczyk.
5: Mariusz Ryszka.
0: No i rozpoczynamy wtorkowe popołudnie. Jak zwykle u nas mnóstwo dobrej muzyki.
5: Sanach i Krzysztof Zalewski na dobry początek. Evi Valarte, Ace of Base. Za chwilę.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: buongiorno. I tak właśnie brzmi muzyka wybrana dla ciebie. Martyna, jak tam twoje samopoczucie? Pozwolisz, że zapytam.
1: Od kiedy interesuje cię to, jak ja się czuję?
0: Dzisiaj mnie interesuje, a pytam o to, bo w raporcie wróżki dyżurnej czytam tak. Poranek, jeszcze odrobinę senny i powolny, ale w okolicach południa poczujemy nagły przypływ energii. No to pytam, jak tam się ma twoja energia?
1: A dziękuję, znakomicie, naprawdę. No może dlatego, że w dalszej części raportu znalazłam jeszcze poradę na dziś, która brzmi tak. Dzisiaj zrób swoje i wyjdź z pracy o czasie. No i tak zamierzam zrobić, no dokładnie.
0: My wszystkim polecamy, ale zanim wyjdziemy z pracy, to powiemy, jakie niespodzianki ma dla nas dzisiaj pogoda.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
3: Reklama.
4: Poznaj Ulina Park, nowe miejsce na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Dawny kamieniołom zamienił się tu w niezwykły park aktywnej przygody dla całych rodzin i szkolnych wycieczek. Park linowy, Tyrolka, symulator 5D, basen i wodny, plac zabaw, motylarnia, labirynt skalny, ciuchcia, multimedialne fontanny i wiele innych atrakcji. Odpocznij wśród natury i przeżyj dzień pełen emocji w wyjątkowym miejscu, zaledwie 100 km od Częstochowy. Ulina Park, natura, zabawa i przygoda w jednym miejscu. www.ulinapark.pl.
5: Masz coś do ukrycia? Masz coś do ukrycia?
6: Ukryj to z nami! Skrytka.org.pl. Najtańsze magazyny samoobsługowe w Częstochowie. Już od 179 zł miesięcznie. Skrytki o różnych rozmiarach. Szczelne i suche. Dostęp i monitoring non-stop. Ubezpieczenie i doskonała lokalizacja. Częstochowa, ulica Warszawska 107. Skrytka.org.pl.
5: Bo w Częstochowie każdy ma coś do ukrycia.
7: Antrax, sklep AGD i RTV zaprasza do zakupów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy niepodważalnymi ekspertami na lokalnym rynku. Nasi doradcy przy pysznej kawie pomogą wybrać idealne rozwiązania dla Twoich potrzeb. Raty 0%, a do tego transport, wniesienie i podłączenie. To nasza oferta dla Ciebie. Antrax AGD RTV. Częstochowa, ulica Bukajska 66. Zadzwoń 34 361 93 93. Antrax. Stawiamy na jakość.
8: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na Ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.
9: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0%. 14T napędzany potrzebami rodziny.
10: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
11: 18,47, 12.
12: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
12: To ja też chcę!
11: 24, 39.
13: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Kto zwalcza ból?
15: Wundery!
14: Kto?
15: Wundery!
13: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
17: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Po reklamie.
18: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
19: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center. Dystrybutor rowerów Unibike. Częstochowa, Krótka 26.
0: Raz jeszcze przypominamy, jest ostrzeżenie przed gwałtownymi burzami w regionie. Ono obowiązuje do godziny 23.
1: Proszę być czujnym. Jutro pochmurno w ciągu całego dnia, ale trochę zmieniły się prognozy. Miały być intensywne opady deszczu, teraz już informacje o przelotnych opadach. Jutro w Częstochowie do stopni 17.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
15: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike. Częstochowa, Krótka 26.
21: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Steve'ów czy Dzień Kaczora Donalda, jednego z moich ulubionych bohaterów dzieciństwa, wiele wspólnego mamy.
1: Aha, na przykład głos i jakby to powiedzieć, poziom wredności?
0: To też, ale ja mówię o zamiłowaniu do niezakładania gaci.
1: Okej, szanuję, dobrze. Inne ciekawe okazje to Dzień Przyjaciela, wczoraj najlepszego, dzisiaj każdego innego. Mamy też Dzień Księgowego i Dzień Ciasta Truskawkowo-Rabarbarowego. Uwielbiam, także ja to ostatnie święto zamierzam celebrować właśnie teraz. Wracam za chwilkę.
2: Radio Jura.
3: Reklama. To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału, gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi stanie się twoim drugim letnim domem. Teraz urządź go po swojemu z salonem płytek CMB. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMB w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMB inspiruje do zmian. Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
4: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej By Versal.
3: O!
4: Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się w tym właściwym. Częstochowa Parkitka, Okulickiego 84.
3: www.furnipol.pl.
5: Hello, płyteczki. Kto was tak pomysłowo zaprojektował na tej ścianie?
6: A co, Kran, zazdrosny jesteś?
5: Wręcz przeciwnie, pięknie wyglądacie.
6: Serio? Nie lejesz wody?
5: Absolutnie. Jestem równie szczery, co szczelny.
6: Ty w naszym towarzystwie również prezentujesz się świetnie.
5: No, to nieźle nas dobrali w tym CER Projekt.
3: Salon łazienek CER Projekt, ulica Równoległa 68, salon fachowiec.
5: Teraz w tygodniu czynny do 20. www.cer-projekt.pl.
7: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
8: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting napędzany potrzebami rodziny.
9: Twój silnik wymaga regeneracji? Problem z odpaleniem? Spadek mocy? Pobór oleju? Przyjedź do Grubmach Serwis na Krzemienną 9. Grubmach. Eksperci od silników w Częstochowie. Naprawa, regeneracja, wymiana. Szybko i profesjonalnie. Nowe i używane silniki, pełna diagnostyka i mechanika. Grubmach Serwis. Częstochowa, Krzemienna 9. Sprawdź na www.grubmach.pl. Grubmach Serwis. Drugie życie twojego silnika.
10: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Częstochowie robi dni otwarte.
11: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
10: Mają tam liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
11: Kiedy to?
10: Już 10 czerwca. Częstochowa, Żwirki i Wigury, 6/14.
11: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
10: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
12: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy brzoskwinie na wagę 8,99 za kilogram, a do tego ogórki gruntowe na wagę jedynie 4,99 za kilogram. Tak, 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
13: Codziennie niskie ceny.
3: Po reklamie.
14: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Za chwileczkę godzina 13. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w minionym tygodniu o tej porze mieliśmy już czwartek, bo środa była piątkiem, a w czwartek była już sobota.
1: Dobrze, ale co było, a nie jest, no to wiadomo. Za chwilę u nas najnowsze wiadomości. Już polecamy.
2: Afera korupcyjna w gdańskim magistracie. Aresztowano urzędnika z Miejskiego Zarządu Dróg. Posłuchajcie o tym o 13. Mam też dobrą informację dla fanów kultury azjatyckiej. Częstochowa ponownie stanie się polską stolicą komiksu i literatury z odległego wschodu. Bądźcie z nami, Katarzyna Ficam. Zapraszam.
3: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
4: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Sokołów gulasz angielski 290 gramów i golonka wieprzowa 300 gramów 4,99 zł za sztukę. Koral, lody, kostka śnieżna 180 ml. Wybrane rodzaje przy zakupie dwóch sztuk. Cena 2,49 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta.
5: Zespół Szkół imienia Szymborskiej w roku jubileuszu stulecia ZDZ zapewnia naukę atrakcyjnych zawodów, dzięki którym znajdziesz dobrą pracę. Wybierz technikum, liceum ogólnokształcące, liceum mundurowe i klasy OPW, czyli oddziały przygotowania wojskowego. Teraz nowość. Klasa mundurowa OPM, Straż Graniczna, Policja. Więcej na www.szkołyczęstochowa.zdz.pl. Nasze centrum kształcenia ma również szeroką ofertę kursów i szkoleń dla dorosłych. Częstochowskie Szkoły ZDZ imienia Szymborskiej. Jagiellońska 141.
6: Szukasz stabilnej i dobrze płatnej pracy w Radomsku? Contrain rekrutuje do nowoczesnego centrum dystrybucyjnego. Oferujemy umowę o pracę, premie, benefity i możliwość zdobycia uprawnień UDT. Aplikuj już dziś na contrain.pl lub zadzwoń 785 069 814. Praca w Contrain 785 069 814.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: 18,47, 12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
11: To ja też chcę!
10: 24, 30.
12: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Kto zwalcza ból?
14: Wundery!
13: Kto?
14: Wundery!
15: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
16: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
17: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
18: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Po reklamie.
0: I to już godzina 13 na zegarach. O tej porze u nas wiadomości. Polecamy.
2: Katarzyna Fica zaprasza. Kierowcy podróżujący autostradą A1 muszą bezwzględnie ściągnąć nogę z gazu. Główny Inspektorat Transportu Drogowego kończy montaż urządzeń pod nowe odcinkowe pomiary prędkości. Największe zmiany czekają na trasie między Częstochową a Piotrkowem Trybunalskim. Pod stałym nadzorem żółtych kamer znajdzie się niemal nieprzerwany blisko 60-kilometrowy odcinek drogi. Średnia prędkość będzie wyliczana również między węzłami Częstochowa Południe i Woźniki oraz Zabrze Północ i Zabrze Zachód. Wszystkie urządzenia mają ruszyć do 30 czerwca.
11: www.radiojura.pl.
2: A teraz gmina Rędziny, która mocno stawia na ekologię. Samorząd przeznaczy blisko 1 000 000 zł na lokalną infrastrukturę. Za te pieniądze gruntownie rozbudowany i zmodernizowany zostanie punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Kościelcu. Jakie konkretnie zmiany czekają mieszkańców, o tym Mariusz Osyra.
14: Wójt Adam Jaruga podpisał właśnie umowę na rozbudowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Karolinie w sołectwie Kościelec. Zadanie zostanie zrealizowane w formule zaprojektuj i wybuduj, a większość potrzebnej kwoty, ponad 780 tysięcy, pokryje unijne dofinansowanie. Całość pochłonie grubo ponad 900 tysięcy złotych. W ramach prac obiekt zyska m.in. nową wagę samochodową, monitoring, energooszczędne oświetlenie oraz zbiornik na deszczówkę. Wokół pojawią się też nowe drzewa i budki dla ptaków, dla gminy, ale i obywateli. Bardzo ważny pozostaje bowiem aspekt ekologiczny, podkreślają przedstawiciele samorządu. Inwestycji towarzyszyć będzie także kampania edukacyjna dla mieszkańców. Władze gminy podkreślają, że nowoczesny PSZOK to kolejny krok w stronę optymalizacji systemu, który już wcześniej pozwolił na obniżenie lokalnych opłat za wywóz odpadów.
11: Daj znać na www.radiojura.pl.
2: W Częstochowie szykuje się ważne wydarzenie łączące świat edukacji i lokalnego biznesu. W przyszły poniedziałek, 15 czerwca, w sali konferencyjnej hali sportowej przy ulicy Żużlowej odbędzie się gala pracodawców Cosinus Young 15+. Impreza ma na celu uhonorowanie firm, które aktywnie wspierają rozwój uczniów poprzez organizację praktyki warsztatów. W programie przewidziano biznesowe prelekcje. Gościem specjalnym wydarzenia będzie dobrze znany częstochowski raper i freestyler Mikser. Radio Jura objęło tę galę swoim patronatem medialnym.
11: O tym się mówi w Częstochowie.
2: A na koniec informacja, na którą czekają fani kultury azjatyckiej. Częstochowa po raz kolejny stanie się polską stolicą komiksu i literatury z odległego wschodu. Po ogromnym sukcesie pierwszej edycji organizatorzy oficjalnie potwierdzają, we wrześniu powraca festiwal MangoCon. Fascynacja tym nurtem pod Jasną Górą wcale nie słabnie, co podkreśla graficzka i pomysłodawczyni wydarzenia Karolina Basiak.
19: Drugi weekend września 2026 roku, druga edycja MangoCon. Zapraszam już teraz bardzo serdecznie, jestem w trakcie przygotowania i myślę, że będzie równie udany, jak nie lepszy. Też już myślimy zarówno nad strefą relaksu, gdzie będzie można po prostu posiedzieć, poznać nowe osoby, na strefą taką artystyczną, warsztatową, gdzie będą mogli pobawić się, potworzyć coś artystycznego. No i strefą oczywiście prelegentów, gdzie mam nadzieję, że zaproponuję na tyle ciekawe tematy, że osoby, które lubią mangę i anime, będą chciały troszeczkę te tematy zgłębić. Będzie różnorodnie.
2: Przygotowania do wrześniowego konwentu już ruszają. Organizatorzy obiecują jeszcze bogatszy program. Zaproszenie na to wydarzenie jest otwarte dla wszystkich mieszkańców. To wszystko teraz ode mnie. Na kolejny serwis zapraszam punktualnie o 14. Teraz sprawdźmy jeszcze, co dzieje się w kraju i na świecie. Bogdan Zalewski ma szczegóły.
20: Przed laty były szefowymi rządu. Jedna z ramienia Zjednoczonej Prawicy, a druga Platformy Obywatelskiej. Obecnie zasiadają w ławach Parlamentu Europejskiego. Jaki majątek mają Beata Szydło i Ewa Kopacz? Oświadczenia majątkowe sprawdzają Igor Skrzypek i Kacper Wróblewski.
21: Majątek Beaty Szydło w ciągu ostatniego roku wyraźnie się uszczuplił. Była premier na swoim koncie ma zaoszczędzone ponad 150 tysięcy euro, o niemal 40 tysięcy euro mniej niż w roku ubiegłym. Europosłanka PiSu posiada dom i gospodarstwo rolne, których wartość się wycenia na 700 tysięcy złotych, a w garażu polityczki i prawicy znajdziemy duże rodzinne Audi o wartości niemal 200 tysięcy złotych.
22: Spogodziła się za to poprzedniczka Beaty Szydło na fotelu premiera Ewa Kopacz. Ma na koncie łącznie ponad 330 tysięcy złotych, czyli o ponad 40 tysięcy złotych więcej niż rok wcześniej. Deputowana Koalicji Obywatelskiej zgodnie z oświadczeniem ma jedno mieszkanie o powierzchni 40 metrów o wartości ponad 500 000 złotych. Musi jeszcze spłacić kredyt. Zostało jej jeszcze niespełna 90 tysięcy złotych do spłaty. Obie polityczki łączy czy marka posiadanego samochodu. Ewa Kopacz również ma Audi o wartości 120 tysięcy złotych.
20: Urzędnik Miejskiego Zarządu Dróg w Gdańsku miał przyjąć 25 tysięcy złotych łapówki za bezprzetargową sprzedaż działki na wyspie Sobieszewskiej. Zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne został aresztowany. Przed prokuraturą regionalną w Gdańsku jest Stanisław Pawłowski.
1: Wszystko miało rozgrywać się wokół niewielkiej 156-metrowej działki należącej do miasta. Dla dewelopera była jednak kluczowa, bo miała zapewnić dojazd do terenu przeznaczonego pod inwestycje. Według śledczych urzędnik miał przygotować dokumenty tak, by uzasadnić sprzedaż gruntu bez przetargu. Do zatrzymania doszło tuż po przekazaniu ostatniej transzy łapówki na jednej ze stacji paliw w Gdańsku. Śledczy sprawdzają teraz, czy nie był to jedyny taki przypadek. Urzędnik pracował w magistracie co najmniej kilka lat i jest tymczasowo aresztowany.
20: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty skierował do Komisji Regulaminowej wniosek Europejskiej Prokurator Generalnej o uchylenie immunitetu posłowi Koalicji Obywatelskiej Wojciechowi Królowi. Polityk rządzącej partii jest podejrzany o płatną protekcję przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
24: Niezmiennie przypominamy, obowiązują tego popołudnia ostrzeżenia o burzach, także proszę być czujnym. Uważajcie na siebie, wiadomo, w czasie burz wiatr silny, niewykluczone też opady gradu.
0: No ale wiadomo, jak to jest z burzami, prawda? W jednej dzielnicy miasta jest, a w drugiej świeci słońce. Ale tak czy owak, czujcie się ostrzeżeni. Przed burzami w Częstochowie nawet 25 stopni na termometrach.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
24: Uporządkujmy pewne fakty. 9 czerwca w kalendarzach, mundial już niedługo, do tego tematu wrócimy jeszcze, no ale umówmy się, tak naprawdę, no my zawsze gramy na najwyższym poziomie, prawda?
0: No tak, bo my mamy gwiazdy w reprezentacji, proszę bardzo, Mike Oldfield, Maggie Reilly, teraz Damiano David, za chwilę.

0: Rádio Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Tu Radio Jura, po południu u nas informacje o imprezach godnych polecenia, tym razem propozycja koncertu. Wspominaliśmy wczoraj, że Filharmonia Częstochowska kończy sezon 12 czerwca. To będzie coś dla miłośników muzyki poważnej, a dla fanów tej mniej poważnej mamy koncert muzyki jak wulkan gorącej.
1: 18 czerwca zabrzmią południowe rytmy w ramach wieczoru pod hasłem Fiesta Brasileira. Naszym muzykom pod batutą Adama Klocka towarzyszyć będzie Santana, nie Carlos, a Żylenu. Uznawane za jednego z najwybitniejszych trębaczy na świecie, w programie znajdą się kultowe brazylijskie arcydzieła, w tym legendarna Dziewczyna z Ipanemy.
0: Początek tego egzotycznego spotkania z muzyką o 19:00 Radio Jura poleca.

0: Jura.
1: Reklama.
2: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. 14T napędzany potrzebami rodziny.
3: Kameralny klimat.
4: Nauka.
3: Kultura.
4: Turystyka i sport. Katolickie tradycyjne wychowanie.
5: Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Szkoła z internatem. Ulica Biskupa Kubiny 15.
6: Moja szkoła!
5: Kształcąc, wychowujemy.
7: To już koniec? Twój gruchot nie odpali? Zezłomuj go i pozbądź się problemu. Dzwoń do Autozłomu Motobajor 722 28 28 28. Złomowanie pojazdów i sprzedaż części z demontażu, transport pojazdów i pomoc drogowa. Autozłom Motobajor, Wancerzów, ulica Sadowa 71. Telefon 722 28 28 28. www.motobajor.pl.
8: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
9: To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału, gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi stanie się Twoim drugim letnim domem. Teraz urządź go po swojemu z salonem płytek CMB. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMB w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMB inspiruje do zmian.
10: Myślisz o przyszłości? Zdobądź prestiżowy zawód medyczny. Kierunki: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, sekretarka i rejestratorka medyczna, technik sterylizacji medycznej. Nowość: asystent medyczny, medyczne studium zawodowe. Brzezińska 6A, www.msz.chest.pl.
11: Poznaj MGS9, nowego 7-miejscowego SUV-a o napędzie hybrydowym, który przejedzie aż 100 km na prądzie. Czeka na Ciebie w należącym do grupy Frank Cars salonie MGFC Auto Częstochowa. Razem z pełną gamą modeli MG i nie tylko. Własny serwis, zakład blacharsko-lakierniczy oraz kompleksowa obsługa finansowa i ubezpieczeniowa w jednym miejscu. Odwiedź MGFC Auto Częstochowa przy ulicy Żółkiewskiego 18. Twoje nowe MG jest bliżej niż myślisz.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
14: Po reklamie.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
16: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
17: Przeglądamy już pogodowe plany na jutro, no i nie mamy dobrych wiadomości, po prostu.
18: Nie no, są lepsze wiadomości niż wczoraj. Wczoraj miały być opady ciągłe, intensywne, a dzisiaj opady przelotne, ale i tak rządzić mają chmury, no i bez rewelacji na termometrach. W Częstochowie jutro maksymalnie 16 stopni.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
16: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
19: Słuchasz Radia Jura.

0: Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: spektakle, w których biorą udział dzieci, natomiast żeby były też elementy trafiające do osób dorosłych. Często są zrozumiane przez osoby dorosłe zupełnie inaczej niż przez dzieci.
1: O swojej twórczości, ale i planach mówiła w radiu Jura Katarzyna Kalata, choreograf i pedagog Częstochowskiej Akademii Tańca Antidotum, a gala odbędzie się o godzinie 17 w najbliższą sobotę w Filharmonii Częstochowskiej. Polecamy!
2: Jura.
3: Reklama.
4: Promed Optyk Szczerbińscy. Troszczymy się o Twoje oczy. Od 2003 roku jesteśmy z Wami w Częstochowie. Zaufało nam już wielu z Was, za co dziękujemy.
3: Promed Optyk. Troszczymy się o Twoje oczy.
5: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
6: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
5: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
6: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
5: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
6: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
5: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
7: No, to jedziemy.
8: Tato, czy dziś ja prowadzę?
7: Jasne, w końcu to twój dzień.
8: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
9: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
10: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
11: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
10: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
11: No, no.
12: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
13: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
14: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
15: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
16: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
17: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Po reklamie.
18: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
19: Słuchasz Radia Jura.

0: A teraz trochę liczb u nas. 3,4.
1: 3,4. A to wspominasz średnią na świadectwie, czy...
0: To też, Martyna, to też.
1: A to nieźle.
0: 3,4 stopnia na minusie odnotowano w 1951 roku w Lęborku i to jest czerwcowe minimum temperatury w naszym kraju.
1: O, nieźle. No, takie wyniki w tym roku nam raczej nie grożą. Raczej. Więcej o pogodzie u nas za moment. Wcześniej nasze wiadomości.
2: W wiadomościach o 14:00 między innymi telefon od naszej słuchaczki.
3: Czy mogliby Państwo zainterweniować w sprawie klombów, które rosną przy drodze w lotówce na Opole?
2: A poza tym bazylika w Barcelonie, istotny punkt hiszpańskiej pielgrzymki papieża Leona XIV. Bądźcie z nami, Katarzyna Fica. Do usłyszenia.
4: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
5: Reklama. Pielęgnacja ogrodu to przyjemność, ale i ciężka praca.
6: W salonie Traktom doskonale to rozumiemy i wiemy, jak ważne jest profesjonalne wsparcie przy wyborze sprzętu ogrodniczego.
5: Traktom to ogromna oferta kosiarek, robotów koszących, sekatorów, podkaszarek, pilarek i innych narzędzi, a także ciągników rolniczych i osprzęcu.
6: Sprzęt renomowanych marek. Husqvarna, Stiga, Alco, Kapkadet, Solis.
5: Zapraszamy do największego w regionie salonu ze sprzętem ogrodniczym.
6: Traktom. Kolonia Poczesna. Ulica 1 Maja 20 przy DK1.
5: Telefon 515-660-031.
7: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
8: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej, a lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Znowu lecicie?
11: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
10: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
11: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
12: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
13: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, 1,59 zł za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
15: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
16: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
5: Po reklamie.
0: Jest 14:00, wtorkowe popołudnie, czas na wiadomości.
2: Katarzyna Ficac, zapraszam. Przed nami niespokojne popołudnie i wieczór. IMGW ostrzega przed burzami na terenie całego województwa śląskiego. Możliwe będą opady deszczu, miejscami gradu oraz silniejsze porywy wiatru. W regionie częstochowskim i kłobuckim obowiązuje pierwszy stopień ostrzeżenia. W centrum i na południu województwa wprowadzono drugi stopień zagrożenia. Burzowa pogoda utrzyma się miejscami do godziny 23. Słuchajcie Radia Jura, będziemy informować na bieżąco. A teraz telefon od naszej słuchaczki. Chodzi o miejską zieleń. W wielu punktach Częstochowy trawniki i skwerki pilnie potrzebują skoszenia oraz prac pielęgnacyjnych.
3: Dzień dobry, ja mam taką prośbę. Czy mogliby Państwo zainterweniować w sprawie klombów, które rosną przy drodze w lotówce na Opole? Ta droga jest oddana w ubiegłym roku. Są posadzone roślinki, a to już drugi rok rzędu. Chwasty są większe od tych roślin. Czy rząd miasta coś z tym zrobić? Mogliby Państwo zapytać, czy w ogóle to zostanie wykoszone, wyplewione? Dziękuję bardzo.
2: Sprawy oczywiście przekazujemy dalej do odpowiednich służb miejskich. Czekamy na Wasze kolejne telefony.
17: Zadzwoń do nas. 34 389 8989.
2: Częstochowska Fundacja Refing stawia sobie kolejne ambitne cele na rzecz globalnych zmian. Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, walka z plastikową plagą i naprawianie szkód, jakie człowiek wyrządził przyrodzie. To główne zamierzenia organizacji, która powstała w naszym mieście w 2019 roku i stale rozwija swoją aktywność edukacyjną.
18: Niestety świadomość ekologiczna cały czas jest na dość niskim poziomie. Ona oczywiście poprawia się, ale często ludzie myślą, że ekologia kończy się na tym, że sortują odpady. Niestety tak nie jest. Żeby żyć ekologicznie, trzeba dbać o to, żeby tych odpadów tworzyć jak najmniej. Rozsądnie podchodzić do komunikacji. Widzę po tym, co dostajemy jako darowiznę, że ludzie cały czas nie zdają sobie sprawy z tego, że lepiej jest kupić rzeczy dobrej jakości w wyższych cenach, niż kupować rzeczy tanie, które po jednym, dwóch praniach wyglądają bardzo źle.
2: A mówiła o tym w naszym studio prezes Fundacji Refing Małgorzata Terrero-Rozmus.
17: Twoje sprawy.
2: A teraz ważny komunikat dla środowiska akademickiego. Zarząd Klubu Uczelnianego AZS Uniwersytetu Jana Długosza zwołuje walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze delegatów. To spotkanie odbędzie się 25 czerwca w budynku Akademickiego Centrum Sportowego przy ulicy Zbierskiego. W siedzibie klubu już można zapoznać się z dokumentami finansowymi za miniony rok. Te będą przedmiotem obrad.
17: Wiadomości Radia Jura.
2: A na koniec szpital na Parkitce i zaproszenie. Czy grillowanie może być zdrowe? Jak w czasie wakacyjnych upałów odpowiednio nawodnić organizm? Jakie ćwiczenia wykonywać między posiłkami podczas biesiadowania przy stole? Odpowiedziami na te pytania podzielą się szpitalny dietetyk oraz fizjoterapeuta podczas otwartych letnich warsztatów żywieniowych. To spotkanie zaplanowano w szpitalu na 24 czerwca. Warto zapisać się wcześniej. W programie przewidziano darmową analizę składu ciała. To wszystko na dziś ode mnie. Życzę spokojnego popołudnia, ale zostańcie z Radiem Jura. Teraz już wiadomości z kraju i ze świata.
19: Nowe leki dla chorych na nowotwory znajdą się na lipcowej liście preparatów refundowanych. Ten wykaz resort zdrowia oficjalnie zaprezentuje pojutrze, a do szczegółów już dotarł nasz reporter Michał Dobrowicz. Kto skorzysta z medykamentów z nowej puli?
20: Pacjenci z drobnokomórkowym, czyli agresywnym rakiem płuca, a także osoby z nowotworem dróg żółciowych oraz kobiety z rakiem endometrium. Na lipcowej liście będą też na pewno leki przeciwzakrzepowe, które chronią m.in. przed udarem mózgu. Ewa Pląsek z Fundacji Urszuli Jaworskiej komentuje, że to ważne i potrzebne zmiany, ale pewne grupy są wciąż pomijane.
21: Brakuje dostrzeżenia pacjentów z tych mniejszych grup, jeśli chodzi o jednostki chorobowe i szczególnie o te choroby ultrarzadkie. Ci pacjenci bardzo często nie kwalifikują się z powodu kryteriów tej kwalifikacji.
20: Jak ustaliłem, zgodnie z nową lipcową listą, bezpłatne jesienią będą wciąż szczepienia przeciwko grypie dla kobiet w ciąży, a także dla osób, które skończyły 65 lat.
19: Uwaga na kapryśną aurę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało internetowe alerty do odbiorców na Mazowszu, w Małopolsce i na Podkarpaciu. Ostrzega w nich przed prawdopodobnymi burzami z intensywnymi opadami deszczu i silnym wiatrem. Lokalnie może spaść grad. Według synoptyków tego załamania pogody należy się spodziewać za kilka godzin. Będą podwyżki na stacjach paliw. Jutro litr benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 5 zł 96 groszy, czyli o 3 grosze więcej niż dzisiaj. Benzyna 98 zdrożeje o 2 grosze do 6 zł 61, a olej napędowy o grosz do 6 zł 46 groszy. Leon XIV przybył do Barcelony. Jutro w setną rocznicę śmierci projekcie architekta Antonia Gaudiego papież poświęci wieżę Chrystusa Króla, która czyni świątynię Sagrada Familia najwyższym kościołem świata. W stolicy Katalonii jest Benjamin Kubiak-Piłat.
1: Papież spędzi 2 dni w Barcelonie, a w sumie tydzień trwa cała jego pielgrzymka do Hiszpanii. Dziś wieczorem na Stadionie Olimpijskim w Barcelonie odbędzie się specjalne czuwanie, w którym udział może wziąć ponad 40 tysięcy wiernych. Jutro przed południem głowa kościoła katolickiego odwiedzi więźniów w jednym z zakładów karnych pod Barceloną oraz uda się do klasztoru Montserrat. W środę wieczorem Leon XIV poświęci wieżę Chrystusa, najwyższą ze wszystkich 18, które zaprojektował Antonio Gaudi, architekt kościoła Sagrada Familia. Uroczystość odbędzie się w 100. rocznicę śmierci artysty i ma być symbolicznym końcem generalnego procesu budowy bazyliki.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl, ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
0: Warto przypomnieć, że mamy do czynienia z meteorologicznym latem. Tymczasem na mapach pogodowych lata nie widać. Co tam lata? Nawet wiosny nie widać.
24: Ale za to mamy jesień. Piękną jesień. Na przykład jutro od rana do wieczora będzie pochmurno, ponuro. Do tego opady deszczu mogą się pojawiać. No i na termometrach, no może nie jesienne, ale na pewno też nie letnie. Okolice 15 stopni na plusie w Częstochowie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl, ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
24: I to już po godzinie 14 okazję do świętowania. Jeszcze w dalszym ciągu tutaj sprawdzamy. Mamy dzień języka, którym kiedyś posługiwał się każdy z nas.
0: A dzisiaj już zdążyliśmy zapomnieć. Dzień Agu Gaga. Pamiętacie? W tym języku ta piosenka byłaby zapowiedziana tak. Mama!

0: Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Majteczki w kropeczki, łocho, ho, ho.
1: Mariusz, tak błagam cię, błagam, błagam. O co chodzi? Obwody się przygrzały, czy
0: weź,
1: tłumacz?
0: Martyna, podśpiewuję, bo się dobrze czuję i strój na basen kompletuję. Sorry za rymy. Nie wiem, czy słyszałaś, ale ruszył sezon kąpielowy w Częstochowie. 4 litery można już moczyć w Parku Lisiniec, a zaraz po odebraniu świadectw na koniec roku szkolnego będzie można także zażywać kąpieli w pływalni przy Dekabrystów.
1: No ale myślę, że biorąc pod uwagę fakt, że mamy też w mieście park wodny pod dachem, no to w ogóle nie trzeba wyjeżdżać z Częstochowy na wakacje, prawda? A tak swoją drogą, jak wyglądają basenowe trendy na ten sezon?
0: No jak to, przecież śpiewałem majteczki w kropeczki.

0: Radio Jura.
1: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Sokołów gulasz angielski 290 gramów i golonka wieprzowa 300 gramów 4,99 zł za sztukę. Koral, lody, kostka śnieżna 180 ml. Wybrane rodzaje przy zakupie dwóch sztuk cena 2,49 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta.
2: Zespół Szkół imienia Szymborskiej w roku jubileuszu stulecia ZDZ zapewnia naukę atrakcyjnych zawodów, dzięki którym znajdziesz dobrą pracę. Wybierz technikum, liceum ogólnokształcące, liceum mundurowe i klasy OPW, czyli oddziały przygotowania wojskowego. Teraz nowość. Klasa mundurowa OPM, Straż Graniczna, Policja. Więcej na www.szkołyczęstochowa.zdz.pl. Nasze centrum kształcenia ma również szeroką ofertę kursów i szkoleń dla dorosłych. Częstochowskie Szkoły ZDZ imienia Szymborskiej. Jagiellońska 141.
3: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
4: Teraz konsola Xbox Series X 1 TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
10: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na Audi.pl.
1: Po reklamie.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
14: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa Krótka 26.
15: Do końca dnia przewaga po stronie chmur, wieczorem i w nocy zachmurzenie duże i całkowite, mogą wystąpić opady deszczu, lokalnie może jeszcze zagrzmieć, na termometrach od 12 do 15 stopni.
16: A jutro w ciągu dnia do stopni 16, no i przypominamy, jutro to chmury w roli głównej, z tych chmur możliwe opady deszczu, także w Częstochowie warto mieć parasol pod ręką.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
14: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa Krótka 26.
0: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Wszystkie zmiany w rozkładzie jazdy są dostępne w gablotach informacyjnych, na stacjach i przystankach, a także na portalu pasażera i na stronach internetowych przewoźników. Pasażerów prosimy, aby przed podróżą sprawdzali rozkład jazdy pociągów.
1: Nowe rozkłady mają z jednej strony zapewnić optymalne połączenia w okresie urlopowym, a z drugiej umożliwić kontynuację gigantycznych inwestycji kolejowych w województwie śląskim, mówi Katarzyna Głowacka z PKP PLK. Prace budowlane trwają między innymi w katowickim węźle kolejowym. Z kolei ku końcowi zmierza już modernizacja linii łączącej Pszczynę z Żorami.
2: No to co, do zobaczenia w pociągu? Muzyka wybrana dla
3: ciebie. Radio Jura.
4: Reklama. To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału, gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi stanie się twoim drugim letnim domem. Teraz urządź go po swojemu z salonem płytek CMB. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMB w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMB inspiruje do zmian.
5: Poznaj Ulina Park, nowe miejsce na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Dawny kamieniołom zamienił się tu w niezwykły park aktywnej przygody dla całych rodzin i szkolnych wycieczek. Park linowy, tyrolka, symulator 5D, basen i wodny, plac zabaw, motylarnia, labirynt skalny, ciuchcia, multimedialne fontanny i wiele innych atrakcji. Odpocznij wśród natury i przeżyj dzień pełen emocji w wyjątkowym miejscu, zaledwie 100 km od Częstochowy. Ulina Park, natura, zabawa i przygoda w jednym miejscu. www.ulinapark.pl.
6: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na Ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Jeżyny 125 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Antrax, sklep AGD i RTV zaprasza do zakupów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy niepodważalnymi ekspertami na lokalnym rynku. Nasi doradcy przy pysznej kawie pomogą wybrać idealne rozwiązania dla Twoich potrzeb. Raty 0%, a do tego transport, wniesienie i podłączenie. To nasza oferta dla Ciebie. Antrax AGD RTV. Częstochowa, ulica Bukajska 66. Zadzwoń 34 361 93 93. Antrax. Stawiamy na jakość.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
12: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
13: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
14: Mama była smutna i zmęczona.
12: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugi odebrałem za 2 złote.
3: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
4: Ty też idź do Żabki i kup masło Mlekowita albo parówki Tarczyński i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
0: Po reklamie.
5: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
6: Radio Jura.

0: I takie rytmy we wtorkowe popołudnie i ciekawe daty jak zwykle u nas. Dokładnie tego dnia w 1993 miała miejsce premiera filmu science fiction Jurassic Park w reżyserii Stevena Spielberga.
1: No i wróciła moda na dinozaury. Dinomania ogarnęła wtedy cały świat i każdy wiedział, co różni T-Rexa od Triceratopsa. I tak to show biznes pokazał, że bawiąc uczy.
2: Zamaskowany napastnik z nożem w ręku wtargnął do jednego ze sklepów spożywczych w Częstochowie. Apel powiatowego lekarza weterynarii z Lublińca w sprawie sprzedaży drobiu. Andrzej Bargiel z kolejnym górskim wyzwaniem. To będę miała dla Was w najbliższym wydaniu wiadomości Radia Jura. Anna Kruszewska. Polecam.
3: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
4: Reklama.
5: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Krotowski Częstochowa przy ulicy Makuszyńskiego 70/72. Szczegóły u partnerów marki.
6: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Częstochowie robi dni otwarte.
7: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
6: Mają tam liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
7: Kiedy to?
6: Już 10 czerwca. Częstochowa. Żwirki i Wigury 6/14.
7: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
6: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
8: Cześć, co u Ciebie?
9: Bałagan remontowy.
8: Ale znaleźliśmy płytki w dobrej cenie.
9: Końcówka serii w outlecie.
8: Czekaj, pokażę Ci zdjęcia.
10: Rzeczywiście fajne. A my kupiliśmy takie, popatrz. W CER Projekt. Tam, gdzie Anka robiła swoją łazienkę, pamiętasz? Do tego zrobili nam projekt gratis.
9: Wow, Twoje są jeszcze ładniejsze i dużo tańsze. Dzwonię do Krzyśka, aby wstrzymał się z kupowaniem.
10: Salon łazienek CER Projekt. Ulica Równoległa 68. Salon fachowiec. www.cer-projekt.pl.
5: Niskie ceny są codziennie.

0: Wtedy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
3: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
4: Po reklamie.
5: I to już godzina 15 w naszym programie popołudniowym. Czas na wiadomości.
6: Anna Kruszewska. Zaczynamy od dramatycznych wydarzeń w Częstochowie, które postawiły na nogi lokalne służby. Zamaskowany napastnik z nożem w ręku wtargnął do jednego ze sklepów spożywczych. Agresor steroryzował obsługę oraz klientów, a jako zakładnika wziął zupełnie przypadkowego mężczyznę. Pilne szczegóły prosto do studia przynosi nasz reporter Mariusz Osyra.
7: Wszystko rozegrało się w jednym ze sklepów przy ulicy Szymanowskiego w Częstochowie. Mężczyzna z maską karnawałową na twarzy wszedł do środka, wyciągnął nóż i natychmiast zaatakował. Agresor przyłożył ostrze do gardła przypadkowego klienta i jako zakładnika wykorzystał go do zastraszenia ekspedientki. Bandyta zażądał gotówki. Kiedy usłyszał, że w kasie nie ma takich pieniędzy, zabrał z półki 4 butelki alkoholu i uciekł. Szybko ruszyła policyjna obława. Kluczowe okazały się nagrania z monitoringu. Kryminalni namierzyli sprawcę. Okazał się nim 31-letni mieszkaniec Częstochowy, który został szybko zatrzymany, gdy przechodził obok jednego z bloków przy ulicy Nowowiejskiego. Usłyszał już prokuratorski zarzut rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia i wzięcia zakładnika. Najbliższe miesiące spędzi w areszcie. Ostatecznie za kratami może posiedzieć nawet 20 lat.
6: Do tej sprawy na pewno wrócimy.
8: Twoje sprawy.
6: Teraz bardzo ważny i nietypowy apel powiatowego lekarza weterynarii z Lublińca. Nie kupujcie drobiu z nielegalnych i niesprawdzonych źródeł. Może to stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi oraz zwierząt. Inspektorzy zauważają, że coraz częściej sprzedaż kur, kaczek czy innych ptaków odbywa się za pośrednictwem portali ogłoszeniowych, mediów społecznościowych, a także w przypadkowych miejscach, takich jak parkingi czy stacje benzynowe. Przed zakupem zawsze warto upewnić się, czy hodowca działa legalnie. Odpowiedzialne decyzje ograniczają ryzyko występowania groźnych chorób ptactwa w całym regionie.
8: Wiadomości Radia Jura.
6: Filharmonia Częstochowska walczy o przetrwanie. Instytucja znalazła się na poważnym finansowym zakręcie. Brakuje milionów złotych na podstawową działalność i ledwo wystarcza na pensje dla pracowników. Roczne wsparcie z magistratu wynosi niespełna 10 milionów. Kolejne 3 miliony Filharmonia wypracowuje sama, a 2 dorzuca marszałek województwa. To jednak wciąż za mało. O dodatkowe wsparcie na szczeblu wojewódzkim dla muzyków, ale też dla Teatru imienia Adama Mickiewicza zabiega wiceprzewodniczący Sejmiku Śląskiego.
9: Od kilku lat są starania, ażeby uzyskać środki zewnętrzne na pełną modernizację Teatru imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie. Urzędnicy napisali wniosek do Urzędu Marszałkowskiego. Wstępnie dobrze oceniony. Wierzę, że w krótkim czasie będą ostateczne decyzje, optymistyczna i teatr będzie mógł być modernizowany. Ta inwestycja może potrwać około 2 lat.
6: Tyle Stanisław Gmitruk, który gościł w naszym studiu.
8: www.radiojura.pl.
6: Na koniec szpital na Parkitce i zaproszenie. Czy grillowanie może być zdrowe? Jak w czasie wakacyjnych upałów odpowiednio nawodnić organizm i jakie ćwiczenia wykonywać między posiłkami podczas biesiadowania przy stole? Odpowiedziami na te pytania podzielą się szpitalny dietetyk oraz fizjoterapeuta podczas otwartych letnich warsztatów żywieniowych. Spotkanie zaplanowano w lecznicy na 24 czerwca. Warto zapisać się wcześniej, bo w programie przewidziano darmową analizę składu ciała. ciała. Będzie smacznie i zdrowo. U nas czas na informacje z kraju i ze świata. Bogdan Zalewski.
4: Obywatel Maroka jest podejrzany o zabójstwo polskiego żołnierza na granicy w okolicach miejscowości Dubicze Cerkiewne na Podlasiu. Prokuratura Okręgowa w Warszawie potwierdza informację, że ten mężczyzna odpowiedzialny za śmierć sierżanta Mateusza Sitka ma przebywać na Białorusi. Krzysztof Zasada, co polskie władze robią, by postawić podejrzanego przed sądem?
10: Ostatnim z kroków był wniosek do Interpolu o ściganie tego cudzoziemcy czerwoną notą. Ten wniosek, jak się dowiedziałem, został uwzględniony. Wcześniej za podejrzanym wystawiono list gończy, a także europejski nakaz aresztowania. Prokurator Piotr Skiba informował też, że na Białoruś wysłano wniosek o zatrzymanie mężczyzny i przekazanie go Polsce. Białoruś zignorowała ten wniosek mimo dokładnego ustalenia tożsamości sprawcy. Śledczy zwracają uwagę na fakt, że od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę kontakty organów ścigania Polski i Białorusi praktycznie zamarły. Mają świadomość, że w próby ściągnięcia podejrzanego musi się teraz zaangażować dyplomacja. Kilkanaście dni temu śledztwo zawieszono.
4: Marszałek Sejmu nie ma zamiaru ujawniać, jakie samochody na nasz koszt wynajmują sobie posłowie. Łączymy się z Krzysztofem Berendą.
11: Witam, dzień dobry. Posłowie znaleźli sobie sposób na legalne obchodzenie przepisów o jawności życia publicznego. Nie chcą wpisywać w oświadczeniach majątkowych, jakie mają luksusowe samochody. Zamiast tego w wydatkach na biuro wolą zapisywać, że po prostu wynajmują jakiś bliżej nieokreślony samochód. I w ten sposób nigdzie nie podają, czy jeżdżą zwykłym samochodem, czy też na nasz koszt jakąś luksusową limuzyną. Posłowie pokochali tę metodę. Korzysta z niej ponad 1/3 parlamentarzystów i robią to, wykorzystując pieniądze, które powinny iść na biuro, na interwencje poselskie albo na wynajmowanie ekspertów. Marszałek Sejmu nie chce tworzyć rejestru tak wynajmowanych samochodów.
12: Nie widzę problemu, żebyście państwo jako dziennikarze zwracali się w trybie zapytań do posłów o ujawnienie wszystkich tych rzeczy. To jest jawne.
11: Jest jawne, ale bez publicznego rejestru jest także nieprzejrzyste, a na ukrywaniu luksusu za publiczne pieniądze niektórym posłom zależy najbardziej.
4: Nanga Parbat to kolejny cel Andrzeja Bargiela. Polak spróbuje zjechać z tego 8-tysięcznika na nartach. Jak to ma w zwyczaju?
13: Cieszę się na tą wyprawę, bo strasznie lubię Pakistan, jakby tą atmosferę i te góry, które ciągle dają dużo przestrzeni na takie swobodne działanie. Fizycznie chcemy poświęcić na tą wyprawę 3 tygodnie w górach. Jeżeli będziemy mieć szczęście do pogody, to po prostu jest jak najbardziej możliwe, by...
4: Zapowiada nasz narciarz ekstremalny. Nanga Parbat to pod względem wysokości 9 szczyt świata.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za N1.
5: Przed nami kilkadziesiąt godzin aury pochmurnej i mokrej. Jutro przez cały dzień chmury i opady deszczu przelotne. W czwartek też może popadać, dopiero po południu przejaśnienia.
17: No i w piątek już tych przejaśnień może będzie troszeczkę więcej, ale i tak niewykluczone opady deszczu i niewykluczone burze. Taka zmienna aura w Częstochowie właściwie do końca tygodnia.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za N1.
5: Minęła godzina 15. Słuchajcie, stare chińskie przysłowie mówi: jeśli przetrwasz wtorek, przetrwasz wszystko.
17: No i o tej porze to my wręczamy wam dyplomy za świetnie wykonaną pracę. Brawo wy! A do dyplomów dołączamy najlepszą muzykę. Ta wraca już teraz.
8: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.

Radio Jura. Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Muzyka wybrana dla ciebie w Radiu Jura. Wracamy do niej za chwilę, a na horyzoncie ważnych wydarzeń artystycznych w mieście widać już piątą edycję festiwalu imienia Piotra Machalicy. Ta rusza 25 czerwca.
1: Czterodniowy event tym razem dedykowany jest zmarłej w grudniu ubiegłego roku Magdzie Umer. Festiwalowe wydarzenia z udziałem gwiazd zagoszczą w kilku punktach miasta. Na przykład w Teatrze imienia Adama Mickiewicza zobaczymy spektakl Separatka w reżyserii Joanny Szczepkowskiej. Tu posłuchamy również Katarzyny Żak i spotkamy się z Anną Dymną.
0: No i jak zwykle bezpłatne wejściówki na festiwalowe wydarzenia będą wydawane w teatrze 17 czerwca. Pierwsza tura od 10, druga pula od godziny 17. Nie przegapcie.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
3: Reklama. Myślisz o przyszłości? Zdobądź prestiżowy zawód medyczny. Kierunki: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, sekretarka i rejestratorka medyczna, technik sterylizacji medycznej. Nowość: asystent medyczny, medyczne studium zawodowe. Brzezińska 6A, www.msz.czest.pl.
4: Zepsuta lodówka? Stary telewizor? Chcesz szybko pozbyć się elektrośmieci? Skontaktuj się z firmą Bofi. Zadzwoń 661 700 800, a my odbierzemy i zutylizujemy zużyty sprzęt AGD RTV. Przyjeżdżamy do osób prywatnych, małych i dużych firm. Zadbaj o środowisko z firmą Bofi. Odbiór i utylizacja elektroodpadów. 661 700 800. www.bofiagd.pl.
5: Czy nie myślałeś, żeby obniżyć koszty eksploatacji swojego samochodu? Załóż instalację gazową marki Stag do swojego samochodu, ale nie rób tego byle gdzie. Autogaz Simex. Autoryzowany serwis Stag zrobi to najlepiej. Dysponujemy najnowszą technologią do prawie wszystkich silników z bezpośrednim wtryskiem. Autogaz Simex. Kolonia Poczesna, Bankowa 19A. Od ponad 20 lat jesteśmy po to, żeby robić dobrą robotę. Telefon 34 327 65 04.
6: To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału, gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi, stanie się twoim drugim letnim domem. Teraz urządź go po swojemu z salonem płytek CMB. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMB w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMB inspiruje do zmian.
7: Poznaj MGS9, nowego 7-miejscowego SUV-a o napędzie hybrydowym, który przejedzie aż 100 km na prądzie. Czeka na ciebie w należącym do grupy Frank Cars salonie MGFC Auto Częstochowa. Razem z pełną gamą modeli MG i nie tylko. Własny serwis, zakład blacharsko-lakierniczy oraz kompleksowa obsługa finansowa i ubezpieczeniowa w jednym miejscu. Odwiedź MGFC Auto Częstochowa przy ulicy Żółkiewskiego 18. Twoje nowe MG jest bliżej niż myślisz.
8: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
9: Po reklamie.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
11: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa Krótka 26.
0: Wtorek jest ostatnim dniem, kiedy jeszcze zobaczyliśmy dwójkę z przodu na termometrach. W kolejnych dniach wyniki już zdecydowanie niższe, 15-16 stopni jutro, do 17 maksymalnie w czwartek.
1: Czyli znów chwilowo żegnamy krótkie spodenki, żegnamy sandały, coś cieplejszego przyda się na pewno. No i coś przeciwdeszczowego, ponieważ jutro w Częstochowie możliwe opady deszczu.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
11: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa Krótka 26.
2: Słuchasz Radia Jura.

0: W Radiu Jura wracamy do tematu zakończeń sezonów artystycznych. Tym razem kolejna teatr imienia Adama Mickiewicza. W najbliższy weekend na dużej scenie zobaczymy klasykę, czyli Don Quixota Cervantesa.
1: Ale ta klasyka będzie miała współczesny sznyt. Będzie podana z humorem i akcentami muzycznymi. Jak mówił nam reżyser sztuki Jakub Zalasa, to luźna adaptacja powieści.
2: Jest tam dużo oderwanych od siebie przygód, dużo szaleństwa, dużo rzeczy, które nie mają prawa się wydarzyć i też zawsze jest pytanie, czy dzieją się naprawdę, czy nie. Czy co jest w głowie Don Quixota, a co się dzieje rzeczywiście. Więc bawimy się trochę tym, co jest rzeczywiste, co jest prawdziwe, co jest realne, namacalne, współczesne, a tym, co nagle się przenosi do średniowiecza, do jakiejś fantazji tego człowieka, o tym, jak powinny rzeczy wyglądać. Bo właściwie Don Quixota opowiadają wszyscy poza nim. On jest po prostu błędnym rycerzem. Byliśmy trochę brutalni dla naszej rzeczywistości. Bohaterowie otaczający Don Quixota są okrutni, są agresywni. Musi mieć co naprawiać, więc staraliśmy się dać mu materiał do tego, żeby miał się z czym mierzyć.
1: Don Quixot do obejrzenia w Częstochowskim Teatrze Mickiewicza 13 i 14 czerwca. Słuchajcie uważnie Radia Jura, będziemy mieć zaproszenia na ten spektakl.
3: Muzyka wybrana dla ciebie.
4: Radio Jura.
5: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Sokołów gulasz angielski 290 gramów i golonka wieprzowa 300 gramów 4,99 zł za sztukę. Koral, lody, kostka śnieżna 180 ml. Wybrane rodzaje przy zakupie dwóch sztuk. Cena 2,49 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta.
6: Szukasz adrenaliny na dwóch albo czterech kołach? Odwiedź Traktom w Przybyszowie koło Radomska. W ofercie quady, motocykle i crossy renomowanych marek. CF Moto, Ghost, Barton, Kayo, MRF i Hysun. Pojemności od 50 do 1000 cm sześciennych. Idealne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Zaczynasz przygodę, szukasz mocnych wrażeń? Zadzwoń. 513 306 810. Traktom. Napędzamy Twoją pasję. Przybyszów 15 koło Radomska.
7: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Krotowski Częstochowa przy ulicy Makuszyńskiego 70/72. Szczegóły u partnerów marki.
8: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
9: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
8: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
9: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
8: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
9: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
8: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
10: Promed Optyk Szczerbińscy. U nas komfort widzenia dostajesz w prezencie. Wszystkie salony optyczne oferują okulary. My oferujemy Wam okulary i komfort widzenia.
11: Promed Optyk. Troszymy się o Twoje oczy.
12: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak-Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
13: Czy można powtórzyć pytanie?
12: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak-Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
13: Tak.
12: Brawo!
14: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
17: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. Tak, polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie.

0: leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
3: Słuchasz Radia Jura.

0: Martyna, czy ty wiesz, który serial jest moim ulubionym? Oczywiście oprócz Przyjaciół.
1: Ja wiem. Trzecia planeta od Słońca.
0: Dokładnie. A na trzecim miejscu jest serial, którego ostatni odcinek wyemitowano właśnie 9 czerwca w 1997 roku, czyli Świat według Bundy'ch.
1: Każdy zna. No i wiadomo, skąd pomysł na Świat według Kiepskich. No tak czy owak, bawią do dziś.
2: Ruszają nowe, odcinkowe pomiary prędkości na autostradzie A1. Za chwilę o tym, gdzie dokładnie. Powiemy także, co jest powodem niespotykanego dotąd oblężenia w częstochowskim urzędzie miasta. W informacjach z kraju dożywocie grozi matkobójce z pomorskiego Tczewa. Anna Kruszewska. Do usłyszenia o 16.
3: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
4: Reklama.
5: Kameralny klimat.
6: Nauka.
5: Kultura.
6: Turystyka i sport. Katolickie, tradycyjne wychowanie.
7: Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Szkoła z internatem. Ulica Biskupa Kubiny 15.
8: Moja szkoła!
7: Kształcąc, wychowujemy.
9: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
10: Twój silnik wymaga regeneracji? Problem z odpaleniem? Spadek mocy? Pobór oleju? Przyjedź do Grubmach Serwis na Krzemienną 9. Grubmach. Eksperci od silników w Częstochowie. Naprawa, regeneracja, wymiana. Szybko i profesjonalnie. Nowe i używane silniki, pełna diagnostyka i mechanika. Grubmach Serwis. Częstochowa, Krzemienna 9. Sprawdź na www.grubmach.pl. Grubmach Serwis. Drugie życie twojego silnika.
11: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
15: Jedziemy!
16: Dziś ja prowadzę!
17: Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
18: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
19: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Częstochowie robi dni otwarte.
13: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
19: Mają tam liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
13: Kiedy to?
19: Już 10 czerwca. Częstochowa, Żwirki i Wigury, 6/14.
13: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
19: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
7: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
5: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
9: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
0: Po reklamie. Jest 16, wtorek, 9 dzień czerwca. Czas na wiadomości.
2: Anna Kruszewska. Kierowcy podróżujący autostradą A1 muszą ściągnąć nogę z gazu w rejonie Częstochowy, Zabrze, a także w stronę Piotrkowa Trybunalskiego ruszują nowe odcinkowe pomiary prędkości. Teraz Mariusz Osera i przydatne dane dla zmotoryzowanych.
4: Główny Inspektorat Transportu Drogowego kończy właśnie montaż urządzeń, które mają zacząć działać już od 30 czerwca. To oznacza poprawę bezpieczeństwa, ale też koniec piracenia na autostradzie dla wielu kierowców. Największe zmiany czekają nas na trasie między Częstochową a Piotrkowem, gdzie pod stałym nadzorem znajdzie się niemal nieprzerwany, blisko 60-kilometrowy odcinek drogi. System wyliczy naszą średnią prędkość również między węzłami Częstochowa Południe i Woźniki oraz Zabrze Północ i Zabrze Zachód. Kamery są już w trakcie montażu, dlatego na czas prac drogowych warto przygotować się na lokalne zwężenia jezdni, potem już tylko na płynną jazdę, ale z przepisowym 140 km na godzinę bądź mniej w miejscach z ograniczeniami prędkości.
2: Dodajmy, że na północ od Częstochowy uruchomienie odcinkowego pomiaru prędkości na łódzkim odcinku autostrady A1 ma nastąpić do 30 czerwca.
16: Wiadomości Radia Jura.
2: W częstochowskim magistracie panuje niespotykane dotąd oblężenie. Mieszkańcy i inwestorzy masowo ruszyli po warunki zabudowy, a urzędnicy dwoją się i troją, by nadążyć z papierami. Wszystko przez zbliżający się plan ogólny miasta, który ma wejść w życie już tego lata. Każdy chce zdążyć przed nowymi przepisami. Skalę tego budowlanego zainteresowania najlepiej pokazują liczby. Tylko do końca maja wpłynęło ponad 1000 wniosków, podczas gdy decyzji wydano niewiele ponad 460. O tym Marcin Breczko z Biura Prasowego Urzędu Miasta.
20: Cała procedura od wniosku do decyzji trwa, ponieważ wymaga oceny formalnej, prawidłowego ustalenia stron postępowania, zebrania wymaganych opinii, chociażby od Miejskiego Zarządu Dróg, od konserwatora zabytków, od gestorów mediów. Dopiero potem przygotowuje się projekt decyzji i przygotowanie projektu to jest ten element najbardziej pracochłonny, bo trzeba zrobić analizę istniejącej zabudowy. Uzgadnia się projekt decyzji z organami wskazanymi w ustawie, no i w końcu wydaje się decyzję.
2: Magistrat uspokaja, że przedłużenie rozpatrywania wniosków wynika wyłącznie z gigantycznego natłoku zgłoszeń i prosi mieszkańców o cierpliwość.
16: Sport w Radiu Jura.
2: Na koniec świetna wiadomość z parkietów Plus Ligi. Norwid Częstochowa nie zwalnia tempa i bardzo odważnie buduje skład na nowy sezon. Nowym zawodnikiem częstochowskiego zespołu został właśnie Mats Kajet Jensen. To mierzący aż 209 cm wzrostu atakujący reprezentacji Danii. 27-letni siatkarz w ostatnich latach grał we włoskiej Serii A, a miniony sezon spędził w portugalskim Sportingu, zbierając doświadczenie w Lidze Mistrzów. Co ciekawe, częstochowscy kibice mieli już okazję oglądać Duńczyka na żywo. Podczas memoriału Janusza Sikorskiego zdobył 17 punktów przeciwko błękitno-granatowym. Oszustwo przy sprzedaży auta w gminie Łazy. 35-latka straciła prawie 5 tysięcy złotych po tym, jak na portalu ogłoszeniowym wystawiła do sprzedaży swojego Chryslera. Jak wyglądał cały proceder? O tym więcej za godzinę. Zapraszam na 17. Zapraszam także na ciąg dalszej informacji z kraju i ze świata. Bogdan Zalewski.
21: Zarzut zabójstwa 42-letniej kobiety usłyszał jej 19-letni syn. Do tej tragedii doszło w niedzielę w Tczewie na Pomorzu. Stanisław Pawłowski.
22: W trakcie przesłuchania nie odniósł się do zarzutu, który usłyszał i jak przekazał mi prokurator, skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Przypomnę, o zbrodni policjanci dowiedzieli się ze zgłoszenia, które otrzymał dyżurny. Wynikało z niego, że młody mężczyzna zaatakował nożem swoją matkę. Na miejscu kryminalni znaleźli ciało kobiety oraz zakrwawionego syna, który został zatrzymany od razu w mieszkaniu. Zabezpieczono wiele śladów oraz przedmioty, które mogły zostać użyte podczas ataku. Prokuratura chce, aby najbliższe 3 miesiące spędził w areszcie. Wniosek rozpatrzy sąd rejonowy w Tczewie. Grozi mu dożywocie.
21: Senator Monika Piątkowska, wspólną kandydatką Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego w wyborach prezydenckich w Krakowie, przedstawiła oficjalnie w Warszawie premier Donald Tusk w towarzystwie wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Przenosimy się zatem do ogrodów Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, gdzie konferencji przysłuchiwał się Michał Radkowski.
23: Monika Piątkowska przekonywała, że jest od dawna związana z Krakowem.
24: Miasta, w którym spędziłam całe swoje dorosłe życie, w którym skończyłam studia. Miasta, w którym urodziłam mojego syna. Idę do krakowskiego magistratu jako menadżer, jako specjalista, jako osoba, która zna Kraków od podszewki.
23: Kandydatka podkreśliła, że jest sprawną menadżerką, będzie stabilnie zarządzać miastem i wsłuchiwać się w oczekiwania mieszkańców, dlatego między innymi zapowiedziała, że będzie wprowadzać głębokie zmiany dotyczące funkcjonowania strefy czystego transportu, choć szczegółów nie podała. Gibała. Donald Tusk ocenił, że najpoważniejszym konkurentem dla Moniki Piątkowskiej będzie Łukasz Gibała, ten, który o włos przegrał 2 lata temu wybory o prezydenturę w Krakowie, choć on jeszcze oficjalnie nie ogłosił swojego startu w wyborach.
21: Niecałe 2 tygodnie pozostały do kolejnej odsłony Festiwalu Fantastyki Pyrkon w Poznaniu. W tym roku motywem przewodnim będzie kosmos.
1: Na tegorocznym Pyrkonie obecny będzie Sławosz Uznański-Wiśniewski, polski astronauta projektowy ESA, pierwszy Polak, który dotarł na pokład Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i drugi w kosmosie. I również w tym roku przylatuje do nas Eileen Collins, czyli legendarna astronautka NASA, pierwsza kobieta pilot amerykańskiego statku kosmicznego, która spędziła w kosmosie dokładnie 872 godziny.
21: Zapowiada rzeczniczka imprezy Sonia Kobylańska-Jóźwik.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl, ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
0: Do końca dnia przewaga po stronie chmur, wieczorem i w nocy zachmurzenie duże i całkowite. Mogą wystąpić opady deszczu, lokalnie może jeszcze zagrzmieć. Na termometrach od 12 do 15 stopni.
10: A jutro w ciągu dnia do stopni 16. No i przypominamy, jutro to chmury w roli głównej, z tych chmur możliwe opady deszczu, także w Częstochowie warto mieć parasol pod ręką.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl, ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
0: Za nami godzina 16. Wczoraj świętowali Seweryn i Medard, a dzisiaj kogo mamy na liście solenizantów?
10: Nie uwierzysz. Nie uwierzę. Naprawdę.
0: Nie wierzę.
10: Znów
0: nie
10: piękne
0: wierzę.
10: Imiona.
0: Dawaj.
10: Piękne. Pelagia i Felicjan. No, cudowne. Pozdrawiamy i dołączamy prezenty
0: muzyczne. Murray Head, u nas teraz Lady Gaga. Za chwilę.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: A teraz u nas o pogodzie, bo ta jaka jest, każdy widzi, ale być może gdzieś tam pojawią się rozpogodzenia, no i wtedy, słuchajcie, warto zerknąć na wieczorne czy nocne niebo, bo tam dzisiaj dojdzie do, jak to pięknie ujął popularyzator astronomii Karol Wójcicki, wiecie, ten ze śmieszną fryzurą, najpiękniejszej koniunkcji tego roku.
1: No i dokładnie chodzi o to, chodzi o zbliżenie dwóch najjaśniejszych planet, Jowisza i Wenus. Od strony naukowej to oznacza, że obie planety osiągają tę samą odległość ekliptyczną w rzucie na sferę niebieską, pozostając w rzeczywistości odseparowana o setki milionów kilometrów w przestrzeni trójwymiarowej. Wiadomo, tak?
0: Rozumiesz. Oczywiście.
1: Natomiast od strony ezoterycznej to astrolodzy uznają ten fakt za powód do tego, by oficjalnie ogłosić 9 dzień czerwca najszczęśliwszym dniem roku.
0: Teraz to mówisz, Martyna?
1: No tak, dokładnie.
0: To dużo szczęścia życzymy i przypominamy, że Martyna jest z Wenus. Ja jestem z Marsa.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
3: Reklama.
4: Poznaj Ulina Park, nowe miejsce na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Dawny kamieniołom zamienił się tu w niezwykły park aktywnej przygody dla całych rodzin i szkolnych wycieczek. Park linowy, tyrolka, symulator 5D, basen i wodny, plac zabaw, motylarnia, labirynt skalny, ciuchcia, multimedialne, fontanny i wiele innych atrakcji. Odpocznij wśród natury i przeżyj dzień pełen emocji w wyjątkowym miejscu, zaledwie 100 km od Częstochowy. Ulina Park, natura, zabawa i przygoda w jednym miejscu. www.ulinapark.pl.
5: Zespół Szkół imienia Szymborskiej w roku jubileuszu stulecia ZDZ zapewnia naukę atrakcyjnych zawodów, dzięki którym znajdziesz dobrą pracę. Wybierz technikum, liceum ogólnokształcące, liceum mundurowe i klasy OPW, czyli oddziały przygotowania wojskowego. Teraz nowość. Klasa mundurowa OPM. Straż Graniczna, Policja. Więcej na www.szkołyczęstochowa.zdz.pl. Nasze centrum kształcenia ma również szeroką ofertę kursów i szkoleń dla dorosłych. Częstochowskie Szkoły ZDZ imienia Szymborskiej. Jagiellońska 141.
6: To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału, gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi, stanie się twoim drugim letnim domem. Teraz urządź go po swojemu z salonem płytek CMB. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMB w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMB inspiruje do zmian.
7: Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
8: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej by Versal.
7: O!
8: Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się w tym właściwym. Częstochowa Parkitka, Okulickiego 84.
7: www.furnipol.pl.
9: Szukasz stabilnej i dobrze płatnej pracy w Radomsku? Contrain rekrutuje do nowoczesnego centrum dystrybucyjnego. Oferujemy umowę o pracę, premie, benefity i możliwość zdobycia uprawnień UDT. Aplikuj już dziś na contrain.pl lub zadzwoń 785 069 814. Praca w Contrain 785 069 814.
10: Masz coś do ukrycia? Masz coś do ukrycia?
11: Ukryj to z nami! Skrytka.org.pl. Najtańsze magazyny samoobsługowe w Częstochowie. Już od 179 zł miesięcznie. Skrytki o różnych rozmiarach. Szczelne i suche. Dostęp i monitoring non-stop. Ubezpieczenie i doskonała lokalizacja. Częstochowa ulica Warszawska 107. Skrytka.org.pl.
12: Bo w Częstochowie każdy ma coś do ukrycia.
13: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Po reklamie.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
16: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar. Importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa Główna 56.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center. Dystrybutor rowerów Unibike. Częstochowa Krótka 26.
0: Przed nami kilkadziesiąt godzin aury pochmurnej i mokrej. Jutro przez cały dzień chmury i opady deszczu przelotne. W czwartek też może popadać, dopiero po południu przejaśnienia.
1: No i w piątek już tych przejaśnień może będzie troszeczkę więcej, ale i tak niewykluczone opady deszczu i niewykluczone burze. Taka zmienna aura w Częstochowie właściwie do końca tygodnia.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
17: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar. Importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center. Dystrybutor rowerów Unibike. Częstochowa Krótka 26.
18: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: O tej porze wraca nasz mundialowy zakątek wiedzy. No, wiecie, że mamy hopla na punkcie sportu, a futbolu zwłaszcza, dlatego dzielimy się z wami informacjami, które mogły gdzieś tam wam umknąć. Wspominaliśmy, że w tym roku mamy 3 gospodarzy i 3 ceremonie otwarcia.
1: I z tego powodu mamy też ile maskotek?
0: Raz,
1: 3.
0: 2,
1: 3 maskotki imprezy. Kanadę reprezentuje łoś Maple, Meksyk jaguar Zaju, a bielik amerykański Klacz jest reprezentantem USA. I a propos trójek, to każda z reprezentacji zagra na tym mundialu co najmniej 3 mecze.
0: No, w naszym wypadku byłyby to mecz otwarcia, mecz o wszystko i mecz o honor. Może lepiej, że nie zobaczymy tam biało-czerwonych.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
5: Kameralny klimat.
6: Nauka.
5: Kultura.
6: Turystyka i sport. Katolickie tradycyjne wychowanie.
7: Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Szkoła z internatem. Ulica Biskupa Kubiny 15.
8: Moja szkoła!
7: Kształcąc, wychowujemy.
9: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
10: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Ski Częstochowa przy

0: koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
1: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
2: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowit. Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
7: Po reklamie.
8: Sponsorem popołudnia z Radimiura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
9: Słuchasz Radia Jura.

0: Za chwilę 17, wtorek, 9 dzień czerwca. Kto dostaje wypłatę 10, ten będzie jutro zadowolony, bo jutro 10 właśnie.
1: A kto przy okazji jest elektrykiem, to będzie zadowolony podwójnie, no bo właśnie jutro dzień elektryka mamy.
0: No jutro też dzień jazdy nago na rowerze, ale chyba nie polecamy, bo ma padać. Przeziębić się można.
1: Tylko dlatego, prawda? Nie
0: Oczywiście.
1: Polecamy. No, wiadomo. Zdrowia życzymy i dziękujemy za dziś. Martyna Wachtarczyk.
0: Mariusz Ryszka.
1: Do usłyszenia.
0: Do jutra. Pa, pa.
2: PKP zabiera się za przejazdy kolejowe na terenie Częstochowy. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Z oszustami musi liczyć się każdy z nas. Posłuchajcie ku przestrodze, jak działają. Około 100 strażaków walczy z płomieniami w Markowej na Podkarpaciu. Ogień trawi zakład regeneracji opon. Szczegóły w wiadomościach Radia Jura o 17:00. Anna Kruszewska. Zapraszam.
3: Sponsorem popołudnia z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
4: Reklama.
5: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
6: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Częstochowie robi dni otwarte.
7: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
6: Mają tam liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
7: Kiedy to?
6: Już 10 czerwca. Częstochowa. Żwirki i Wigury 6/14.
7: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
6: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
8: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na Ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.
9: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, Ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
10: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal, niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal, suplement diety, uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
11: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
12: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
13: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dallmayr Pro Domo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, Ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
15: Citroen.
16: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
17: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
18: Znasz to. Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
19: Po reklamie.
4: Minęła 17 za chwilę po godzinach, ale zanim to nastąpi, zapraszam na wiadomości. Zaczynamy od regionu.
2: Anna Kruszewska, zaczynamy od bardzo ważnego ostrzeżenia dla kierowców, którzy już jutro muszą zmienić swoje nawyki za kółkiem. PKP przygotowuje się do kolejnych etapów remontów przejazdów kolejowo-drogowych na terenie Częstochowy. Wymusi to ich całkowite czasowe zamknięcie. Pierwsze utrudnienia ruszą już jutro i potrwają do 16 czerwca. W tym czasie zamknięte będą przejazdy na ulicy Cmentarnej oraz na ulicy Karłowicza. Kolejne techniczne cięcia czekają nas od 17 do 24. czerwca na ulicy Morsztyna. Wybierzcie alternatywne trasy.
14: Twoje sprawy.
2: Policjanci ostrzegają przed bezwzględnymi oszustami działającymi w sieci. Ofiarą takiego procederu padła 35-letnia mieszkanka gminy Łazy, która straciła prawie 5 tysięcy złotych. Kobieta wystawiła na portalu ogłoszeniowym swojego Chryslera, a naciągacze wykorzystali sprytny mechanizm złośliwych linków i fałszywych autoryzacji. O kulisach tej sprawy Małgorzata Kmieciak.
15: Policja podała nam szczegóły. Kobieta skorzystała z aplikacji jednego z portali oferujących sprzedaż i kupno pojazdów. Dostała wiadomość o konieczności weryfikacji tożsamości. Kliknęła w link i trafiła na fałszywą stronę banku. Chwilę później zadzwonił mężczyzna podający się za pracownika tej placówki. Polecił jej zalogować się do aplikacji i wygenerować kod płatności mobilnej. 35-latka wykonała instrukcję i potwierdziła transakcję. Wtedy z konta zniknęło prawie 5 tysięcy złotych, a rozmówca natychmiast się rozłączył. Sprawą zajmują się policjanci z Zawiercia, które podkreślają, że to kolejny przykład, jak łatwo paść ofiarą oszustów.
14: Wiadomości Radia Jura.
2: Wracamy do Częstochowy. Dobre wiadomości dla mieszkańców Wrzosowiaka, bo rusza tam drugi etap dużej inwestycji rekreacyjnej. Centrum Usług Komunalnych rozpoczyna właśnie pracę przy skwerze przy ulicy Bohaterów Katynia. W ciągu najbliższych 3 miesięcy powstanie tam nowoczesny plac zabaw oraz siłownia terenowa. Dorośli poćwiczą na orbitrekach czy wioślarzu, a dla dzieci zaplanowano piramidelinową, trampolinę oraz popularne bocianie gniazdo. Bezpieczeństwo zapewni nawierzchnia z gumowych mat, a koszt tych prac to 480 tysięcy złotych.
14: O tym się mówi w Częstochowie.
2: Sezon kąpielowy w Częstochowie został otwarty. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zainaugurował letnie atrakcje w Parku Wypoczynkowym Lisiniec, gdzie kąpielisko czeka codziennie od 10 do 12. Z kolei wraz ze startem wakacji swojej bramy otworzy letnia pływalnia przy ulicy Dekabrystów. O szczegółach i wodnych atrakcjach dyrektor MOSiR-u Tomasz Łuszcz.
19: Czy mieszkańcy na co dzień szanują tę naszą wspólną własność?
20: Ja uważam, że w ogóle standard obiektu oddziaływuje na zachowania się ogólnie ludzi. Im obiekt jest według mnie wyższej klasy, tym ludzie potrafią się lepiej zachować.
19: Pływalnia nowoczesna, a klient bardzo kulturalny.
20: Tak, i uważam, że w parku wodnym, jak i w naszych pozostałych obiektach, gdzie poziom usług uważam wzrósł znacząco poprzez to, że właśnie standard obiektów się zmienił, to ludzie to szanują. Na co dzień my usuwamy drobne usterki. Nie doświadczamy takich ewidentnych aktów wandalizmu.
2: Czekamy zatem już tylko na dobrą pogodę. Bez czekania ciąg dalszy informacji z kraju i ze świata. Agnieszka Pietrzak i Tomasz Weryński.
21: W ogniu stanął zakład regeneracji opon w Markowej na Podkarpaciu.
22: W akcji gaśniczej uczestniczy około 100 strażaków, poinformował nas starszy brygadier Marcin Betleja.
23: Na miejsce zostało zadysponowanych 28 zastępów straży pożarnych, głównie z powiatu łańcuckiego, ale także z powiatu rzeszowskiego, stalowowolskiego, przeworskiego oraz leżańskiego. Pożar w tej chwili już jest opanowany.
21: Rzecznik prasowy podkarpackiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej dodaje, że nikomu nic się nie stało.
22: O ogniu w zakładzie regeneracji opon w podkarpackiej Markowej został już poinformowany wojewódzki inspektorat ochrony środowiska w Rzeszowie.
21: Pierwsze posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa z sędziami wybranymi przez Sejm w połowie maja odbędzie się w czwartek, w samo południe.
22: Posiedzenie niemal z dnia na dzień zwołał właśnie pierwszy prezes Sądu Najwyższego.
24: Wszyscy są gotowi. Z wystąpień medialnych wynika, że wszyscy członkowie KRS-u są gotowi do pracy, więc chyba to nie ma w tym zakresie żadnego problemu.
21: Zapewniał w rozmowie z Tomaszem Skorym Zbigniew Karpiński.
22: Nasz dziennikarz zauważa, że pewien problem jednak jest. Będą go mieć zasiadający w KRS posłowie. W czwartek w południe w Sejmie odbędą się głosowania.
21: Miłośnicy militariów odnaleźli w Książu Wielkim w Małopolsce fragmenty Demaga z czasów II wojny światowej. Pojazd służył Niemcom do transportowania działa artyleryjskiego.
22: O tym, co leżało głęboko pod ulicą, opowiedział nam Adam Sochacki ze Stowarzyszenia Miłośników Historii i Militariów Salamandra.
25: Pierwsze wydobycie udokumentowane w Polsce, fragmentu pojazdu, tak jak pan widział, pół tej wanny, to była ciężarówka półgąsienicowa, mała ciężarówka wielkości dzisiaj współczesnego SUV-a, żeby słuchaczom to zobrazować. Dokładnie na tym pojeździe prawdopodobnie było zamontowane działko flak 2 cm. Jest to jakiś materiał wyjściowy do odbudowy tego pojazdu i dzięki temu, że przejęło to Muzeum Orła Białego w Skarżysku Kamiennej, tam mają też, że tak powiem, zniszczoną taką wannę, jest duże prawdopodobieństwo, że na podstawie tych dwóch elementów zostanie odbudowany pojazd w przyszłości.
21: A ten wspomniany pan, który widział fragmenty Demaga, to nasz reporter Maciej Psałtys.
22: W Polsce w rękach prywatnych, dodajmy, i w muzeach są zaledwie dwa takie pojazdy.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl, ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
4: Kto zastanawia się, czy podlewać dzisiaj ogródek? Temu odpowiadam zdecydowanie tak. Przelotne opady deszczu dopiero jutro w Częstochowie i okolicach są spodziewane. Natomiast zdecydowanie będzie już chłodniej. Żegnamy dwójkę z przodu na termometrach. No i jutro maksymalne wskazania termometrów zatrzymają się na 16 stopniach powyżej zera w Częstochowie i Kłobucku. 17 stopni maksymalnie będzie w Lublińcu.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl, ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
4: Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Archiwów, czyli to wtorek, 9 czerwca. Rozpoczynamy po godzinach. I w kwestii archiwów na pewno zajrzymy do tych muzycznych, żeby wyciągnąć dla Was najlepsze kawałki. Łukasz Tymków, zapraszam na wspólny wieczór.
5: Muzyka wybrana dla Ciebie.
6: Radio Jura.

0: Dobre wiadomości płyną do nas z tak zwanego rynku świeżych owoców. Chodzi oczywiście o mis czerwca, czyli truskawka. Ta podobno potaniała już w stosunku do tego, co jeszcze było parę tygodni temu, o 50%, a zatem jest świetny moment, żeby kupić świeże. No i chyba najważniejsze, żeby polskie owoce, bo niestety niektórzy sprzedawcy oszukują, a my lubimy popierać to, co nasze. No i jeszcze jest jeden powód, dla którego warto kupić truskawki, to wyjątkowy przepis na coś bardzo pysznego i słodkiego właśnie z truskawkami. Znajdziecie ten przepis na naszej stronie internetowej.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
2: Reklama.
3: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
2: To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału, gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi stanie się twoim drugim letnim domem. Taras. Urządź go po swojemu z salonem płytek CMB. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMB w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
4: Masz coś do ukrycia? Masz coś do ukrycia?
5: Ukryj to z nami! Skrytka.org.pl. Najtańsze magazyny samoobsługowe w Częstochowie. Już od 179 zł miesięcznie. Skrytki o różnych rozmiarach. Szczelne i suche. Dostęp i monitoring non-stop. Ubezpieczenie i doskonała lokalizacja. Częstochowa, ulica Warszawska 107. Skrytka.org.pl.
4: Bo w Częstochowie każdy ma coś do ukrycia.
6: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
7: Myślisz o przyszłości? Zdobądź prestiżowy zawód medyczny. Kierunki: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, sekretarka i rejestratorka medyczna, technik sterylizacji medycznej. Nowość: asystent medyczny. Medyczne studium zawodowe. Brzezińska 6A. www.msz.chest.pl.
8: Poznaj MG S9. Nowego 7-miejscowego SUV-a o napędzie hybrydowym, który przejedzie aż 100 km na prądzie. Czeka na ciebie w należącym do grupy Frank Cars salonie MG FC Auto Częstochowa. Razem z pełną gamą modeli MG i nie tylko. Własny serwis, zakład blacharsko-lakierniczy oraz kompleksowa obsługa finansowa i ubezpieczeniowa w jednym miejscu. Odwiedź MG FC Auto Częstochowa przy ulicy Żółkiewskiego 18. Twoje nowe MG jest bliżej niż myślisz.
9: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Cały świat ostatnio dowiedział się o polskiej tenisistce Maji Chwalińskiej, która świetnie poradziła sobie na ostatnim turnieju we Francji. No i pojawiły się już oczywiście memy w tym zakresie. Jeden z nich zadaje pytanie: Polacy, dlaczego tak dobrze gracie w tenisa? A na zdjęciu pokazany jest facet przy trzepaku z trzepaczką i oczywiście dywanem. Ciekawe, kto z was jeszcze pamięta takie urządzenie i taki zwyczaj? Moim zdaniem dużo lepiej czyściło się forehandem niż backhandem.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Krotowski Częstochowa przy ulicy Makuszyńskiego 70/72. Szczegóły u partnerów marki.
4: Marian, jesteśmy tu już pół godziny i nikt się nami nie interesuje. Jedźmy stąd.
5: Kochanie, ale musimy zrobić tę łazienkę.
4: To może jedźmy do Cyrprojekt. Anka mówiła, że mają tam świetną obsługę. Doradzą nam płytki i wyposażenie, a do tego zrobią nam piękny projekt.
5: Tak, jeszcze powiedz, że gratis.
4: Jasne, a jak się poczujesz zmęczony ogromnym wyborem, który mają do zaoferowania, to ci nawet kawkę zrobią.
5: No to co my tu jeszcze robimy? Grażyna, zbierajmy się do nich.
4: Salon łazienek Cyrprojekt, ulica Równoległa 68, salon fachowiec.
6: www.cyr-projekt.pl.
7: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
8: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Częstochowie robi dni otwarte.
9: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
8: Mają tam liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
9: Kiedy to?
8: Już 10 czerwca. Częstochowa, Żwirki i Wigury, 6/14.
9: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
8: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
10: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
11: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
12: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
13: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start, 9. edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
14: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
15: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
16: Ty też idź do Żabki i kup masło Mlekowita albo parówki Tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
17: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet

0: korzyści. Rabaty do 25 800 zł. Pożyczkę prawdziwe 0%. I dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy. Ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
1: Citroen. Po reklamie.

0: Już za chwilę najnowsze wiadomości, a potem oczywiście będą informacje o pogodzie i o zmianach, jakie w niej będą zachodziły. Natomiast po 18 będzie kilka sylab, które mają coś znaczyć. A co znaczą, o tym przekonacie się, zostając z nami.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
2: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
3: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
2: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
3: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
2: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
3: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
4: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
5: Promed Optyk Szczerbiński. Najlepsze marki w jednym miejscu. Okulary stały się modne. Wstąp do nas, a znajdziemy coś wyjątkowego specjalnie dla Ciebie.
6: Promed Optyk. Troszymy się o Twoje oczy.
7: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, Ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
8: Citroën.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
11: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
14: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
15: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
2: Po reklamie.
0: Właśnie mija godzina 18, rozpoczynamy kolejne wydanie naszych wiadomości.
16: Monika Piątkowska, wspólna kandydatka Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, nie ma co liczyć na ciepłe słowa od partnerów z pozostałych klubów tworzących koalicję rządową.
17: Przenosimy się do Sejmu, gdzie komentarze po ogłoszeniu kandydatki zbiera nasz reporter Michał Radkowski.
18: Raczej o Monice Piątkowskiej wyrażają się politycy z rezerwą, a nawet złośliwością. Anna Maria Żukowska z Lewicy czuje wręcz niepokój.
19: Gdyby się tak wydarzyło, żeby weszła do drugiej tury, to moim zdaniem by jej nie wygrała. Dlatego jedyną szansą na to, żeby ktoś z obozu koalicji rządzącej został prezydentem Krakowa, jest kandydatura Darii Gosek-Popiołek.
18: No, nie brzmi to jak komplement, prawda? Równie sceptycznie wspólną kandydatkę KO i PSL ocenia Bartosz Romowicz z Polski 2050.
20: Kandydatowi Koalicji Obywatelskiej może brakować tej koncyliacyjności i rozmów z drugą stroną, czyli z Prawem i Sprawiedliwością, czy także tymi, którzy są dzisiaj w opozycji, a nie są w żadnych partiach formalnie przypisani.
18: No i jeszcze złośliwość z klubu Centrum, który jednak raczej nie będzie popierał Moniki Piątkowskiej, bo liczy wciąż na start swojego posła.
1: Pani Piątkowska chyba była ostatnio związana bardziej z Warszawą. Analizujemy tutaj jej start, natomiast namawiamy Rafała Komarewicza również do tego, żeby wystartował Krakowo i potrzebna jest osoba z Krakowa.
18: No, a zatem krakowskie wybory raczej pokazują, że w koalicji rządowej dobrej chemii nie ma.
17: Wiceminister Obrony Narodowej Cezary Tomczyk zapowiada walkę o każdą złotówkę.
16: Według doniesień naszej korespondentki, przypomnijmy, Polska może nie otrzymać z Brukseli pełnego zwrotu za broń przekazaną Ukrainie.
17: To 2 miliardy złotych z unijnego funduszu pokojowego. O zamiarach Warszawy z wiceministrem rozmawiał Michał Dobrołowicz.
8: Ta walka na czym będzie polegać w praktyce? Dyplomacja, przekonywanie, używanie argumentów. Te pieniądze to są nasze pieniądze, więc mam nadzieję, że na końcu sprawa zakończy się pozytywnie.
10: A kiedy ten koniec jest możliwy? To jest kwestia tygodni, miesięcy według
8: pana? Może pan mi powie. Proszę pamiętać, że ta informacja o w ogóle tej możliwości redukcji to jest informacja, która się pojawiła dzisiaj. Zdajmy czas na pracę naszym ambasadorom i naszym dyplomatom.
10: Jakie mogą być konsekwencje tego, że nie dostaniemy teraz tej pełnej kwoty?
8: No w praktyce mniej pieniędzy oznacza mniej pieniędzy na wojsko.
17: Unijny Fundusz Pokojowy opiewa w sumie na ponad 6,5 miliarda euro.
16: Mazowsze, Małopolska, Podkarpacie.
17: A także Opolszczyzna i część województwa śląskiego.
16: Mieszkańcy tych regionów otrzymali od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa ostrzeżenia przed burzami.
17: Zagrzmieć jednak może niemal w całym kraju.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
0: Zachmurzenie duże, właściwie całkowite, zarówno dziś wieczorem, jak i w nocy będzie panowało nad północną częścią województwa śląskiego. Jutro w ciągu dnia możliwe przelotne opady deszczu zarówno w Zawierciu, Lublińcu, Kłobucku, jak i Częstochowie. Termometry będą wskazywały już nieco niższe wartości, od 15 stopni w Zawierciu do 16 w Kłobucku i Częstochowie, a także 17 w Lublińcu.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
0: Czym jest Agugaga? O tym na pewno jeszcze powiem na naszej antenie. Teraz warto przypomnieć najważniejsze fakty. Wtorek, 9 czerwca, słuchacie po godzinach. Razem z wami Łukasz Tenków.
24: Muzyka wybrana dla ciebie.
25: Radio Jura.

Obiecałem, że wytłumaczę wam, o co chodzi z tym dniem Agugaga. No, chodzi o to, żeby świętować pierwsze słowa i magiczne chwile rodzicielstwa. Nazwa pochodzi od Gaga i Gugu, czyli takich typowych dźwięków wydawanych przez małe dzieci. I nazywa się to gaworzeniem. No to może gaworzenia teraz dość, a już za chwilę u nas coś, co odwoła się trochę do święta archiwów. Wyciągniemy jeden z większych przebojów Phila Collinsa.

0: reklama. Pielęgnacja ogrodu to przyjemność, ale i ciężka praca.
1: W salonie Traktom doskonale to rozumiemy i wiemy, jak ważne jest profesjonalne wsparcie przy wyborze sprzętu ogrodniczego.
0: Traktom to ogromna oferta kosiarek, robotów koszących, sekatorów, podkaszarek, pilarek i innych narzędzi, a także ciągników rolniczych i osprzęców.
1: Sprzęt renomowanych marek. Husqvarna, Stiga, Alco, Cap Cadet, Solis.
0: Zapraszamy do największego w regionie salonu ze sprzętem ogrodniczym.
1: Traktom. Kolonia Poczesna. Ulica 1 Maja 20 przy DK1.
0: Telefon 515 660 031.
2: Szukasz stabilnej i dobrze płatnej pracy w Radomsku? Contrain rekrutuje do nowoczesnego centrum dystrybucyjnego. Oferujemy umowę o pracę, premie, benefity i możliwość zdobycia uprawnień UDT. Aplikuj już dziś na contrain.pl lub zadzwoń 785 069 814. Praca w Contrain. 785 069 814.
3: Twój silnik wymaga regeneracji? Problem z odpaleniem? Spadek mocy? Pobór oleju? Przyjedź do Grubmach Serwis na Krzemienną 9. Grubmach. Eksperci od silników w Częstochowie. Naprawa, regeneracja, wymiana. Szybko i profesjonalnie. Nowe i używane silniki, pełna diagnostyka i mechanika. Grubmach Serwis. Częstochowa, Krzemienna 9. Sprawdź na www.grubmach.pl. Grubmach Serwis. Drugie życie twojego silnika.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ketchup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Po reklamie.
9: Słuchasz Radia Jura.

No i znów wróciła dyskusja a propos czasu letniego i tego, czy przestawiać te zegarki dwa razy w roku, czy też nie. Komisja Europejska będzie tam robiła kolejne jakieś skomplikowane badania i obliczenia, bo podobno są i wady, i zalety. No to zamiast deliberować od paru lat na ten temat, to ja

0: ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arona i Seata Ibiza w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Krotowski Częstochowa przy ulicy Makuszyńskiego 70/72. Szczegóły u partnerów marki.
1: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
2: Jak tak, to Allegro.

0: Zależności od sklepu. Biedronka.
1: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
2: Citroën.
3: Teraz z Leroy Merlin odświeżysz drewno w swoim ogrodzie. Bo teraz impregnat ogrodowy Vidaron 4,5 litra z 11% dolewką gratis jest już za 104 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 11% dostajesz gratis. Dostępny w 8 kolorach, idealny do ogrodzeń, pergoli i mebli. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Po reklamie.
5: Słuchasz Radia Jura.

0: Kultowa postać z kreskówek i kultowe gadżety z nią związane. To będzie jeden z tematów, który poruszymy po 19:00, a już za moment będziemy mieli dla Was najnowsze wiadomości. Muzyka wybrana dla Ciebie.
1: Radio Jura. Reklama. Zespół Szkół imienia Szymborskiej w roku jubileuszu stulecia ZDZ zapewnia naukę atrakcyjnych zawodów, dzięki którym znajdziesz dobrą pracę. Wybierz technikum, liceum ogólnokształcące, liceum mundurowe i klasy OPW, czyli oddziały przygotowania wojskowego. Teraz nowość. Klasa mundurowa OPM, Straż Graniczna, Policja. Więcej na www.szkołyczęstochowa.zdz.pl. Nasze centrum kształcenia ma również szeroką ofertę kursów i szkoleń dla dorosłych. Częstochowskie Szkoły ZDZ imienia Szymborskiej. Jagiellońska 141.
2: Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
3: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej by Versal.
2: O!
3: Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się w tym właściwym. Częstochowa Parkitka, Okulickiego 84.
2: www.furnipol.pl.
4: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
5: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
6: No, to jedziemy.
7: Tato, czy dziś ja prowadzę?
6: Jasne, w końcu to twój dzień.
7: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe. Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
9: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
10: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
2: Po reklamie.
0: To już wtorkowy wieczór. Minęła 19:00. Zaczynamy wiadomości.
11: Akcja ratownicza na jeziorze Przewickim na Kaszubach.
12: Strażacy zostali wezwani do tonącego 12-letniego chłopca.
11: Nasz reporter Stanisław Pawłowski opowie, co tam się wydarzyło.
13: Grupa chłopców kąpała się w jeziorze, gdy jeden z nich zniknął z pola widzenia kolegów i to właśnie oni zadzwonili po pomoc. Jeszcze przed przyjazdem służby 12-latek został wyciągnięty na brzeg przez osoby postronne. Strażacy i ratownicy medyczni rozpoczęli resuscytację. Udało się przywrócić chłopcu funkcje życiowe. Następnie śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego został przetransportowany do szpitala w Gdańsku. Policjanci ustalają teraz, jak doszło do tego zdarzenia.
12: Marynarka wojenna Rosji przeprowadziła ćwiczenia wojskowe na Morzu Bałtyckim, podczas których trenowano wystrzeliwanie niekierowanych pocisków rakietowych, naloty bombowe oraz uderzenia rakietowe, poinformowała agencja Interfax.
11: W tym samym czasie w rejonie odbywały się duże manewry wojskowe NATO z udziałem 9000 żołnierzy.
12: W sobotę do sprzedaży trafią bilety w otwartej puli na starcie piłkarskich gigantów we Wrocławiu.
11: W sierpniu w dolnośląskiej stolicy towarzyskie mecz Manchester United z AC Milanem.
14: Tak naprawdę będzie ostatni sprawdzian przed ruszeniem ligi i też informacje takie wewnętrzne mamy, że faktycznie żadna drużyna nie chce przegrać. I myślę, że jest czas i miejsce do rewanżu dalej, do konfrontacji pomiędzy obydwoma dużymi klubami.
12: Mówił organizator Tomasz Rachwał.
11: Pojedynek gigantów na Tarczyńskiej Arenie Wrocław dokładnie 15 sierpnia.
12: Kandydat koalicji wygrywa.
11: Sejmowa Komisja Sprawiedliwości 18 głosami poparła kandydaturę profesora Sławomira Patyry na zwalniające się za 3 tygodnie stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
12: Zdobył on o 3 głosy więcej niż jego konkurent zgłoszony przez klub PiS, profesor Artur Kotowski.
11: Nowego sędziego Trybunału cały Sejm wybierze w głosowaniu zaplanowanym na czwartek. 11 dni pozostało do festiwalu Black or White w Krakowie.
12: 20 czerwca w klubie Studio wystąpią Artur Andrus, Grzegorz Turnał, Sara James.
11: A także kabaret Hrabik.
15: Bardzo bardzo lubimy tam jeździć i tam występować. Fajnie, bo spotykamy się w takim szerszym gronie z innymi artystami. To jest zawsze dla nas bardzo fajna okazja, żeby porozmawiać, żeby poprzebywać i, no i nie możemy się doczekać, kiedy znowu tam będziemy.
16: Jesteśmy na etapie daleko idącej gotowości. Gdyby nam ktoś powiedział, jutro jest ten festiwal, to my jesteśmy gotowi. Jedziemy i jesteśmy przygotowani.
11: Kabaret Hrabi na swój sposób opowiada, co teraz przeżywa.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
0: To jak na razie ostatni taki ciepły wieczór w tym tygodniu. Podobne wartości na termometrach prawdopodobnie pojawią się w weekend. Na razie jednak będziemy mówili o ochłodzeniu nad ranem, 13 stopni Celsjusza w regionie. Jutro w ciągu dnia cały czas pochmurno i możliwy przelotny deszcz. Termometry będą wskazywały od 15 stopni w Zawierciu do 17 w Lublińcu.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
0: Będzie małe wspomnienie takich historyjek na karteczkach, które dodawano do gum do rzucia. A to wszystko dlatego, że dzisiaj we wtorek, 9 czerwca, jest Dzień Kaczora Donalda. Przed mikrofonem ani Kaczor, ani Donald. Łukasz Tymków, kłaniam się.
17: Muzyka wybrana dla ciebie.
18: Radio Jura.

0: Jak już wspomniałem na początku godziny, dzisiaj dzień kaczora Donalda, a to dlatego, że właśnie 9 czerwca w 1934 roku, czyli jak łatwo sobie policzyć 92 lata temu, po raz pierwszy został on pokazany na ekranie. I od tamtej pory właściwie stał się kultową postacią, do tego stopnia, że między innymi to właśnie z kaczorem Donaldem wydawano nawet gumy do żucia, które były obiektem pożądania jeszcze za czasów PRL-u w naszym kraju. Ja pamiętam te historyjki komiksowe, które były dodawane do gum do żucia. Niektórzy nawet je kolekcjonowali. My za to kolekcjonujemy dużo dobrej muzyki i już za chwilę słynne Tornero w bardzo fajnym wykonaniu.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
2: Reklama.
3: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
4: Citroen. Po reklamie.

0: Czesi pokochali polskie wybrzeże, zwłaszcza jego zachodnią część. Według oficjalnych danych w zeszłym roku co najmniej 500 000 naszych sąsiadów z południa przyjechało do nas na urlop. W tym roku specjaliści spodziewają się, że będzie ich nawet 1 000 000. Czesi lubią nasze morze za to, że nie jest tak drogo jak w Chorwacji, nie jest tak gorąco jak w Chorwacji, nie jest tak tłoczno jak w Chorwacji i mogą tutaj spędzać aktywnie wolny czas. I kto wybierze się w tym roku nad nasze morze, jeśli usłyszy ahoj, to częściej będzie to Czech niż marynarz. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura. Reklama.
2: To już koniec? Twój gruchot nie odpali? Zezłomuj go i pozbądź się problemu. Dzwoń do Autozłomu Motobajor 722 28 28 28. Złomowanie pojazdów i sprzedaż części z demontażu, transport pojazdów i pomoc drogowa. Autozłom Motobajor, Wancerzów, ulica Sadowa 71. Telefon 722 28 28 28. www.motobajor.pl.
3: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
4: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
5: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Po reklamie.
10: Słuchasz Radia Jura.

0: Wiele dzieje się zarówno w kraju, jak i na świecie, ale przede wszystkim w naszym regionie. O tym nieco więcej już po 20 na naszej antenie. A już za chwilę najnowsze wiadomości. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura. Reklama.
2: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Po reklamie.
0: W całym kraju minęła już 20, a u nas czas na kolejne wydanie wiadomości.
4: Gotówka, domy, mieszkania, ale też zegarki, pojazdy rolnicze i kolekcje broni. Poznaliśmy oświadczenia majątkowe polskich europosłów.
5: No i jak zauważają Kacper Wróblewski i Igor Skrzypek, w posiadaniu są właśnie między innymi drogie zegarki.
6: Na przykład Kosma Złotowski z Prawa i Sprawiedliwości ma dwa o wartości powyżej 10 tysięcy złotych, Omega oraz IWC.
7: Złotowski ma też obraz Teodora Aksentowicza, choć podkreśla, że to spadek po teściowej.
6: Dzieła sztuki i zegarki ma też Daniel Obajtek z Prawa i Sprawiedliwości. Wycenione na prawie 300 tysięcy złotych.
7: Mniej warta jest kolekcja Magdaleny Adamowicz z Koalicji Obywatelskiej. Jej biżuteria, zegarki i dzieła sztuki są warte 62 tysiące złotych.
6: Tomasz Buczek z Konfederacji musi mieć z kolei szeroki garaż, bo w oświadczeniu znajdziemy długą listę maszyn gospodarczych. Koparka, spycharka, walec, zamiatarki, a nawet szambiarka.
7: Innego rodzaju kolekcję ma Michał Dworczyk z PiSu. Kolekcję broni o wartości powyżej 10 tysięcy złotych.
4: O 144 złote ma wzrosnąć w przyszłym roku miesięczna pensja minimalna. To propozycja rządu. Michał Zieliński, witamy.
8: Ta podwyżka o 144 zł, czyli o 3%, oznacza, że minimalne wynagrodzenie wyniosłoby w 2027 roku 4950 zł brutto, czyli około 3700 zł na rękę. Igor Skrzypek, Igorze, czy taka propozycja rządu to jest dużo, mało, czy kompromis?
6: W ramach rządu kompromis. Resort pracy oczekiwał, że podwyżka będzie większa, wyniesie 180 zł. To by oznaczało wzrost na poziomie 3,7%, ale ostateczna propozycja to 3%. O tyle mają też wzrosnąć płace w budżetówce. Teraz propozycja Rady Ministrów trafi do Rady Dialogu Społecznego. Tam na ten temat wypowiedzą się i przedstawiciele pracodawców, i związków zawodowych. Związkowcy na pewno nie będą z tej propozycji zadowoleni. Oczekiwali podwyżki powyżej 8% do kwoty 5200 zł brutto.
8: Ponadto rząd przyjął podstawowe założenia makroekonomiczne na przyszły rok. I w 2027 roku wedle tych założeń PKB ma urosnąć o 3,1%, a średnioroczna inflacja ma wynieść 2,5%. A teraz jeszcze notowania. Nieznacznie wyższe będą jutro maksymalne ceny paliw. Ropa dziś wyraźnie tanieje na światowym rynku. Donald Trump twierdzi, że porozumienie pokojowe z Iranem będzie podpisane za 2-3 dni. Złoty bez zmian, euro 4,24, zaś dolar 3,67 groszy, a na giełdzie w Warszawie minimalne wzrosty.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
0: Jeśli komuś się skończył krem z filtrem przeciwsłonecznym, to nie ma się czym martwić. Do czwartku na pewno będziemy mieli bardzo mało chwil słonecznych, a w ciągu najbliższej doby właściwie wcale. Niebo ma być gęsto zasnute ciemnymi chmurami, z których jutro może przelotnie popadać deszcz w całej północnej części województwa śląskiego. Temperatura maksymalna jutro będzie wynosiła od 15 stopni w Zawierciu, przez 16 w Częstochowie, do 17 w Lublińcu.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
0: Pelagia i Felicjan. No i śmiało można powiedzieć, że mamy dzisiaj Sylwestra, tak? Sylwester dzisiaj też obchodzi imieniny. Ale to jest wtorek, 9 czerwca, nie 31 grudnia. Łukasz Tymków razem z wami jeszcze przez godzinę.
1: Radio Jura.

0: W jednym ze sklepów spożywczych w Częstochowie rozegrały się sceny rodem z filmów sensacyjnych. Był zakładnik, był. Jak skończyła się ta historia? O tym w Radiu Jura po 21:00. Będziemy też mówili wam o tym, jak można dać drugie życie swoim przedmiotom. Natomiast za chwilę piosenka, która zawsze poprawia mi nastrój, to będzie Blue System.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: 18,47,12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
6: To ja też chcę!
5: 24,39.
7: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Jedziemy!
9: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
10: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: To Ina o przyjaciołach, a dziś właśnie Dzień Przyjaciela. Ja zupełnie o tym zapomniałem, jak gdzieś kiedyś przeczytałem. Przyjaciel to ktoś, kto zna piosenkę twojego serca i potrafi ją zanucić, kiedy ty zapomnisz słów. No to uwaga, jeśli waszą ulubioną piosenką jest Zokaria, to ja zanucę ją z wami. Co prawda za chwilę i bez włączonego mikrofonu.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej, a lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Jeszcze jakieś 4 godziny i będziemy mieli środę. Jak mówią, jak środa zginie, tydzień minie, no bo teraz mamy już taki tydzień normalny, czyli że pracujemy do piątku. No ja, czyli Łukasz Tymków, już teraz mówię wam do usłyszenia, do jutra, cześć.
1: Radio Jura.
2: Na zegarach 21, wtorek 9 czerwca, czas na wiadomości. Podejrzany o przyjmowanie łapówek urzędnik gdańskiego zarządu dróg trafił do aresztu.
3: Zdaniem śledczych korupcyjny proceder dotyczył sprzedaży miejskich gruntów na Wyspie Sobieszewskiej.
2: O szczegółach opowie trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski.
4: Według prokuratury sprawa wyszła na jaw dzięki działaniom operacyjnym Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Funkcjonariusze obserwowali spotkanie urzędnika z deweloperem i zatrzymali obu mężczyzn tuż po przekazaniu ostatniej części łapówki.
5: Ta transza ostatnia, przekazana 2 czerwca na stacji benzynowej, była kwotą, która zamykała kwotę 25 tysięcy złotych.
4: Mówił prokurator Mariusz Marciniak. Śledczy podejrzewają, że w zamian urzędnik miał doprowadzić do sprzedaży miejskiej 156-metrowej działki bez przetargu. Dla dewelopera była kluczowa, bo miała zapewnić dojazd do terenu przeznaczonego pod inwestycje. Sprawa może być jednak znacznie szersza.
5: Jest podejrzenie i przypuszczenie, że takich transakcji mogło być więcej.
4: Dlatego zabezpieczono dokumenty, komputery i telefony zarówno w gdańskim zarządzie dróg, jak i w urzędzie miejskim.
3: Polskie siły zbrojne w coraz większym stopniu mają wykorzystywać chmury obliczeniowe. Zakłada to podpisane porozumienie z Lotniczą Akademią Wojskową w Dęblinie.
2: Zastosowanie nowego urządzenia o nazwie Bastion, przygotowanego przez polskich naukowców, ma pozwolić na szybką analizę ważnych danych.
6: W takich 4 szafach można umieścić platformę chmurową, która obsłuży dziesiątki petabajtów danych.
7: Petabajtów, czyli tak. Jak dużo to jest?
6: Tak, dla porównania. Obecne laptopy mają około 1 terabajta. Petabajt to jest 1000 razy więcej.
8: Zbierając wszystkie możliwe dane z dronów, możemy bardzo dobrze wymierzyć dany teren, możemy sprawdzić dokładnie, jakie obiekty na danym terenie są, czy można tam bezpiecznie wykonywać jakieś operacje.
3: Podkreślali dr Tomasz Czerwiński z Lotniczej Akademii Wojskowej.
2: I jeden z twórców tego nowego rozwiązania, Stanisław Krzyżanowski.
3: W rozmowie z naszym reporterem Michałem Dobrołowiczem.
2: W paryskim sądzie rozpoczął się proces szajki złodziei książek.
3: 7 obywateli Gruzji jest oskarżonych o kradzież m.in. rękopisów klasyków rosyjskiej literatury, w tym dzieł Aleksandra Puszkina z bibliotek w Paryżu i Lyonie. Grozi im do 10 lat więzienia.
2: Jak zauważa agencja AFP, do podobnych kradzieży doszło w innych państwach Europy, także w Polsce.
3: Przypomnijmy, w 2023 roku z licznych starodruków, w tym dzieł Puszkina i Gogola, obrabowano Bibliotekę Uniwersytetu Warszawskiego. Podejrzany o tę kradzież Gruzin zeznał, że działał na zlecenie Rosji.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
2: W Częstochowie zapowiada się pochmurna z przewagą zachmurzenia dużego i możliwością słabych, przelotnych opadów. Temperatura obniży się do około 12 stopni Celsjusza, a wiatr będzie słaby, północny. Jutro w Częstochowie dominować będzie zachmurzenie umiarkowane do dużego z możliwością krótkich opadów. Temperatura maksymalna osiągnie około 18 stopni, a wiatr północny pozostanie słaby do umiarkowanego.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
2: Wtorek już po 21, więc zaczynamy wieczór reporterów. Sprawy z naszych wiadomości w tej godzinie. Zapraszam do 22.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.

0: Zamaskowany napastnik z nożem w ręku steroryzował obsługę i klientów jednego ze sklepów spożywczych w Częstochowie, a jako zakładnika wziął przypadkowego mężczyznę. Pilne informacje przynosi do studia Mariusz Osyra.
1: Wszystko rozegrało się w jednym ze sklepów przy ulicy Szymanowskiego w Częstochowie. Mężczyzna z maską karnawałową na twarzy wszedł do środka, wyciągnął nóż i natychmiast zaatakował. Agresor przyłożył ostrze do gardła przypadkowego klienta i jako zakładnika wykorzystał go do zastraszenia ekspedientki. Bandyta zażądał gotówki. Kiedy usłyszał, że w kasie nie ma takich pieniędzy, zabrał z półki 4 butelki alkoholu i uciekł. Szybko ruszyła policyjna obława. Kluczowe okazały się nagrania z monitoringu. Kryminalni namierzyli sprawcę. Okazał się nim 31-letni mieszkaniec Częstochowy, który został szybko zatrzymany, gdy przechodził obok jednego z bloków przy ulicy Nowowiejskiego. Usłyszał już prokuratorski zarzut rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia i wzięcia zakładnika. Najbliższe miesiące spędzi w areszcie. Ostatecznie za kratami może posiedzieć nawet 20 lat.
0: Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa Częstochowa Północ.
2: Radio Jura.

0: Zamiast wyrzucać, naprawiaj i daj drugie życie swoim przedmiotom, zachęca do tego częstochowska fundacja Myśl Zielono. Cyklicznie organizuje mobilną Akademię Gospodarki Obiegu Zamkniętego, przy tym edukuje i uświadamia, jak skutecznie wydłużyć życie codziennych produktów. Pomysłodawcy tych ekodziałań zachęcają nas wszystkich też do kreatywnego upcyclingu.
1: Przede wszystkim zwracamy uwagę na to, żebyśmy dokonywali świadomych decyzji i świadomych zakupów. Przekonujemy o tym, że lepiej jest naprawiać zamiast wyrzucić. Pokazujemy również, w jaki sposób można dawać drugie życie produktom, czyli upcycling. Nasze pralki, franie, które są zmienione w piękne kwietniki. Te zdjęcia można również zobaczyć na naszej stronie internetowej i mediach społecznościowych, ale to jest wspaniały przykład tego, w jaki sposób można dać drugie życie elektroodpadom.
0: Wyjaśnia Beata Stala z Fundacji Myśl Zielono. W prosty sposób połączymy ekologiczne nawyki z realnymi oszczędnościami dla domowego budżetu, podkreśla rozmówczyni Radia Jura.
1: Nakłaniamy do ponownego użycia, do tego, żeby dzielić się produktami, żeby przekazywać je komuś innemu, dla którego ta rzecz może być cenna. Poza tym są takie bardzo małe i drobne sytuacje dnia codziennego, które są bardzo ekologiczne, na przykład pranie w niższych temperaturach, czy zapełnianie bębna pralki. To powoduje mniejsze zużycie wody i energii. Tak jak mówię, małe, drobne sprawy, które dają duże rezultaty.
0: Warto też dowiedzieć się, jak unikać najczęstszych błędów podczas domowej segregacji odpadów. Mamy ciągle z tym problem. Nie wiemy, co jest plastikiem, a co szkłem, albo gdzie wyrzucić brudne opakowania, czy mokry papier.
1: Zauważyliśmy również, że sama segregacja produktów nie jest tak jasna, jakby nam się wydawało. Żeby produkt mógł być przekazany do recyklingu, musi być odpowiednio posegregowany. I mówię tutaj o takich sytuacjach, jak na przykład paragon nie powinien być wyrzucany do papieru. Lustro nie powinno być wyrzucane do szkła. Oczywiście, jeśli chodzi o brudne słoiki, należy je umyć przed wyrzuceniem do szklanego kontenera. To są bardzo drobne sytuacje, które robią bardzo dużą różnicę.
0: Ważne, aby ekologia spotykała się z codziennością, bo konkretnie i praktycznie rozwiązania mają taki efekt i przekładają się na liczne oszczędności, dodaje Beata Stala.
2: Radio Jura.
3: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
2: Zdrowit.
3: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Jura.

0: znów objazdy na mapie Częstochowy. Kolejarze ruszają z następnym etapem modernizacji przejazdów kolejowo-drogowych w naszym mieście. PKP Polskie Linie Kolejowe zapowiadają czasowe zamknięcia ważnych punktów, co oznacza spore utrudnienia i większe natężenie ruchu na alternatywnych trasach. Postępy prac śledzi Mariusz Osyra.
1: Ekipy remontujące rejon częstochowskich przejazdów kolejowych przeniosą się teraz na drugi tor, ale kolejne przeprawy trzeba zamknąć ponownie na czas prac. Pierwsze ekipy remontowe zaczynają 10 czerwca na przejazdach przy Cmentarnej oraz Karłowicza. Te miejsca będą całkowicie zablokowane dla ruchu do 16 czerwca, jak informuje PKP PLK. To uwaga również dla rowerzystów i pieszych. Zaraz potem od 17 do 24 czerwca drogowcy przeniosą się na ulicę Morsztyna i tamtejszy przejazd na Aniołowie. Wszystkie te prace mają na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu jazdy. Jednak zanim to nastąpi, kierowcy muszą się uzbroić w cierpliwość. Służby apelują o ostrożność, zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie i zaplanowanie podróży z wyprzedzeniem. W godzinach szczytu trzeba liczyć się z czasowymi korkami na objazdach wokół przejazdów kolejowo-drogowych, choćby na Warszawskiej czy ulicy Wały Dwernickiego.
0: W trakcie prac nie przewidziano zmian tras i wstrzymywania ruchu pociągów.
2: Radio Jura.

0: sprzedaży auta w gminie Łazy 35-latka straciła prawie 5 tysięcy złotych po tym, jak na portalu ogłoszeniowym wystawiła do sprzedaży swojego Chryslera. To nowa metoda działania oszustów. Jak wyglądał cały proceder, o tym Małgorzata Kmieciak.
1: Policja podała nam szczegóły. Kobieta skorzystała z aplikacji jednego z portali oferujących sprzedaż i kupno pojazdów. Dostała wiadomość o konieczności weryfikacji tożsamości. Kliknęła w link i trafiła na fałszywą stronę banku. Chwilę później zadzwonił mężczyzna podający się za pracownika tej placówki. Polecił jej zalogować się do aplikacji i wygenerować kod płatności mobilnej. 35-latka wykonała instrukcję i potwierdziła transakcję. Wtedy z konta zniknęło prawie 5 tysięcy złotych, a rozmówca natychmiast się rozłączył. Sprawą zajmują się policjanci z Zawiercia, które podkreślają, że to kolejny przykład, jak łatwo paść ofiarą oszustów.
2: Radio Jura.

0: Jeszcze w czerwcu na deskach miejskiej sceny premierowy Don Quixote, spektakl warsztatowy Ten nasz cudny świat oraz Seks dla opornych, po czym zespół aktorski uda się też z kolejnym tytułem w trasę po kraju. To wszystko jeszcze przed wakacyjną przerwą międzysezonową dla Teatru imienia Mickiewicza i jego pracowników.
1: Rozpoczynamy naszą trasę objazdową ze spektaklem Jeśli przecięto cię na pół, który to spektakl dostał dofinansowanie z Instytutu Teatralnego w ramach trasy Teatru Polska, także na pewno nie będziemy w tym czerwcu odpoczywać, będziemy jeszcze ciężko pracować. Tą trasę zaczynamy 18 czerwca w Radomsku, tam będziemy grać dwa spektakle, pojedziemy w Polskę, w sumie pokażemy tak naprawdę 11 spektakli w 10 miejscowościach.
0: Jak mówi Magdalena Woch, dyrektor w Częstochowskim Teatrze, do połowy miesiąca widzowie mogą wybierać jeszcze bieżący, stacjonarny repertuar. W weekend 13 i 14 czerwca na afiszu finał sezonu, czyli najnowszy tytuł Don Quixote według Cervantesa. Tytułowi patronuje Radio Jura.
1: Czerwiec wypada nam bardzo pracowicie w tym roku. Tak, ta ostatnia premiera w tym sezonie, więc Don Quixote w reżyserii Jakuba Zalasy, którym też będziemy wieńczyć ten sezon, natomiast to absolutnie nie jest koniec naszej pracy. W tym momencie jesteśmy w trakcie prób do premiery spektaklu Trzy Światy. To będzie spektakl w reżyserii Julii Szmyt, który pokażemy we wrześniu. 25 września planujemy premierę. Spektakl dostał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, także wyjątkowo się cieszymy. Będzie to taka propozycja dla widzów pomiędzy 13 a 18 rokiem życia. Za chwilę też zaczynamy próby do kolejnego jesiennego tytułu, więc absolutnie tej pracy aktorskiej będzie bardzo dużo.
0: Mówiła dla Radia Jura Magdalena Woch, dyrektor Teatru imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie, która już zwiastuje nowości dla naszych widzów po wakacjach.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: Money, money, money!
5: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
4: Wygrałam w Cherry Money.
5: Cherry Money?
4: Nowy Ekspres Los.
5: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Jura.

Sezon kąpielowy w Częstochowie oficjalnie otwarty, a to znak, że lato i wakacje są już na wyciągnięcie ręki. Od tej informacji rozpoczynamy podsumowanie wiadomości Radia Jura. Anna Kruszewska. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zainaugurował letnie atrakcje w Parku Wypoczynkowym Lisiniec w długi czerwcowy weekend, gdzie kąpielisko czeka na mieszkańców codziennie od godziny 10 do 20. To jednak nie koniec dobrych wiadomości dla miłośników wodnych atrakcji. Wraz z końcem roku szkolnego i startem wakacji swoje bramy otworzy także letnie pływanie dekabrystów. Obiekty

0: Niebem. Na miejscu przy ulicy Dekabrystów na Częstochowian czekać będzie brodzik dla najmłodszych oraz basen wielofunkcyjny z torami pływackimi, dziką rzeką czy wodnymi zjeżdżalniami. Pierwszej fali odwiedzających przy dobrej pogodzie spodziewamy się tuż po rozdaniu szkolnych świadectw.
1: Z praktyki wiemy, że jednak kiedy dzieci i młodzież chodzą jeszcze do szkół, to ta frekwencja na obiekcie jest niska, a przecież równolegle w tym czasie funkcjonują jeszcze dwie nasze kryte pływalnie, czyli pływalnia kryta przy Alei Niepodległości, pływalnia kryta Sienkiewicz Częstowa i oczywiście Park Wodny Częstowa przy ulicy Dekabrystów. Także tych, którzy chcieliby popływać, mamy gdzie przyjąć. Ruszamy pełną parą, bo wiadomo, przesilenie wakacyjne, masa gości, klientów.
0: Z końca maja znów otwarto dla wszystkich Park Wodny Częstochowa i saunarium po wymianie wody, gruntownym czyszczeniu i naprawach.
2: Czy mieszkańcy na co dzień szanują tę naszą wspólną własność?
1: Ja uważam, że w ogóle standard obiektu oddziaływuje na zachowania się ogólnie ludzi. Im obiekt jest według mnie wyższej klasy, tym ludzie potrafią się lepiej zachować.
2: Pływalnia nowoczesna, a klient bardzo kulturalny.
1: Tak, i uważam, że w parku wodnym, jak i w naszych pozostałych obiektach, gdzie poziom usług uważam wzrósł znacząco poprzez to, że właśnie standard obiektów się zmienił, to ludzie to szanują. Na co dzień my usuwamy drobne usterki. Nie doświadczamy takich ewidentnych aktów wandalizmu.
0: Podsumował Tomasz Łuszczy, dyrektor Mosiru w Częstochowie. Zatem ręczniki kąpielowe w dłoń i wybierzcie się na miejskie obiekty, które zachęcają do korzystania przez cały letni sezon. Rozmawiał Mariusz Osyra. Filharmonia Częstochowska na finansowym zakręcie. Instytucji brakuje milionów na podstawową działalność, ledwo wystarcza na pensję. To jedyna miejska placówka kultury w Częstochowie, która od 4 lat nie doczekała się zwiększenia dotacji z kasy miasta. Roczne wsparcie z magistratu wynosi niespełna 10 milionów złotych. Kolejne ponad 3 miliony Filharmonia imienia Hubermana wypracowuje sama, a z budżetu marszałka województwa śląskiego otrzymuje zapisane po raz czwarty w budżecie 2 miliony złotych. To jednak wciąż finansowe być albo nie być.
3: Ta kwota jest mała, zdecydowanie za mała, jakby skutecznie dopełnić budżet Filharmonii na rok 2026. Są czynione starania, żeby tą kwotę zwiększyć, głównie na konkretne cele, na zakup instrumentów, na nagłośnienie, którego Filharmonia własnego nie ma. Na inne cele. Ja wierzę, że ostatni wniosek, który został przez dyrekcję Filharmonii złożony, będzie skuteczny.
0: O dodatkowe wsparcie dla częstochowskich muzyków na szczeblu wojewódzkim zabiega obecnie wiceprzewodniczący Sejmiku Śląskiego Stanisław Gmitruk. Aby budżet się zbilansował, a pracownicy mogli liczyć na godne uposażenia, instytucja potrzebuje dodatkowych 2-3 milionów złotych rocznie.
3: Trochę powiem subiektywnie, jak widzę, jakie środki finansowe dostają inne jednostki kultury w województwie śląskim, to jest ta dysproporcja zbyt duża, wręcz rażąca. Wierzę, że będzie Filharmonia Częstochowska imienia Bronisława Hubermana docenione, środki finansowe będą.
0: Przekonuje Stanisław Gmitruk, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego. O środki związane głównie z konieczną modernizacją zabiega także Teatr imienia Adama Mickiewicza. To kolejna instytucja kultury w Częstochowie, którą mogłyby wesprzeć środki ze stolicy regionu.
3: Od kilku lat są starania, ażeby uzyskać środki zewnętrzne na pełną modernizację Teatru imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie. Urzędnicy napisali wniosek do Urzędu Marszałkowskiego, wstępnie dobrze oceniony. Wierzę, że w krótkim czasie będą ostateczne decyzje, optymistyczna, i teatr będzie mógł być modernizowany. Ta inwestycja może potrwać około 2 lat.
0: Czekamy na pozytywne rozstrzygnięcia finansowe dla miejskich instytucji kultury w Częstochowie, dodaje gość Radia Jura, Stanisław Gmitruk. Nie kupuj drobiu z nielegalnych źródeł. To apel powiatowego lekarza weterynarii z Lublińca. Zakup drobiu z nielegalnych i niesprawdzonych źródeł może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia zwierząt oraz ludzi. Coraz częściej sprzedaż kur, kaczek czy innych ptaków odbywa się za pośrednictwem portali ogłoszeniowych i mediów społecznościowych, a także w przypadkowych miejscach, takich jak parkingi czy stacje benzynowe. Przed zakupem drobiu warto upewnić się, że pochodzi on z legalnego i sprawdzonego źródła. Odpowiedzialne decyzje kupujących pomagają chronić zdrowie ptaków, wspierają uczciwy handel oraz ograniczają ryzyko występowania groźnych chorób. Kierowcy podróżujący autostradą A1 muszą ściągnąć nogę z gazu. W rejonie Częstochowy, Zabrze, a także w stronę Piotrkowa Trybunalskiego ruszają nowe

0: Odcinkowe pomiary prędkości. Teraz Mariusz Osyra i przydatne dane dla zmotoryzowanych.
1: Główny Inspektorat Transportu Drogowego kończy właśnie montaż urządzeń, które mają zacząć działać już od 30 czerwca. To oznacza poprawę bezpieczeństwa, ale też koniec piracenia na autostradzie dla wielu kierowców. Największe zmiany czekają nas na trasie między Częstochową a Piotrkowem, gdzie pod stałym nadzorem znajdzie się niemal nieprzerwany, blisko 60-kilometrowy odcinek drogi. System wyliczy naszą średnią prędkość również między węzłami Częstochowa Południe i Woźniki oraz Zabrze Północ i Zabrze Zachód. Kamery są już w trakcie montażu, dlatego na czas prac drogowych warto przygotować się na lokalne zwężenia jezdni, potem już tylko na płynną jazdę, ale z przepisowym 140 km na godzinę bądź mniej w miejscach z ograniczeniami prędkości.
0: Dodajmy, że na północ od Częstochowy uruchomienie odcinkowego pomiaru prędkości na łódzkim odcinku autostrady A1 ma nastąpić do 30 czerwca. Maj na Jurze okazał się wyjątkowo trudny dla ratowników. GOPR Grupa Jurajska interweniowała przy 7 zdarzeniach wspinaczkowych, z czego 4 zakończyły się poważnymi urazami i wymagały dużych sił ratowniczych oraz współpracy z zespołami medycznymi. To wyraźny wzrost. Rok temu w maju były tylko 2 takie zdarzenia, jedno z ciężkimi obrażeniami. Ratownicy podkreślają, że wpływ miała świetna pogoda i ogromna liczba wspinaczy, którzy już od początku sezonu ruszyli na skały Jury. GOPR apeluje o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Kask, apteczka i szkolenia mogą uratować życie. Jura przyciąga tysiące osób, ale wraz z popularnością rośnie też ryzyko wypadków. Koleje Śląskie sprawdzają, jak przejazdy składami w naszym regionie oceniają sami pasażerowie. Regionalny przewoźnik rozpoczął coroczne badanie satysfakcji klienta. W tegorocznej ankiecie nowością są pytania o system podróżuj i zapłać później, bilety zintegrowane z komunikacją miejską oraz inne funkcje, z jakich korzystamy w aktualnej wersji aplikacji.
2: Ankieta pozwoli ocenić m.in. jakość obsługi podróżnych, komfort podróży, czystość pociągów, ofertę Kolei Śląskich, a także funkcjonalność aplikacji mobilnej KŚK. Link do ankiety można znaleźć na stronie internetowej Kolei Śląskich. Co ważne, badanie ma charakter anonimowy, a jego wyniki posłużą nam do doskonalenia jakości świadczonych usług.
0: Wypełnienie w pełni anonimowego kwestionariusza zajmuje tylko kilka minut, mówi rzecznik Bartłomiej Wnuk. Formularz jest dostępny na oficjalnej stronie internetowej Kolei Śląskich do 15 czerwca. Gmina Rędziny stawia na ekologię i nowoczesną gospodarkę odpadami, inwestując blisko 1 000 000 zł w lokalną infrastrukturę. Rozbudowany i zmodernizowany zostanie przyok w Kościelcu. Mariusz Osyra.
1: Wójt Adam Jaruga podpisał właśnie umowę na rozbudowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Karolinie w sołectwie Kościelec. Zadanie zostanie zrealizowane w formule zaprojektuj i wybuduj, a większość potrzebnej kwoty, ponad 780 tysięcy, pokryje unijne dofinansowanie. Całość pochłonie grubo ponad 900 tysięcy złotych. W ramach prac obiekt zyska m.in. nową wagę samochodową, monitoring, energooszczędne oświetlenie oraz zbiornik na deszczówkę. Wokół pojawią się też nowe drzewa i budki dla ptaków, dla gminy, ale i obywateli. Bardzo ważny pozostaje bowiem aspekt ekologiczny, podkreślają przedstawiciele samorządu. Inwestycji towarzyszyć będzie także kampania edukacyjna dla mieszkańców. Władze gminy podkreślają, że nowoczesny PSZOK to kolejny krok w stronę optymalizacji systemu, który już wcześniej pozwolił na obniżenie lokalnych opłat za wywóz odpadów.
3: Więcej na radiojura.pl.

0: Jest 22, czas na wiadomości. W kalendarzu wtorek, 9 czerwca.
1: Pacjenci w tej kwestii mogą być spokojni. Nie mamy obecnie sygnałów dotyczących braku dostępu do konkretnych leków, zapewniała wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk. Zapowiedziała też rewolucję w kwestii recept, co się między innymi znajdzie w przygotowywanej ustawie.
2: Takie kwestie czysto techniczne, na co pacjenci często się skarżą, że na przykład jak rozpoczynają receptę, nie mogą jej podzielić i na przykład jednego leku wykupić w jednej aptece, a drugiego z tej recepty w drugiej.
1: Tak.
2: Więc te wszystkie rzeczy będziemy zmieniać, ale myślę, że...
1: Kiedy?
2: Ustawa jest już po prekonsultacjach. Rozpoczynamy taki sformalizowany proces legislacyjny.
1: Zapewniała w rozmowie z Joanną Górską wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk. Dziś powstało stowarzyszenie Po Pierwsze Polska, które działać będzie w ramach Prawa i Sprawiedliwości, poinformował poseł i prezes nowego stowarzyszenia Jacek Sasin. Jak przekazał w serwisie X, jego misją będzie wzmacnianie jedności partii oraz kampanii Przemysława Czarnka. To Iran jest odpowiedzialny za zestrzelenie wczoraj nad cieśniną Ormuz amerykańskiego śmigłowca Apache, poinformował w mediach społecznościowych prezydent USA Donald Trump. Jak dodał, w zdarzeniu brało udział dwóch pilotów. Obaj są bezpieczni i nie doznali obrażeń. Niemniej Stany Zjednoczone muszą z konieczności odpowiedzieć na ten atak, napisał amerykański przywódca. Irlandia Północna w szoku. Powodem jest brutalny atak w Belfaście. Jego domniemanym sprawcą jest pochodzący z Sudanu 30-kilkulatek, mający status uchodźcy i pozwolenie na 5-letni pobyt. Został już aresztowany. Więcej na ten temat ma nasz korespondent Bogdan Frymorgan.
3: Film, jaki trafił do sieci, jest tak przerażający, że policja prosi internautów, by go nie udostępniali. Wszystko wskazuje na to, że sprawca usiłował odciąć swojej ofierze głowę. Siedzi na niej okrakiem, wykrzykując niezrozumiałe słowa. Po chwili zostaje siłą obezwładniony przez świadków zdarzenia. Zaatakowany mężczyzna w stanie krytycznym trafił do szpitala. Motywy tej napaści nie są znane. Odniósł się do niej brytyjski premier Keir Starmer, nazywając ją przerażającą i ohydną. Północnoirlandzka policja prowadzi obecnie dochodzenie w celu ustalenia dokładnych okoliczności tego zdarzenia.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
0: Noc w Częstochowie przyniesie zachmurzenie duże lokalnie z przelotnym deszczem. Temperatura spadnie do około 11 stopni, a wiatr będzie słaby północno-zachodni. Jutro w Częstochowie utrzyma się zachmurzenie umiarkowane, okresami duże z możliwością słabych opadów. Temperatura wzrośnie do około 17 stopni Celsjusza, a wiatr północny chwilami osiągnie umiarkowaną siłę.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
0: Kończymy nasze spotkanie. Dziękuję za dzisiaj i życzę spokojnego wieczoru, a po więcej informacji odsyłam na naszą stronę internetową.

0: Radio Jura.
1: Dammi tu mano! E venga con me!